0: myślisz?
1: A żadne z nich nie.
0: Na głupie dziwnie, wszystko się błyszcze.
1: Ej, nie wiem czy to ten naszyjnik, czy to ja. Nie widzę siebie, gdy przeglądam siebie w zach. Chcesz to ból,

0: SK Koszalin.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

0: Radio SK.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: SK Koszalin.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
1: Poranek w Koszalinie i regionie całkiem przyjemny, w okolicach 15 stopni, a w ciągu dnia zrobi się cieplej. Termometry pokażą do 23 kresek. Po wakacjach nowy tydzień, czyli poniedziałek. Zaczynamy z przejaśnieniami i chwilami ze słońcem, choć miejscami może przelotnie popadać.
0: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
2: Punktualnie godzina 6, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Rośnie bilans ofiar wypadku promu u wybrzeży Cypru. Zginęło co najmniej 8 osób, 17 wciąż jest poszukiwanych. W niedzielę prom pasażerski przewrócił się i zatonął krótko po wypłynięciu z portu.
3: Kamizelki ratunkowe tylko dzięki nim jakoś ocaleliśmy. Udało nam się uciec, dzięki Bogu.
2: Mówił jeden z pasażerów po szczęśliwej ewakuacji na brzeg. Polskie MSZ zapewniło, że na pokładzie nie było obywateli naszego kraju. Zatrzymano kapitana statku i 7 członków załogi. Dziś zostanie doprowadzony do prokuratury i prawdopodobnie usłyszy zarzuty 26-latek, który w piątek w małopolskim Zadrożu potrącił 15-letniego chłopca i uciekł, jest już w rękach policji, mówi Agnieszka Stefaniak z komendy w Olkuszu.
4: Obecnie z jego udziałem prowadzone są czynności.
2: Potrącony chłopiec jest w szpitalu, jego stan jest ciężki. Teleskop Nancy Grace Roman został wczoraj wyniesiony w kosmos. Urządzenie wyruszyło z Ziemi na pokładzie rakiety Falcon Heavy firmy SpaceX.
5: 3, 2, 1, ignition and lift off. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
2: Misją teleskopu jest poszukiwanie planet poza Układem Słonecznym, a ta potrwa 5 lat.
0: SK Koszalin.
1: Bus na Wojtów. Uwaga pasażerowie, od 14 września pociągi między Białogardem a Kołobrzegiem nie pojadą. Ruch zostanie wstrzymany do 12 grudnia z powodu kolejnego etapu modernizacji linii kolejowej. Przewoźnicy uruchomią autobusy zastępcze, a część pociągów pojedzie przez Koszalin. Po remoncie przejazd będzie szybszy i bezpieczniejszy. Pociągi pojadą nawet 120 km na godzinę. Od dzisiaj zmiany w komunikacji miejskiej w Koszalinie. Nowe rozkłady i trasy dotyczą m.in. linii 1, 2, 6, 9, 12, 14 i 20. Szóstka będzie kursować częściej, a linie 1S i 21S zostały zawieszone z powodu przerwy w przeprawie przez jezioro Jamno.
6: Jankes. Kama. Wiktor.
7: W Radiu SK.
8: No i dzień dobry, po godzinie 6:00, jak to mawiają starzy Indianie, święta i po wakacjach.
9: To ja jestem Indianin, patrz, jaki mam głosik fajny, słuchajcie.
8: To jest najstarszy Indianin w wiosce.
9: Słuchajcie, jeszcze jeden dzień wakacji, spokojnie.
8: Wyciskamy go jak cytrynę do porannej herbatki. Chyba, że ktoś lubi cytrynę do kawy, to też można.
9: Wszystko można. Dajcie znać, w jakim trybie jesteście, czy wakacyjnym, czy może pracowym.
8: Mhm. 664-402-302 i hopsa do Messengera. Też można, tam jest głośniczek, mikrofonik.
9: Jak twoje wakacje?
8: No nie tak zdarte jak twoje.

0: Ostatni dzień wakacji dzisiaj. Dzień dobry, 8 minut po godzinie 6, czyli Janki, czyli Wiktor i Bogaj.
1: Dzień dobry, witamy wszystkich. 31 dzień sierpnia. No właśnie, ostatni dzień wakacji.
0: Daj nosek na chwilę, weź to zbliż do radia nosek.
2: Dziś powietrze pachnie jak ostatni dzień wakacji.
1: Deszcz na betonie, tak, trochę Hemingway, Filipek, fantastyczny oczywiście. On chyba w trybie takim wakacyjnym bardziej. Tak, on popracował trochę na festiwalach.
0: W ogóle ostatnio o nim się nie mówi, nie pisze, ja nie wiem, czy on w ogóle...
1: No wakacyjny.
3: To nie czytasz.
1: Tryb wakacyjny, no i mamy to oczywiście, no.
0: W jakim trybie wy jesteście w tym ostatnim dniu i ostatnim tygodniu, który łączy wakacje z już normalnym trybem pracy? Halo, dzień dobry.
4: No halo, halo, Eska. No ja właśnie pierwszy dzień po urlopie do pracy, także oby jakoś to było, oby do 14:00. Pozdrawiam wszystkich wracających dzisiaj do pracy.
1: Słuchaczka brzmiała tak na pół trochę. Trochę wakacyjnie, trochę już pracowo.
0: Bo tak się da. Można być w rozkroku. Jedną nogę mieć na wakacjach, a drugą już w pracy.
1: Czyli w bikini pójść do pracy od góry, a na dole taka spódnica pracowa.
0: 664, 402, 302. Messengery też działają. W jakim trybie wy jesteście? Jeszcze wakajki, czy już praca?
3: Opcja bikini brzmiała fajnie.
5: O kolega, no tak, wiadomo, ale...
3: Wojek!

0: Toka Ria, 14 minut po 6. Słuchajcie, pytamy, w jakim trybie działacie, czy wakacje, czy pracowy tryb, czy jaki? Ojciec mój napisał do mnie.
1: A.
0: O, dostałem wiadomość od własnego taty.
2: Chcecie się poznać?
3: O, i co tam mu tatuś napisał?
0: Ja jestem w trybie ZUS od samego rana, czekam na przelew.
1: To rano? Dobra, jestem w trybie pracującym, bo dzisiaj to nie dzieje.
0: Właśnie.
3: Czyli tatuś już na E?
0: Jest. Emerytura!
3: Dokładnie. Temperatura, emerytura i pani Jadzia. Dzień dobry, Jadziu.
1: Dzień dobry.
3: A ty w jakim trybie?
1: No mówię, że pracującym, bo dzisiaj poniedziałek.
0: Jadzia, żadnych artykułów z gazet się nie boi, więc proszę bardzo, mamy pierwszy. Po weekendzie okazuje się, że Ania Lewandowska nie próżnuje i w Chicago najpierw zaczęła biegać ze swoim nowym kolegą, ultramaratończykiem Jurandem Czabańskim, który też mieszka w Chicago. A teraz razem z nim otwierają nieformalny klub biegaczy, do których będą zapraszać wszystkich chętnych. O, proszę bardzo, poznała nowego kolegę i ma z tym nowym kolegą teraz sportowe zajęcia.
3: No, ja dziś mi to uciekło. To ciekawe, no.
1: Mogą zmieniać się miasta, kraje, kontynenty, ale Ania się nie zmienia.
3: Jesteś. No dobra, uwaga, uwaga, uwaga. Słowo klucz, małpka.
0: Aha.
3: Nie taka małpka, znaczy ta małpka właśnie, nie te małpki. Małpka okradła posłankę lewicy, panią Dorotę, która w czasie podróży poślubnej wylądowała na Bali. No i tam rzeczywiście chodzi się tutaj, małpki latają. No i ta małpka, którą spotkali, zabrała, ukradła telefon pani posłance i uciekła. No tak naprawdę, no tak to wyszło. Jest afera, jest naprawdę głośno.
1: Małpki to codzienny problem miliona Polaków.
4: Poranne prasowanie tylko w Radiu Łeska.
3: No dziękujemy, no.
0: I jest takie przysłowie nawet, no, że spragnionemu małpka na myśli.

0: Benson Boone, on chyba o nas. Beautiful Things, 25 po 6.
1: Chyba, bez chyba. No dobrze, pytamy was w jakim trybie? W trybie radiowym, pytamy was o wasze tryby, czy wakacyjne, czy pracowe?
2: Ja już jestem jednym krokiem na wakacjach, odliczam 5 dni i w niedzielę wyjeżdżam do Chorwacji na 2 tygodnie. Pozdrawiam miłego Dzionka.
0: A i oszukała system. Jankę.

0: Reklama.
1: Hej, co u Ciebie?
2: Zapisałem się do TEB Edukacja.
1: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
2: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
1: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
2: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
1: Też bym tak chciała.
2: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce.
1: Jesteśmy w Słupsku i Koszalinie. TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
7: Zaczynamy poniedziałek w Koszalinie i regionie z temperaturą w okolicach 15 stopni. Później zrobi się przyjemniej, nawet do 23 kresek. Na niebie trochę słońca, trochę chmur i przejaśnień, a miejscami możliwy jest przelotny deszcz. Kierowcy, noga z gazu i spokojnie ruszamy w nowy tydzień.
6: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy mebli Versal. Best Meble, Koszalin, Poprzeczna 6.
8: Jest 6.30, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Znów niespokojnie w rejonie cieśniny Ormus. Amerykanie zaatakowali irańskie wyrzutnie rakiet. Teheran w odwecie wystrzelił pociski w kierunku amerykańskich baz w Jordanii. To pierwsza wymiana ciosów od blisko miesiąca. Islandia na razie nie wróci do negocjacji w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej. W sobotnim referendum 52,8% głosujących opowiedziało się przeciw wznowieniu rozmów z Brukselą. Dziś ostatni dzień tańszego paliwa, jutro kończy się program CPN. Analitycy spodziewają się podwyżek nawet do 90 groszy na litrze.
9: Janki, słyszałeś? Tankujemy dzisiaj do pełna. Weź wiaderko jeszcze.
6: SK Sport News.
8: Było emocjonujące spotkanie, ale awansu na razie nie ma. Polscy koszykarze z pierwszą porażką w eliminacjach do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. W Ergo Arenie biało-czerwoni po dogrywce przegrali z Mistrzami Świata i Europy, Niemcami 94-96. Kolejne spotkanie, które może zapewnić awans na Mistrzostwa Świata w listopadzie w Gliwicach. Polacy zagrają z Chorwacją. Kamil Majchrzak przełamał serię 4 porażek z rzędu. Polski tenisista udanie rozpoczął wielkoszlemowy US Open. W pierwszej rundzie pokonał Hamanda Medejowicza w każdym z 3 setów 6-3.
10: Jankes. Kama i Wiktor.
11: Radio SK.
9: Tryb wakacyjny czy pracowy? Dajcie znać. Halo.
12: Dzień dobry.

0: wszystkich fanów czarnego sportu. Działo się w weekend żużlowo-sportowy i na Narodowym, Puchar Świata, trzecie miejsce dla nas.
1: Jankes tak kibicował, że zdarł gardło, był tak, w trybie kibic.
0: Ja jestem cały czas w tym trybie.
1: A wy w jakim trybie?

0: Zalia, jak te wakacje tegoroczne. Kochaj mnie, mówią i żegnają się z nami. 37 minut po 6 rano.
1: Dajcie znać, w jakim trybie jesteście, czy wakacyjnym, czy pracowym. Przeglądamy prasę, co tu się dzieje, czytamy w internetach, jak tam sytuacja.
0: No, Krzysztof Stanowski jest od tego weekendu w trybie pieszym.
1: Ten Krzysztof Stanowski z kanału...
0: Tak. Z tego kanału. Ewentualnie w trybie rowerowym jest teraz.
1: A co tam się stało ciekawego?
0: Stracił prawko na 3 miesiące w terenie zabudowanym. Uwaga, 110 km na godzinę.
1: No to nieładne. No. Nie wolno, niebezpieczne.
0: Niektórzy mówią, że jest nagranie z tego wydarzenia.
2: Tak. Szybko, gdyż lubię zapierdalać.
0: Niektórzy mówią, że to nie jest z tego wydarzenia.
1: Chyba nie, ale no to nieładnie. O ile przekroczył? O, 60 km?
0: Tak, i to już się załapał na ten limit, ten taki najwyższy, więc 3000 zł mandatu, 13 punktów karnych i uwaga, jeszcze raz przypominam, zabrali mu prawko na 3 najbliższe miesiące.
1: To teraz pytanie, co pan Krzysztof będzie teraz prowadził?
0: No chyba jedynie kanał na YouTubie.
3: Reklama.
4: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
7: I po reklamie.

0: 6:48, idealna pora na urodzinki. Happy birthday to you. Bo właśnie tak była, tam brzmisz dzisiaj, prawda? Dzień dobry.
1: Tak, witam was wszystkich serdecznie, ja tak brzmię, to prawda.
0: Są różne wersje do wyboru. Albo wersja optymistyczna. Mam taki głos, bo świętuję swoje urodziny i wczoraj była taka gruba impreza, że się darliśmy.
2: Wybierz to.
0: Jest jeszcze druga wersja.
1: Tak.
0: Po prostu zachorowałam na koniec wakacji.
1: Nie, tego się trzymajmy, tej pierwszej.
0: Skoro kobiet się owiek nie pyta, to złammy tę zasadę.
1: Ale...
0: Beata, ty jesteś bliżej osiemnastki, czy bliżej tej drugiej osiemnastki?
1: Kończę dzisiaj 52 lata i nigdy tego nie ukrywam.
0: Piękny wiek! I na informacje o 52 urodzinach.
3: Żeby czymś tutaj wiecie, no po szampana poleciałem, no bezalkoholowego.
2: Będzie wspólne tematy.
3: Nigdzie nie było, naprawdę okej, okay, ale już jest, już polewam. Dobrze, gotowy jesteś?
1: Super! Ja też chcę.
3: O Jezu, to taki właśnie, ojej!
0: Tak, jesteśmy w trybie zdartym.
3: No dobrze, okej, to ja, tak jak żużlowcy, bo generalni sportowcy na podium, polewam!
0: Tak jest. Beatka, słyszałaś?
1: Tak, słyszałam.
3: Jejku, to jest naprawdę niesamowity, wspaniały głos.
0: To może zamiast szampana ty powinieneś, Beacie, gardło polać mlekiem od kawy, bo mleko ma takie właściwości, wiesz, nawilżające.
3: Bo czymś tam psiknąć ewentualnie. A powiedz nam w tym trybie, że nas kochasz. To naprawdę brzmisz cudownie.
1: Jezu, uwielbiam was, kocham was.
3: O, Jezu.
1: Słuchajcie.
2: Ale bardziej Jankesa czy Wiktora?
3: Wszystkich.
1: Wszystkich, ale Jankes przebija wszystkich.
3: Oj, przestań, ale naprawdę niesamowite. To jest coś wspaniałego. Budzisz się koło takiej kobiety i ona do ciebie... No, powiedz...
1: Nie, właśnie mąż jest w szoku.
0: To jeszcze raz od nas, uwaga. Wszystkiego najlepszego! A, i urodzinową stówkę przelewamy na konto.
3: Oczywiście.
0: Oczywiście, panie kierowisko.

0: za chwilę godzina 7. Pokaj podpowiada mi nowy tekst do tego kawałka. Pędzę, bimber w łazience. Takie rzeczy ma w głowie.
1: Proszę Państwa,
2: ale sylaby się zgadzały.
1: Do godziny 7. Ja muszę pójść na kawę.
0: To newsy za chwilę, ważna sprawa. Kto chce się dowiedzieć, co się dzieje, niech zostanie. Na przykład pół godziny temu dowiedzieliśmy się, że Islandia, słuchaj, w ramach referendum,
1: tak,
0: ludzie zdecydowali, że nie będą wracać do Unii Europejskiej, nie podłączą się pod tą imprezę.
1: Okej, okay, i tak, za chwilę szczegóły, tak?
2: A kto o tym zdecydował?
0: No jak to kto? No, lud przez ukreskowane. Jankes. Kama. Kama i Wiktor. Radio SK. Nie, czekaj, przez niekreskowane.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
8: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
9: Weź Ibuprom Zatoki.
10: Ibuprom Zatoki?
9: Tak, ma 2 substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
10: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatokobocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
11: Kaufland jest fresh!
12: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
13: Pan Rębiszewski?
14: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
13: No to życzę szczęścia.
14: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
15: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
17: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
23: Kierowcy, jeżeli jedziecie Młyńską w Koszalinie, pamiętajcie o utrudnieniach. Remont trwa na odcinku od Monte Cassino. Krótki fragment jest zamknięty. Na Młyńską dojedziecie objazdem przez Monte Cassino, projektantów i Podgórną. A przez większą część dnia będzie pogodnie, choć miejscami może przelotnie popadać.
22: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
1: Minęła siódma, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Barbara Nowacka chce, by służby zbadały prezydenckie weto w sprawie e-dziennika. Zdaniem minister edukacji argumenty prezydenta Karola Nawrockiego są zbieżne z tym, czego chciały firmy zajmujące się sprzedażą dzienników elektronicznych. Informacje na ten temat zbiera Mateusz Gołębiewski.
2: Minister edukacji Barbara Nowacka chce, by służby sprawdziły, czy w trakcie pracy nad ustawą już w Pałacu Prezydenckim nie doszło do niedozwolonych działań lobbingowych. Wcześniej Nowacka nie gryzła się w język w sprawie weta.
11: Zła decyzja, głupia decyzja, uderza w portfele rodziców.
2: Państwowy dziennik miał być bezpłatny dla szkół i rodziców, a jego pilotaż miał ruszyć w przyszłym roku.
1: Zakłócenia GPS uderzają w Trójmiasto. Problem z nawigacją satelitarną nasila się od początku roku, a największą skalę osiągnął w szczycie sezonu letniego. Instytut Łączności potwierdza, że część zakłóceń może trwać nawet wiele godzin. Blisko 4000 biegaczy wzięło udział w Poland Business Run w Warszawie. Wśród startujących nie brakowało debiutantów, którzy z kolei mogli liczyć na intensywny doping kibiców.
21: No to jaki nastrój przed takim debiutanckim biegiem? No bo to pewnie ja bym się stresował.
24: Czemu? Jest to miła atmosfera, także myślę, że będzie dobrze. Pozdrawiam wszystkich z Lublina.
21: Pani elegancko ubrana chyba nie na bieg, prawda?
25: Kibicować.
21: A komu pani kibicuje? Ktoś bliski? Czy
25: z pracy od męża.
1: Usłyszał reporterski Mateusz Chłystun. Najważniejsze dla biegaczy był jednak nie czas, ale cel imprezy. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na protezy, rehabilitację i wsparcie psychologiczne dla niepełnosprawnych.
3: SK Koszalin.
23: Lucna Wojtów. Droga wojewódzka 102 Kołobrzeg Trzebiatów. Wkrótce w nowym standardzie. Przebudowano ponad 20-kilometrowy odcinek trasy. Poszerzono jezdnię, wykonano nową nawierzchnię. Przebudowano skrzyżowania i łuki, a także powstały chodniki, ścieżka rowerowa i nowe zatoki autobusowe. Trwają jeszcze prace związane z oznakowaniem. Zgodnie z zapowiedziami droga ma zostać otwarta 11 września. A teraz ważna wiadomość dla pacjentów koszalińskiego szpitala. Dzisiaj lecznica będzie pracować w trybie dyżurowym, jak w weekendy i święta. To dzień wolny za przypadające w sobotę 15 sierpnia święto. Normalnie działać będą natomiast obie przychodnie rehabilitacji.
0: No i mamy go. Ostatni dzień wakacji, 31 dzień sierpnia, poniedziałek.
26: Dzień dobry, witamy oczywiście, korzystajcie z tego, co mamy oczywiście w kalendarzu. No właśnie, w jakim trybie jesteście? Czy wakacyjnym, czy pracowym?
0: Bo my w trybie finansowym. Za chwilę 5 słów, 5 stów. Zagramy w skojarzenia, tylko potrzebujemy waszych numerów telefonów.
26: Zgłoście się oczywiście na Messengerze, pochwalcie się jakąś fajną fotką wakacyjną, wybierzemy tę najfajniejszą według nas, no i do tej osoby zadzwonimy.
0: Gramy już za chwilę. Messenger, numer telefonu i coś wakacyjnego.
26: A ty masz jakąś fajną fotkę z wakacji?
0: Mam. Teraz ci pokażę takie... poza anteną.
26: A poza anteną tylko, tak? Na antenie już nie.

0: Mamy go. W końcu się zgadza tytuł z tym, co jest w kalendarzu. Tak śpiewał, że ostatni dzień lata i cyk, ostatni dzień wakacji dzisiaj.
1: Zgadza się. 31 dzień sierpnia. No i zabieramy się za 5 słów. Jak sobie życzycie, oczywiście.
0: Kasa do wzięcia.
2: 5 słów. 5 stów.
1: No dobra, okej. Okay. Zabieramy się za Kasiorę na antenie Radio SK. Za chwilę wybór albo ty, albo ja. Halo, halo, dzień dobry, witamy, tu SK.
3: Dzień dobry, witam.
1: Ach, ale żyleta.
0: Razem z nami Bartek, rozwoziciel jedzenia, cateringowiec. Witamy. Jesteś aktualnie pomiędzy jednym, drugim mieszkaniem? Trzymasz torbę w ręku?
3: Nie.
0: Ale jesteś przed, w trakcie roboty?
3: Nie, ja w trakcie. W sensie przed pracą jakby mamy tak do firm, jakby rozwozimy. Także.
0: Oki, pan kanapka, czyli znaczy się. No.
1: Idealnie, wspaniale. Możesz dzień rozpocząć, ostatni dzień lata z 5 stówkami. No zobaczymy, koło wybierzesz najpierw. Koło wybierasz, z kim będziesz grało 5 stów? Z Wiktorem czy ze mną?
3: Z Wiktorem.
1: Bardzo dobrze, to jest słuszna koncepcja. Niech się denerwuje, chłopak.
0: Dobra, słuchajcie, to ja wychodzę ze studia, a wy się poznajcie, no i róbcie te skojarzenia.
1: Powiedz coś o sobie, czym się zajmujesz, znaczy już wiemy, tak? Okej, okay. Jakieś twoje zainteresowania?
3: Kurde, no to jakieś tam są, powiedzmy, samochody, dajmy na to.
1: Okej, okay. Masz żonę, dzieci?
3: Dziewczynę, bez dziewczynę. Dzieci.
1: Okej. Okay. No a co robisz, lubisz robić w wolnej chwili?
3: Jeździć samochodami i spędzać czas z dziewczyną.
4: Dobra. A, połączył to.
1: No dobra, okej. To na razie tyle wystarczy. Słuchaj, zabieramy się za 5 słówek. Szybkie twoje skojarzenia. I jednym słowem musisz skojarzyć to, o czym ja powiem. I zobaczymy później, jak to pójdzie w stronę Wiktora, jak Wiktor skojarzy słowa, które już teraz się pojawią. Dobra?
3: Dobra.
1: Im więcej tych samych skojarzeń, tych samych słów, tym więcej Kasiory dla was. No dobra, lecimy. Coś z twojej branży na dzień dobry. Catering.
3: Jedzenie, kanapka.
1: Jedno słowo musisz wybrać.
3: To kanapka.
1: Catering, kanapka. Dobra, lecimy dalej. Rower.
3: Łańcuch.
1: Mhm, zapisujemy. Łańcuch. Książka.
3: Słowa.
1: Słowa, okej. Okay. Zaliczone oczywiście. Panele.
3: Fotowoltaiczne.
1: Czyli fotowoltaika, dobra, okej. Okay. I jeszcze flaming.
3: Różowy.
1: Dobra, no to mamy to oczywiście. Catering, rower, książka, panel, flaming. Poznaliśmy twoje skojarzenia. Teraz krótka przerwa, 2 numery. Za chwilę wpadnie do studia Wiktor. No i będziemy, no, kombinować tak, byście zgarnęli jak najwięcej kasy. Będziesz z nami za chwilę?
3: Będę, oczywiście.
1: Wy też zostańcie.
2: 5

0: Jesteśmy ready. 18 minut po godzinie 7.
1: Mój umysł jest ready.
0: No dobrze, wrócił do studia Wiktor.
2: Jestem.
0: Jest z nami też, halo,
2: Bartula.
3: Jestem. Halo.
0: Dobrze, jest
2: Bartolomeo. Oczywiście.
0: No dobra, okej. Poznaliśmy twoje słowa, no teraz już nie będziemy do nich wracać, bo jest Wiktor, więc nie można. Im więcej tych samych skojarzeń do słów, które za chwilę Wiktor pozna, no to tym więcej kasiory.
2: No maksymalnie 500, minimalnie 0. Takie są realia.
3: Rozumiem.
2: Chciałbym. Trzymam kciuki sam za siebie, Bartek, wiesz?
0: Bartek, możesz delikatnie podpowiadać, ale wszystko z głową. Ja poznałem w imieniu Wiktora ciebie bardziej troszkę. Twoje zainteresowania to motoryzacja i ma wspaniałą dziewczynę. Samochody, te sprawy.
2: To jak u mnie, ja też kocham samochody, też mam wspaniałą dziewczynę.
0: Wszystko się zgadza,
2: czyli pasuje. Grajmy.
0: No to na pewno będzie 500.
2: Dajcie pierwszy wyraz, zróbmy to.
0: Proszę bardzo, gotowy jesteś?
2: Mhm.
0: Catering.
2: O, czyli twoje zainteresowania, bo ty jesteś rozwozicielem jedzenia.
4: Co za przypadek.
0: Branża Bartka, rzeczywiście.
2: A skoro catering i skoro pamiętam, jak nazwałem cię parę minut temu panem kanapką.
0: Mhm. No to co mógł powiedzieć?
2: Stawiam na kanapkę.
0: Dobrze. No dobra. Nie wiem, czemu przypadkiem nie słuchał tego radia, jak wyszedł. No dobra, okej.
2: Dawajcie drugie.
0: Rower. Twoje skojarzenie, Wiktorku, no to z rowerem.
2: Tu robi się troszkę trudniej.
0: Rower. No rower to fajna sprawa.
2: Czy to jest, zadam pytanie z odpowiedzią tak lub nie, czy to jest jakaś część roweru?
0: Bartek, możesz odpowiadać. Tak.
2: Tak, to jest część roweru?
3: Tak.
2: Czy to jest niegrzeczne skojarzenie, czy raczej grzeczne?
3: Grzeczne. Raczej nie jest to niegrzeczne.
0: A co ma rower? Co on wymyślił?
2: Jest takie jedno.
0: Siodełko?
2: Tak, trochę niżej.
0: Kurczę, nie. Dawaj!
2: Jak rower...
0: No?
2: Siodełko.
0: Siodełko.
2: No to co to było?
0: Niżej niż siodełko. Czyli co?
2: Co?
0: No łańcuch.
3: Łańcuch.
0: Takie niegrzeczne skojarzenie.
2: Łańcuch jest zaraz obok niegrzecznego skojarzenia.
0: Lećmy dalej. Uwaga. Książka. Wiktorku.
2: No dobrze, no daj pomyśleć.
0: Jesteś
2: człowiekowi.
0: Tam?
2: No jestem.
0: Wiktorku, szybko, to jest... Bartek szybko kojarzył. To na tym polega ta akcja. To jest szybkie skojarzenie do wyrazu, które się pojawia.
3: Szybkie skojarzenie, dokładnie.
2: Czy to jest coś, z czego książka się składa?
3: Tak.
4: I tyle.
3: W pewnym sensie tak.
2: Raczej obszerne, czy raczej pojedyncze?
0: Gdzie mi tam
3: obszerne,
0: grzebie?
3: Obszerne. Gdzie mi...
0: No właśnie, masz teraz za swoje.
2: Rozdział.
4: Kurka.
0: Słowa.
2: Słowa. No dobra. Trzecie.
0: Dobra, trzecie to było. Teraz czwarte. Panele.
3: To będzie trudne.
4: Ty jesteś w temacie teraz.
2: Mam dwie możliwe odpowiedzi.
0: No.
2: Więc mam pytanie, które zredukuje moją odpowiedź do jednego.
4: Ale takie...
2: Czy to jest coś, po czym się chodzi?
3: No nie, właśnie, nie.
2: No to jeżeli nie, to w takim razie... Fotowoltaika.
0: Dobrze.
2: Jest.
0: I ostatnie słowo, czas się kończy. Flaming. Flaming. Kojarzysz?
2: Kojarzę, ptaszek taki.
0: Ptaszek,
2: albo
0: wakacje.
2: Taki pisarz, co napisał Jamesa Bonda.
0: Dokładnie. Lecimy?
2: No to jak flaming...
0: Co się kojarzy, no?
2: To ja po prostu na koniec postawię na kolor różowy.
0: I to jest prawidłowa odpowiedź.
5: Zgarnia.
0: 300! Ładnie.
2: Win. No tak mogło być lepiej, ale też mogło być gorzej.
3: Mogło być lepiej, no ale na co?
0: Na różowo. Bardzo dobrze. Trzy stówki wypłacamy oczywiście z naszej radiowej kasy. Gratulacje, panowie. No ładnie.
2: No, mamy podobne umysły.
5: 500.
0: Łańcuch.
2: Ale lipy nie było, prawda?
0: No nie, oczywiście, że nie.
4: Następnym ci damy
0: Teraz lipę. Jest Dua Lipa.

0: Ale ona ma fajny głosik, naprawdę kocham ją. Sienna Spiro Wesce.
1: Ona tak fajnie brzmi, jak nasza Kama, która do nas jutro wróci. Przy okazji pozdrowienia dla Kamili, która nas słucha dzisiaj od samego rana. Cieszymy
0: jutro
1: się bardzo.
0: Jutro razem z nami.
1: Jutro w komplecie tak zwanym. A za chwilę dołączą do nas newsy.
0: Tak, no i w newsach o tym, że zatrzymanie Radosława Piesiewicza, czyli prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, może się przelać i mieć konsekwencje na naszych sportowców.
1: Zabiorą nam medale?
0: Tego nie wiem, ale... chyba jedyne, co pozostało, to pomodlić się do patrona Centrum Olimpijskiego.

0: Reklama. Euro na wszystko cię
1: stać. Eurorabat masz. Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września. Do euro przy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Na naukę nigdy nie jest za późno. Prywatne liceum ogólnokształcące zaoczne dla dorosłych w Szczecinku prowadzi nabór do klasy pierwszej oraz na wyższe semestry. A w prywatnej szkole policjalnej czekają kierunki medyczne i niemedyczne. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, terapeuta zajęciowy, technik administracji i inne. Bez matury i bez górnej granicy wieku. Odwiedź nas. Szczecinek, ulica Bohaterów Warszawy 36 lub sprawdź szczegóły na szkolaszczecinek.info.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Urodziny, rocznice czy firmowe bale? W restauracji Fabuco w Kołobrzegu urządzisz je po prostu wspaniale. Zostaw nudne sale. U nas VIP-em jesteś ty i twoi goście. Kameralna sala filmowa na wyłączność lub klimatyczny parter tuż przy parku. Menu? Zawsze szyte na miarę, bez sztywnych ram. Pyszna polska kuchnia w filmowym wydaniu i wspomnienia, które zostają na lata. Restauracja Fabuco. Kołobrzeg, ulica Portowa 18. Zadzwoń 572-013-433.
7: I po reklamie.

0: News Jakub Krzyżak. Śmiertelny wypadek na Krajowej 25 w Wielkopolsce. Na odcinku Międzybórz-Chojnik pod kołami osobówki zginął rowerzysta. Droga jest całkowicie zablokowana, utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Międzynarodowy Komitet Olimpijski reaguje na zatrzymanie Radosława Piesiewicza. Onet dotarł do wewnętrznego listu, który otrzymali członkowie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To po tym, jak szef PKOL na 3 miesiące trafił do aresztu. Są 3 scenariusze. W najgorszym przypadku możliwe byłoby nawet zawieszenie polskich sportowców.
1: Sport News.
0: Raków z 4. porażką z rzędu i nadal 0 punktów. Jagiellonia wygrała w Częstochowie 5-2. W śląskich derbach natomiast Górą GKS, który wygrał z Górnikiem 3-2. Emocje do samego końca także w Łodzi. Z niej z wygraną wyjechał Lech, który wygrał z Widzewem 3-2. Imponująca forma polskich siatkarzy. Biało-czerwoni wygrali Memoriał Jerzego Huberta Wagnera. W ostatnim meczu rozgrywanego w Krakowie turnieju pokonali Francję 3-1. Trójkolorowi zajęli 2. miejsce. 3. lokata przypadła USA, a 4. Słoweni.
2: Jankes. Kama i Wiktor.
3: Dzień dobry, ostatni dzień wakacji dzisiaj.
4: Dzień dobry, witamy oczywiście samego rana, 7.34 w tym momencie. Czy tryb wakacyjny, czy tryb pracowy? Jak jest po waszej stronie?
5: Ja niestety tryb pracujący. Okazało się, że włączenie trybu samolotowego w telefonie nie rozpoczyna urlopu.
3: To może chociaż na tapecie zdjęcie z plaży.
4: Tryb otwarty na naszym Messengerze oczywiście. Dajcie znać, w jakim trybie jesteście od samego rana.
3: Można też telefonem 664 402 302.

0: to już 7.40, 20 minut do godziny 8 w Radiu SK w poniedziałek 31 sierpnia. Zamykamy wakacje, koniec, do widzenia, dziękujemy.
1: No właśnie, to dziś to powietrze tak pachnie.
2: Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji.
1: Deszcz na betonie, deszcz.
0: Ja w te wakacje zjadłem jakąś naprawdę niezliczoną ilość gofrów z bitą śmietaną i ze świeżymi, to ważne, nie z puszki, ale ze świeżymi owocami. Najczęściej były to truskawki.
1: Czyli na pytanie, co zapamiętasz z wakacji 26, to będzie po prostu bita śmietana, owoce
0: dzień dobry,
1: i wafelek.
0: Tak, na dzień dobry to jest goferek pyszny.
1: Z czeborem.
0: Bita śmietana, nie, bita śmietana i świeże owoce, truskaweczki.
1: Ja z wakacji 26 zapamiętam, że globalne ocieplenie to jest zjawisko, które dzieje się na całym świecie, oprócz plaży nad Morzem Bałtyckim.
0: W sensie wody, tak?
1: I tego, co się dzieje na piasku. To nie dotyczy tamtego rejonu nadbałtyckiego.
0: Okej. Okay. To idźmy dalej. Zapytajmy naszych słuchaczy z samego rana, jak jest po waszej stronie. Co najbardziej utkwiło wam w głowie i wyplujcie to z tej swojej głowy cudownej. Poczęstujcie, podzielcie się, jak jest z wami. Co wam zostało w głowie, jeśli chodzi o wakacje 2026?
1: Co to może być?
3: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
1: Tu się wchodzi na dwa sposoby, albo 664-402-302, albo ikonka mikrofonu na Messengerze.
4: Reklama.
5: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
7: Zapraszamy do serwisów Renault z Dunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
8: Patrz, Barbara, ale Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama. Już nie musisz czekać. Primark zawitał do Forum Koszalin. Odkryj modę damską, męską i dziecięcą, a także akcesoria, kosmetyki i dodatki do domu w naszym nowym sklepie. Nie przegap naszej niesamowitej mody w przystępnych cenach. Primark. Love the feeling.
15: I po reklamie.

0: SK Koszalin.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto

0: Niektórzy z wakacji 26 zapamiętają właśnie ten hiciorek, czyli kooperację Dawida Kwiatkowskiego i Margaret. Grają dla nas w ostatni dzień wakacji. Czekaj, jeszcze mikrofon ci włączę, cyk.
1: A niektórzy z pewnością zapamiętają łączność z Kamilem Noselem. No, który jest dobry w te klocki. Jak zadzwoni raz, to znaczy, że coś się dzieje.
0: Profilaktycznie, jeżeli nie chcecie paść ofiarą Kamila Nosela, przypominamy, między 7.45 a 8.00 tryb samolotowy, jesteście bezpieczni.
1: Nieczynne do odwołania. No dobra, dzwonimy w sprawie zaginionej walizki.
0: Mhm. Dzwoni Wydzielina Ewelina.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
3: Halo?
4: Moje uszanowanie, Wydzielina Malina po tej stronie, LBZZ. Lotniskowe Biuro Rzeczy Znalezionych. W sprawie walizki, to pani, tak?
3: Tak.
4: Szanowna pani, bo widzę, że tutaj została zgubiona i przez Norwegię jeszcze leciała, a pani nie wskazała innej walizki lub też innych osób?
3: Nie, ale... A o co chodzi dokładnie?
4: No o tą pani zgubioną walizkę.
3: Walizka jest już do mnie w drodze. Dzisiaj mam ją odebrać od kuriera.
4: No wiem, tylko ja tego kuriera zawrócę, bo ja nie mam od pani deklaracji na inną walizkę. I nam w Biurze Rzeczy Znalezionych, proszę pani, się tutaj nie zgadza, dlatego też wykonałam ten telefon.
3: Ale jak się... Nie rozumiem,
4: bo... jesteśmy rozliczani, już pani mówię, z ubezpieczalnią. I teraz, proszę pani, w ubezpieczalni mamy tak tygodniowo 2-3 walizki do zgubienia. I teraz, jeżeli wydamy pani walizkę, to już nie mamy walizek zgubionych. Dlatego jest, proszę pani, propozycja taka, żeby pani nam zasugerowała, jaką inną walizkę możemy na poczet tego ubezpieczenia zgubić.
3: No a co z moją walizką? Bo tego nie rozumiem.
4: No będzie w momencie, kiedy pani wskaże inną osobę, której walizkę możemy zgubić.
3: Pierwszy raz słyszę o takiej sytuacji, naprawdę.
4: Proszę pani, no bo...
3: Od 3 tygodni walczę o uzyskanie walizki i ona już jest namierzona. Tak. Bo kontaktowałam się z lotniskami, tak? I ona, ja właśnie kurier za godzinę u mnie będzie.
4: Ja to rozumiem, tylko nie mamy innej walizki, proszę pani, z pani konta, żebyśmy mogli mieć ciągłość zgubionych walizek.
3: Nikt mi tego nie powiedział. Przecież ja od 2 tygodni załatwiłam temat i kurier miał mi dostarczyć walizkę.
4: My o tym nie trąbimy, proszę pani, wszem i wobec, bo to jest taka wewnętrzna sytuacja, żebyśmy my mieli etaty i żebyśmy się rozliczali z ubezpieczeniami, to niekiedy, proszę pani, są gubione walizki.
3: No dobra, ale ja nie rozumiem pewnej rzeczy, bo tak. Ja jestem zwykłym pasażerem, ja nie znam się na tych zasadach i teraz po prostu każecie mi kogoś tutaj wskazywać. Ja nie mam nikogo naprawdę w ciągu godziny, a ja dążę do tego, żeby tą walizkę odzyskać, tak?
4: Proszę pani, to może Darii walizkę byśmy zgubili?
5: Gosienia, zostałaś wkręcona w Radio SK!
3: Nie wierzę!
2: Nosel wkręca w Radio SK!
0: Czekam na wasze zlecenia.
1: No i fajnie. Jedna kawa zaoszczędzona, ciśnienie podniesione.
0: To, że denerwują się na siebie osoby z rodziny, to ja rozumiem. Ale na miejscu Nosela, to ja bym chodził po mieście w kominiarce.

0: Supergirl, a my po ósmej też będziemy mieć supermoce na początek roku szkolnego.
1: Zgadza się, jak najbardziej tak. Zajrzyjcie na sk.pl, tam sporo się dzieje, tam oczywiście zgłoszenia również.
0: Dajcie nam znać, jaką supermoc chcielibyście mieć dla swojego dziecka albo dla siebie, tak żeby wejść dobrze w ten rok szkolny, a my wypłacimy 1000 złotych kieszonkowego.
1: No to jest supermoc, fajna trampolina, no takie kieszonkowe, proszę pana. Super, 1000 złotych czeka oczywiście kieszonkowego na początek roku szkolnego oraz zestaw śniadaniowy mamy dla was.
0: To jest.
1: Zajrzyjcie w to miejsce i od razu będziecie mieć piątkę na dzień dobry w dzienniczku.
0: A to miejsce to sk.pl.
2: Jankes. Kama i Wiktor.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
2: Radio SK. Radio SK.
4: Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
7: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.

0: od 6 groszy, a także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Trudne decyzje, niebezpieczne interwencje i emocje, które nie kończą się wraz ze służbą. Oglądaj nowy sezon serialu Policjantki i Policjanci od poniedziałku do piątku o 19:00 w Czwórce.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
4: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
5: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster już dziś o 21.30 w TVN.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
13: Ruszamy na ulicę Koszalina, Wyspiańskiego, Bohaterów Warszawy, Zwycięstwa Koszalińska i Lelewela. Na tych odcinkach dzisiaj drogowcy będą łatać dziury i mogą wystąpić chwilowe utrudnienia. A co wydarzy się w pogodzie? Będzie pochmurno z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Tylko miejscami może przelotnie popadać.
12: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
14: Minęła ósma, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Jedna osoba zginęła w porannym pożarze na gdańskiej Zaspie. Dziś około 5 rano ogień pojawił się w mieszkaniu na 9 piętrze budynku przy ulicy Startowej.
15: Dosyć szybko strażacy zgasili ten pożar. W środku okazało się, że znaleźliśmy zajmowane zwłoki.
14: Mówi Jacek Jakubczyk z Gdańskiej Straży Pożarnej. Przyczyny pożaru badają policjanci. MSZ potwierdza, że na pokładzie promu, który zatonął u wybrzeży Cypru, nie było Polaków. Zginęło co najmniej 7 osób. Jednostka zatonęła krótko po wypłynięciu z portu Kireni. Więcej reporterski Mateusz Gołębiewski.
16: Ofiar może być więcej, bo do tej pory uratowano 237 osób. Nadal trwają poszukiwania 30 pasażerów. Cypryjskie media pokazują nagrania przepełnionych łodzi ratunkowych, które wyciągały z wody rozbitków. W związku z wypadkiem zatrzymano kapitana jednostki i 7 członków załogi.
14: Około 1000 osób w weekend wyruszyło w Tatry, by w rytmie eskowych hitów zbierać śmieci. To w ramach akcji Czyste Tatry, to już 15. edycja tej akcji, która już przyniosła ogromny efekt. Śmieci w górach jest zdecydowanie mniej i Tatry teraz mogą być przykładem, mówi Rafał Sonik, pomysłodawca akcji Czyste Tatry.
17: To, że idzie przykład z Tatry, powoduje, że ludzie mniej śmiecą również nad jeziorami na wybrzeżu Bałtyku.
14: W ramach wydarzenia oprócz sprzątania gór w Zakopanem odbywał się ekopiknik i koncerty w centrum miasta.
18: SK Koszalin News.
13: Lucyna Wojtów. Kołobrzeżanie będą mogli bezpłatnie zadbać o swoje zdrowie. 6 września przy Stadionie Miejskim odbędzie się Biała Niedziela z Centrum Usług Społecznych. W programie m.in. badania znamion wzroku i serca. Zapisy ruszają dzisiaj, prowadzone będą telefonicznie. Liczba miejsc jest ograniczona, a do udziału potrzebna jest ważna kołobrzeska karta mieszkańca. W Koszalinie trwa zbiórka darów. Na pomarańczową garażówkę pracowni pozarządowej rzeczy można przynosić w dni robocze do siedziby przy ulicy Dworcowej. Garażówka odbędzie się w niedzielę przy ulicy Pozarządowej 1. Dochód pomoże dokończyć remont nowej siedziby pracowni.
19: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
11: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w poniedziałek, 31 sierpnia, kończymy wakacje.
16: Ten zdarty głosik Jankesa sugeruje, że wakacje były dobrze spędzone.
11: Tak, to był wyjątkowy speedwayowy weekend, co zresztą było słychać na PGN Narodowym. Przy okazji pozdrawiamy oczywiście wszystkich fanów czarnego sportu.
16: Janki z wakacji 26 zapamięta motorki, a wy co macie w głowie na wspomnienie tych kończących się właśnie dwóch miesięcy?
19: Cześć Eska, mi z tegorocznych wakacji najbardziej utkwiło w pamięci to, że moja wątroba jest niezniszczalna i przyjmie wszystko. Pozdrawiam.
16: Ja wiem, o co pani chodzi.
11: Okej.
16: To są te tłuste ryby nad morzem.
11: No to teraz lornetka do rybki.

0: Rozprávam o svojom garážu, ktorému brakuje, žeby bol na błysk.
1: Na nás nepáč, my ti s Bogajem sprzątać nie będziemy, nawet za pieniądze.
2: A ile?
1: Już jest zainteresowany.
0: W końcu się posprząta, pozdrowienia dla sąsiadów, ale nie o tym teraz. Co tam się wydarzyło w tej, gdzie to było, u nas czy w Austrii?
1: W Austrii jest afera, ciebie nie było w internecie, a wiralem się poniósł filmik z awantury polsko-austriackiej na szczycie góry, słuchaj.
0: Austriacy na szczycie góry.
1: Z Polakami wyzywali się. Chodzi o to, że szło polskie małżeństwo po austriackich górach, 3000 metrów wysokości i...
0: Wysoko.
1: Za nimi szedł austriacki profesjonalny przewodnik z klientami. Mhm. I stwierdził, że na takiej wąziutkiej grani, gdzie się ledwo mieści jedna osoba, wyprzedzi tych Polaków. No, no i doszło do szarpaniny. Ten po austriacku.
0: My nie puścimy.
1: Ja nie puszczę.
0: Ale może tam była linia ciągła, nie można było wyprzedzać akurat teraz, no.
1: Podobno straszne słowa na siebie rzucali, przeklinali na siebie. Wiesz,
0: jak w jakim języku?
1: No po austriacku. On był tak mówił, sznycel.
0: A my jak się kłóciliśmy, też po austriacku?
1: My po polsku odpowiadaliśmy.
2: Trochę pokazywaliśmy.
1: Cały film jest wiralem w sieci, oczywiście, słuchajcie, awantura polsko-austriacka na szczycie góry.
0: Jaka to była wysokość?
1: 3000 metrów.
0: No i dobrze, no to była wymiana zdań na wysokim poziomie. Jankes.
1: Kama. I Wiktor. W Radiu SK. Radio SK. Naprawdę to jest szczyt wszystkiego.

0: Sponsorem konkursu jest producent produktów śniadaniowych Dudusie.
1: No dobra, okej, okay. Zabieramy się za supermoc na antenie Radia SK samego rana, 18 minut po godzinie 8.
2: No, kiedyś polski artysta śpiewał mam supermoce, a my mamy Klaudię. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Cześć Klaudio. No jak ty się masz samego rana?
3: Bardzo dobrze.
2: Powiem ci, że jak na mamę dwójki dzieci, która za chwilę startuje jedno do szkoły podstawowej, drugie do szkoły średniej, to rzeczywiście to dobrze brzmisz.
3: No dobrze, to już jest kwestia sprawy ogarniania.
1: A powiedz mi, w jaką supermoc wyposażyłabyś siebie i, no i swoje dziecko, jeśli chodzi o nowy rok szkolny?
3: Spokojnie, nie panikuję, ogarniam.
1: No, takie trzy elementy bardzo ważne.
2: Ta supermoc brzmi tak, bo to jest taka supermoc zen.
3: Dokładnie.
1: No tego ci oczywiście z całego serducha życzymy, żeby tak było, żeby było przede wszystkim spokojnie, bo wiadomo, że nigdy nie jest.
2: A z którym jest więcej problemów? Z tym ze szkoły średniej, czy z tym z podstawówki?
3: Nie, z tym z podstawówki. Średni już jest ogarnięty w miarę.
2: Proszę bardzo.
1: Ja sobie pomyślałem o swoim synku, który ma teraz prawie 6 lat, jeszcze ty, teraz idzie do zerówki.
2: Ty to za chwilę będziesz dopiero miał...
1: Ale się będzie działo.
2: Będziesz potrzebował supermocy.
1: Aj. No dobrze. Cieszymy się, że podzieliła się tutaj z tym swoim pomysłem na swoje supermoce na SK.pl. No w związku z tym mamy dla ciebie oczywiście no prezenty, nagrody, przyjemności.
2: 1000 złotych kieszonkowego na początek szkoły i zestaw śniadaniowy Dudusi.
1: To dla ciebie. A tobie?
3: Dziękuję bardzo. No dobrze.
1: A dzisiaj z samego rana już była kawka? Jest supermoc?
3: Była kawka, ale będzie chyba jeszcze jedna.
1: No i bardzo dobrze. To ja lecę robić kawę i będzie super.
2: No ja przypominam wszystkim, że chociaż pieniądze szczęścia nie dają, to w tym przypadku zapewniły siłę spokoju.
0: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów Dudusie.
2: A reszta supermocy na sk.pl. Dajcie swoje.

0: Margaret Radiueska, 26 minut po godzinie 8. Jutro dzieciaki do szkoły, a dzisiaj nauczyciele do Warszawy.
1: Protesty się zapowiadają, no walczą o swoje, również w systemie edukacji. Oni po prostu przejeżdżają do Warszawy po to, żeby rządzących czegoś nauczyć.
2: Kama i Wiktor.
0: I za chwilę o tym rzeczywiście w newsach, ale już to widzę, że przyjeżdżają nauczyciele, a premier do nich. A, wyciągamy karteczki.

0: Reklama.
1: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Nie wiem jak wy, ale ja lubię, kiedy coś mnie zaskakuje. A w nowych sezonach The Floor zaskoczeń będzie więcej niż kiedykolwiek. Nowi uczestnicy, nowe zasady i odcinki specjalne.
3: The Floor. Już dziś o 20.50 w TVN.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Ile jest warte Twoje auto? 30 tysięcy? 50? A może więcej? Nie zgaduj! Sprawdź! Grupa Zdunek Samochody Używane odkupi Twój samochód. Niezależnie od marki przygotujemy dla Ciebie atrakcyjną ofertę. Zadzwoń 799 470 990. Powtarzamy 799 470 990. Grupa Zdunek Samochody Używane. Stare Bielice, ulica Tulipanowa 2.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
10: Autoryzowany dealer Mercedes-Benz Mojsiuk zaprasza. Ulica Koszalińska 89, Stare Bielice koło Koszalina.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble. Poprzeczna 6.
13: Kierowcy w Koszalinie. Dzisiaj drogowcy łatają dziury m.in. na Wyspiańskiego, Bohaterów Warszawy, Zwycięstwa Koszalińskiej i Lelewela. Możliwe są chwilowe utrudnienia. A pogoda? Sporo chmur, ale też przejaśnienia. Miejscami może przelotnie popadać. Będzie ciepło do 23 stopni.
12: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin, Poprzeczna 6.
14: Minęła 8.30, to jest SK News. Jakub Krzyżak. Domagają się podwyżek i powiązania pensji z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarstwie. Dziś, dzień przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, o 11.00 przed kancelarią premiera ruszy protest nauczycieli i pracowników systemu edukacji. Ostatnie podwyżki w oświecie były w 2024 roku. IMGW ostrzega przed burzami i upałem. Alerty wydano w 10 województwach. Chodzi o Wybrzeże oraz centralną i południowo-wschodnią część kraju. Polskie siatkarki po świetnej grze w fazie grupowej powalczą dziś o awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Ich rywalem będzie reprezentacja Portugalii, która w grupie wygrała 2 spotkania, a 3 przegrała. Początek spotkania o 18.00.
15: Jankes.
16: Kama.
15: Kama i Wiktor.
16: Jankes. Kama i Wiktor.
15: Radio SK.
17: 8.32, już teraz 28 minut do godziny 9.
18: Po każdych wakacjach zostaje jakiś obrazek w głowie, jakieś wspomnienie. No pytanie, co będziecie mieli, bo dzisiaj jest ostatni dzień wakacji Anno Domini 26 w głowie po tych. Halo!
19: Z wakacji 26 zapamiętam na pewno to, że nad polskim Bałtykiem jest zjawisko. Obojętnie ile pieniędzy ze sobą nie weźmiesz, zawsze jest za mało. Pozdrawiam.
17: Tato, to co, chodźmy jeszcze na gofra.
18: Tatę, puść blika.
17: Najważniejsze, żeby było fajnie.
18: A wy co macie w głowie po tych wakacjach?
20: Może chciał.

0: O, jak ja bym chciał powtórzyć jeszcze raz te wakacje. Repeat it. Prośba też od Martina Garrixa i od Rudego za 22 minuty 9.
1: Tak, to był Ed Sheeran rzeczywiście. No dobra, lecimy dalej. Co ty tam znalazłeś ciekawego?
0: Słuchaj, czytam, a jak człowiek czyta, to się edukuje. Już teraz wiem, bo Japończycy zbadali, co lasy robią z naszym organizmem.
1: I jakie są wnioski tej sytuacji?
0: Po pierwsze, że warto bardzo chodzić do lasu, bo, uwaga, po 5 minutach przebywania w lesie, to może być nawet las podmiejski najbliższy twojemu miejscu, w którym się znajdujesz.

0: Mózg zaczyna wydzielać substancje, które działają kojąco na nasz układ nerwowy, a to wszystko przekłada się też potem na nasze zdrowie fizyczne, psychiczne. Jesteśmy lepszymi ludźmi, jeżeli wchodzimy do lasu chociaż na 5 minut.
1: Ale jest jeden haczyk, tak sobie pomyślałem.
0: Jaki?
1: To nie może być Las Vegas.
0: Mam dla ciebie specjalny dźwięk z tej okazji. Uwaga, uwaga, uwaga, uwaga.
2: Reklama.
3: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
5: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgodę marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Co ty taki zakręcony?
8: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
7: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
8: Co? Tak szybko?
7: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
8: Czekaj.
7: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl. Jesteśmy w Słupsku i Koszalinie. TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
9: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
10: Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
11: Lidl. To się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Na naukę nigdy nie jest za późno. Prywatne liceum ogólnokształcące zaoczne dla dorosłych w Szczecinku prowadzi nabór do klasy pierwszej oraz na wyższe semestry. A w prywatnej szkole policjalnej czekają kierunki medyczne i niemedyczne. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, terapeuta zajęciowy, technik administracji i inne. Bez matury i bez górnej granicy wieku. Odwiedź nas. Szczecinek, ulica Bohaterów Warszawy 36 lub sprawdź szczegóły na szkolaszczecinek.info.
14: I po reklamie.

0: Zespół założony przez tatę. Tatę Magrę. Za 13 minut godzina 9.
1: Tatusiowie, mamusiowie. Jutro pierwszy dzień szkoły.
0: Ale jeszcze napawamy się ostatnim dniem wakacji. Pytamy, co wam w głowie zostanie. Po każdych wakacjach jest jakieś takie jedno charakterystyczne coś. Jakieś wspomnionko, które będziemy nosić w sercu i w głowie.
1: Niektórzy tak balowali, że niewiele pamiętają.
0: To jest inna sprawa.
1: To też oczywiście.
0: Tak, to tych nie pozdrawiamy akurat.
2: To był pierwszy rok z systemem kamcyjnym. W wakacje.
1: Tak, to prawda, oddajemy buteleczki, bardzo dobrze. Ja teraz sobie przypomniałem, byłem na pięknej plaży na Helu. Tam jest naprawdę cudownie. Ojej, szeroko, miło, dużo miejsca. Można sobie się rozgościć, no.
0: I podobno na Hel jedzie się dokładnie tyle samo, co do Chorwacji, bo tam stoisz w korku ten ostatni
1: Nie o tym, ja mówię o szerokiej, fajnej plaży.
0: A co, no wy, dobra, co no wy zapamiętacie z tych wakacji? Halo, dzień dobry.
3: Ja dam wam znać za 10 dni, co najbardziej zapamiętam z moich wakacji, bo dopiero je rozpoczynam niedługo. Pozdrawiam wszystkich, którzy są już po urlopie. Proszę się cieszyć także urlopem tych, których urlop jeszcze przed nimi. Pozdrawiam.
0: Tak zwane granie na kodach. Pani oszukuje system.
1: Dziękujemy pięknie. Kto się jeszcze? Halo, halo. Dzień dobry, tu Eska.
4: Cześć, Eska. Z wakacji 26 najbardziej zapamiętam wczoraj zdobyte pierwsze miejsce w turnieju piłki nożnej chodzonej w Charzykowy.
0: Brawo!
5: Yeah!
0: Brawo! To jest dyscyplina dla nas.
1: Tak, chodzona.
0: No, chodzisz, nie męczysz się, jednocześnie grasz.
1: Ja i tak na bramce to mało chodzę.

0: Trwa końcowe odliczanie do wakacji 2026.
1: Rzeczywiście, zostało 15 godzin ostatniego dnia wakacji, panie i panowie. Teraz, no, 9, tak, 24 minus 9, 15.
0: To jest trochę tak, jak przychodzi kolega z paczką chipsów i mówi: słuchaj, ja mam ostatniego! I to jest ten właśnie ostatni chips z wakacji do wzięcia.
1: Skorzystajcie z tego wszystkiego, uśmiechajcie się do siebie bardzo mocno, niech to będzie fantastyczny, piękny dzień, no, a my wracamy jutro punktualnie o godzinie 6.
0: Tak, nie szalejcie dzisiaj za bardzo z okazji tego ostatniego dnia, bo jutro musimy rano wstać. Wszyscy!
2: Kama i Wiktor.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
8: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
9: Mówisz: nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: I po reklamie.
17: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
19: Na kilku koszalińskich ulicach pojawią się drogowcy i będą łatać dziury, między innymi na Wyspiańskiego, bohaterów Warszawy, Zwycięstwa Koszalińskiej i Lelewela. Możecie więc trafić na chwilowe spowolnienia. A za oknem całkiem ciepło, w dzień do 23 kresek, choć miejscami możliwy jest przelotny deszcz.
18: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
17: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Minęła dziewiąta, to znak, że czas na SK News. Jakub Krzyżak. Tragiczny poranek w Wielkopolsce. Nie żyje 43-letni rowerzysta. Do wypadku doszło na Krajowej 25 na odcinku Międzybórz-Chojniki.
16: Niestety w wyniku zdarzenia 43-letni rowerzysta poniósł śmierć. 37-letni kierowca odpadł trzeźwy.
2: Mówi Patrycja Naczkę z Policji w Ostrowie Wielkopolskim. Na miejscu wciąż pracują służby. Cieśnina Ormus znów w ogniu. USA i Iran wymieniają ciosy, a ropa drożeje. To podwójnie złe informacje dla polskich kierowców, bo dziś ostatni dzień obniżek cen na stacjach w ramach programu CPN. Amerykański atak na irańskie wyrzutnie rakiet wywołał odwet Teheranu, a ceny ropy przekroczyły $90 za baryłkę. Więcej na ten temat Mateusz Gołębiewski.
20: USA zaatakowały irańskie wyrzutnie na wyspie Larak, a Iran odpowiedział atakami na amerykańskie bazy w Jordanii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Niedzielne uderzenie USA na irańskie wyrzutnie rakiet było pierwszą od miesiąca amerykańską akcją wojskową przeciwko Iranowi. Teheran poinformował też o zestrzeleniu amerykańskiego drona i uszkodzeniu supertankowca, który miał wpłynąć na miny w ciśnienie.
2: W menu ma być więcej warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych, a przynajmniej raz w tygodniu powinien pojawić się w pełni roślinny obiad. To od jutra na szkolnych stołówkach w całym kraju, a zmiany wynikają z nowego rozporządzenia. Jesteśmy na nie przygotowani, mówi nam Bożena Przypaśniak, dyrektorka przedszkola numer 1 w Sopocie.
21: Mieliśmy szkolenia przeprowadzone, intendent został przeszkolony, kucharz, żebyśmy mogli sprostać tym wymaganiom.
2: Zmiany obejmą także sklepiki szkolne czy automaty.
22: Przepraszam, czy ja mogę jednak wrócić do tej szkoły na te obiady?
23: SK Koszalin News.
19: Lucna Wojtów. Kolejny etap remontu linii kolejowej oznacza zmiany. Od połowy września pociągi nie będą kursować między Białogardem a Kołobrzegiem. Utrudnienia do 12 grudnia. Szczegóły Bartosz Pietrzykowski z PKP PLK.
24: Przewoźnicy uruchomią zastępczą komunikację autobusową. Wybrane pociągi pojadą zmienioną trasą przez Koszalin.
19: Po remoncie pociągi mają jeździć nawet 120 km na godzinę. Ryk silników, parada motocykli i przede wszystkim pomoc dzieciom. W sobotę w Białogardzie odbędzie się akcja Moto Serce. Od 10 na stadionie Bosir będzie można oddać krew. W południe motocykliści przejadą ulicami miasta, a na stadionie czekać będzie rodzinny piknik.
22: Dzień dobry, 2 minuty po godzinie 9:00, od teraz tak się właśnie będziemy słyszeć. Ostatni poniedziałek wakacji, więc będzie lepiej. Za to będę trzymała kciuki. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Już teraz w Radiu SK. Za chwilę Gips, Kukon i Ty Masz też Wam oczywiście zagramy. Jeżeli patrzymy na kalendarz, to wiemy, że za chwilę jest 1 września, a to oznacza, że można coś podsumować. Nawet jeżeli nie wracacie do szkoły, nawet jeżeli nie jesteście rodzicami uczniów, nauczycielami, to zapewne są takie rzeczy, z którymi w wakacje nie zdążyliście. A właściwie, czego nie ogarnęliście do 1 września. Proszę nagrywać głosówki na eskowym Messengerze. Czym nie zdążyliście do 1 września, choć macie teoretycznie jeszcze na to no prawie cały dzisiejszy dzień. Ja nie zdążyłam, wydaje mi się, odpocząć, ale może mycie lepsze strzały. Avicii, Rita Ora, Lonely Together też za chwilę w Radiu SK.
1: Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
2: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
1: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 300 i bilety na Nie patrz w dół 2.
3: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Media Expert,
7: i po reklamie.

0: Dobrze to zabrzmiało, przyznajcie, Robin Schulz, Watermat, Take It Slow w Radiu SK, 22 minuty do 10. Z czym nie zdążyliście przed 1 września, a chcieliście? Jest Julia.
1: Celem na to lato było zrobienie idealnej opalenizny, pierwszy raz w sezonie. Nie zdążyłam do

0: 1 września.
1: Ale Julia, jest też tak, że wrzesień zapowiada się całkiem nieźle, jeśli o pogodę chodzi, więc być może będzie szansa dopracować opaleniznę. Nie wiem tylko, czy czasu wystarczy. Ania?
2: Cześć Eska. Ja jeszcze nie zdążyłam się zorientować, że wakacje się rozpoczęły, a co dopiero, że się skończą. Jak się to stanęło, nie wiem, sam buziaczki.
1: I nagle wszyscy mamy na imię Ania, bo ja też się nie zdążyłam zorientować. Jeszcze raz wakacje. Gdybym wysnuła taki postulat, uczniowie byliby szczęśliwi. Rodzice może trochę mniej, ale też byście zagryźli zęby i dalibyśmy radę.
3: Radio SK. Reklama. Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
4: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Nie wiem jak wy, ale ja lubię, kiedy coś mnie zaskakuje. A w nowych sezonach The Floor zaskoczeń będzie więcej niż kiedykolwiek. Nowi uczestnicy, nowe zasady i odcinki specjalne.
7: The Floor. Już dziś o 20.50 w TVN.
6: I po reklamie.

Andrea Bocelli, David Guetta. 5 minut do godziny 10. Dobrze ten czas minie. A jutro? A jutro o tej godzinie to będziecie obserwować na ulicach albo sami będziecie w przepięknych białych koszulach i czarnych dołach wędrowali na oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego. Tak nauczyciele też do was mówię. Będzie dobrze, nie martwcie się. Po 10 gramy znowu najlepsze hity Westy.

0: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła z piątka, to grubrak, Duda, Duda. Urodziny, rocznice czy firmowe bale? W restauracji Fabuco w Kołobrzegu urządzisz je po prostu wspaniale. Zostaw nudne sale. U nas VIP-em jesteś ty i twoi goście. Kameralna sala filmowa na wyłączność lub klimatyczny parter tuż przy parku. Menu? Zawsze szyte na miarę, bez sztywnych ram. Pyszna polska kuchnia w filmowym wydaniu i wspomnienia, które zostają na lata. Restauracja Fabuco. Kołobrzeg, ulica Portowa 18. Zadzwoń 572-013-433.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2%, UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni, złoty 55. Stara cena 3,30, teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault Gwarancja Odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
6: Zapraszamy do serwisów Renault z Dunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
7: Ile jest warte twoje auto? 30 tysięcy? 50? A może więcej? Nie zgaduj! Sprawdź! Grupa Zdunek Samochody Używane odkupi twój samochód. Niezależnie od marki przygotujemy dla ciebie atrakcyjną ofertę. Zadzwoń 799 470 990. Powtarzamy 799 470 990. Grupa Zdunek Samochody Używane. Stare Bielice, ulica Tulipanowa 2.
8: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
9: Autoryzowany dealer Mercedes-Benz Mojsiuk zaprasza, ulica Koszalińska 89, Stare Bielice koło Koszalina.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł.
12: MediaMarkt. I po reklamie.
13: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
16: Na początek coś dla kierowców z Koszalina. Dzisiaj na kilku ulicach trzeba będzie zwolnić. Drogowcy biorą się za łatanie dziur na Wyspieńskiego, Bohaterów Warszawy, Zwycięstwa Koszalińskiej i Lelewela. Mogą więc pojawić się chwilowe utrudnienia. Poza tym całkiem ciepło, do 23 stopni, choć miejscami możliwy jest słaby deszcz.
15: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin, Poprzeczna 6.
13: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Punktualnie 10:00, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Śledczy wyjaśniają okoliczności wypadku niedaleko Wołomina. 14-latek i 13-latka wjechali na niestrzeżony przejazd kolejowy skuterem wprost pod nadjeżdżający skład.
18: Pomimo podjętej reanimacji życia chłopca nie udało się uratować. Dziewczynka natomiast została śmigłowcem LPR-u przetransportowana do szpitala.
17: Mówi nam Aneta Nasiłowska z wołomińskiej policji. W sprawie wypadku śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa w Wołominie. Górnicy ponownie protestują w likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach. Poranna zmiana zjechała pod ziemię, ale odmówiła pracy. Trwają rozmowy wiceprezesa z załogą, mówi Ewa Grudniok, rzecznik prasowy Polskiej Grupy Górniczej.
19: Powodem protestu są zmiany kadrowe w oddziale KWK w likwidacji.
17: PGG podkreśla, że zmiany organizacyjno-kadrowe są nieuniknione w procesie głębokiej restrukturyzacji kopalń. Politycy do tablicy, protestują nie tylko górnicy. Za niespełna godzinę przed kancelarią premiera protest nauczycieli. Domagają się oni przede wszystkim podwyżek.
20: Nie może być tak, że ten nauczyciel, który kończy studia, zarabia niewiele więcej niż płaca minimalna.
17: Mówi nam szef ZNP Sławomir Broniarz. Dzisiejszy protest, jak dodają związkowcy, jest początkiem serii akcji protestacyjnych.
21: SK Koszalin. Sport.
16: Lucna Wojtów. Sporo emocji na koszalińskich parkietach. Piłkarze ręcznik Verdi Koszalin wywalczyli drugie miejsce w memoriale Bartosza Bigdy, Filipa Potocznika i Mariusza Wnuka. W pierwszym meczu koszalnianie pewnie pokonali Gryfino 36-20, a w finale długo prowadzili z Pogonią Szczecin. Do przerwy było 16-12, ale ostatecznie szczecinianie wygrali 31-25. Powody do zadowolenia mają też szczypiornistki piłki ręcznej Koszalin. W sparingu przed startem Ligi Centralnej Kobiet pokonały Pogonię Szczecin 33-32. Do przerwy biało-zielone prowadziły 18-13.
22: Nawiązując do protestu nauczycieli, myślę, że uczniowie też chętnie by protestowali przeciwko końcu wakacji. Minuta po 10:00. Damiano David, The First Time Eminem też będzie w tej godzinie. Sanach też będzie. Ja też jestem, Kasia Pęsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: Margi, ten właśnie teraz ją dostał. Whatever turns you on, actually Bon na 17 minut po godzinie 10. Z czym nie zdążyliście przed 1 września, a mieliście? Magda.
1: Cześć, Eska. No ja nie zdążyłam z formą na lato, a się obejrzałam i już po lecie, także może zdążę w przyszłym roku. Pozdrawiam.
0: Magda, pa. Zasada jest taka, że w haśle forma na lato nikt nie mówi o lato, którego roku chodzi. Uważam, że tutaj jest klucz do sukcesu.
2: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
3: Chyba będą potrzebne supermoce.
4: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
5: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 złotych i coś na śniadanie.
6: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Eura GD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl.
10: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
11: fresh. Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
12: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Son & Mar 3 plus 1 za grosz.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
16: Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
17: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
18: I po reklamie.

0: Mam poczucie, że Mroz mógł śpiewać o wakacjach nad polskim morzem, gdzie miliony monet człowiek wydaje, będąc tam. 24 minuty do godziny 11. Ostatni już dzień wakacji, a skoro ostatni dzień wakacji, to kończymy te wakacje z przytupem. I mamy dla Was dziś od 15 specjalny program, a w nim artyści poprowadzą właśnie tę audycję. Który znacie z Radia SK? Sylwia Grzeszczak, Kuba i Kuba, Dawid Kwiatkowski, Fukaj, Margaret, Oskar Cyms, Blanka, a będzie także Łajcior i Michał Sikorski. Kto oglądał 1670, ten doskonale Michała Sikorskiego zna, więc takie osobowości na naszej antenie się pojawią, żeby Was wprowadzić w dobry nastrój i żeby zakończyć właściwie wakacje, bo od jutra nie tylko u Was idzie nowe, u nas też, ale o tym więcej niebawem.
1: Autopromocja.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, Nosa, co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
5: Babć,

0: Magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Nie wiem jak wy, ale ja lubię, kiedy coś mnie zaskakuje. A w nowych sezonach The Floor zaskoczeń będzie więcej niż kiedykolwiek. Nowi uczestnicy, nowe zasady i odcinki specjalne.
2: The Floor. Już dziś o 20.50 w TVN.
3: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
4: Lidl. To się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
0: Urodziny, rocznice czy firmowe bale? W restauracji Fabuco w Kołobrzegu urządzisz je po prostu wspaniale. Zostaw nudne sale. U nas VIP-em jesteś ty i twoi goście. Kameralna sala filmowa na wyłączność lub klimatyczny parter tuż przy parku. Menu? Zawsze szyte na miarę, bez sztywnych ram. Pyszna polska kuchnia w filmowym wydaniu i wspomnienia, które zostają na lata. Restauracja Fabuco. Kołobrzeg, ulica Portowa 18. Zadzwoń 572-013-433.
6: I po reklamie.

Run on River, Stick Figure, David Guetta w Radio SK. 7 minut zostało jeszcze do godziny 11. Lista rzeczy, które trzeba zrobić w wakacje. Kto nie zaczął, ten ma dzisiaj cały dzień. Nie wiem, jak to zrobicie, ale internet twierdzi, że tak trzeba. Wyjedź na weekend, aha, to się już nie uda, do nieznanego wcześniej miasteczka. Zorganizuj jednodniową wycieczkę rowerową, to jeszcze dacie radę. Oglądaj wschód lub zachód słońca w wyjątkowym miejscu. Zachód się uda, kto nie widział wschodu, ten już nie nadrobi. Piknik na trawie. Patrzenie na niebo pod gołym niebem, to znaczy siedząc na kocu na przykład na trawie albo na własnym balkonie, lody z rzemieślniczej lodziarni o nowym nietypowym smaku, domowe ciasto trzeba upiec, grilla zorganizować, spróbować nowego sportu wodnego, nauczyć się podstaw nowego języka i wybrać się do kina plenerowego. To naprawdę będzie bardzo dla Was pracowity poniedziałek.

0: Reklama. Na naukę nigdy nie jest za późno. Prywatne liceum ogólnokształcące zaoczne dla dorosłych w Szczecinku prowadzi nabór do klasy pierwszej oraz na wyższe semestry. A w prywatnej szkole policjalnej czekają kierunki medyczne i niemedyczne. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, terapeuta zajęciowy, technik administracji i inne. Bez matury i bez górnej granicy wieku. Odwiedź nas. Szczecinek, ulica Bohaterów Warszawy 36 lub sprawdź szczegóły na szkolaszczecinek.info.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: BMW X5 wyznacza nowe standardy komfortu, wszechstronności i dynamiki. Do końca września w salonie BMW Bońkowscy czekają modele X5 gotowe do odbioru. Skorzystaj z wyjątkowej oferty finansowania w BMW Comfort Lease i ciesz się swoim BMW X5 już od 2,5 tysiąca netto miesięcznie w umowie na 2 lata. A potem oddaj kluczyki i wybierz nowy model. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza. Koszalin, ulica Lniana 3. BMW. Radość z jazdy.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Hej, co u ciebie?
2: Zapisałem się do TB Edukacja.
1: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
2: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
1: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
2: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
1: Też bym tak chciała.
2: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce.
1: Jesteśmy w Słupsku i Koszalinie. TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: Marian, jaki laptop jest top?
4: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
0: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: I po reklamie.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
11: Jeżeli dzisiaj ruszacie w trasę po Koszalinie, miejcie na uwadze kilka remontowanych punktów. Drogowcy biorą się za dziury na Wyspiańskiego, bohaterów Warszawy, zwycięstwa koszalińskiej i Lelewela. Mogą być więc krótkie spowolnienia. Na szczęście będzie ciepło, choć niebo zmienne i miejscami może pokropić.
10: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Już prawie 11, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Nie wykluczamy podpalenia. Tak o pożarze w zakładzie w Skarżysku Kamiennej, gdzie produkowane są części do dronów, mówi policja. Ogień w hali zakładu wybuchł minionej nocy.
13: Ustalono, że do pożaru doszło w pomieszczeniu działu montażu. W chwili zdarzenia zakład był nieczynny, nikt nie doznał żadnych obrażeń.
12: Powiedziała nam Anna Sławińska ze skarżyskiej policji. W miejscu pożaru mogą wciąż występować utrudnienia w ruchu. Właśnie teraz powinien rozpoczynać się protest przed kancelarią premiera. To nauczyciele walczą o podwyżki. Na miejscu jest też reporter RSK. Olek Ruszkowski.
14: Coraz większy tłum gromadzi się w Alejach Ujazdowskich. Już zaraz zaczyna się protest. Jest jeden główny postulat, czyli zmiana sposobu ustalania wynagrodzeń nauczycieli. ZNP domaga się od rządu, by płace były powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Choć większość sejmowa zaklarowała poparcie dla tego pomysłu, to obecnie nie ma jednak zgody na takie rozwiązanie. Zdaniem związkowców obecnie proponowany kompromis nie jest wystarczający. Płaca nauczyciela zaczynającego pracę w zawodzie jest obecnie wyższa od płacy minimalnej o 502 zł.
12: Wystarczy prostokątna rakieta i dobre chęci. Pickleball zyskuje coraz więcej fanów w Polsce. To sport rakietowy dla każdego, niezależnie od wieku, mówi Paweł Gruszka, instruktor tego sportu.
15: To jest sport rodzinny. Tutaj widzimy dzieci, rodziców i oni tak naprawdę mogą często grać jak równy z równym.
12: Żeby nauczyć się grać, wystarczy godzina. Na początek warto umówić się z trenerem, żeby poznać zasady.
16: SK Koszalin. Na czasie.
11: Lucyna Wojtów, jeżeli nie chcecie jeszcze żegnać się z wakacyjnym klimatem, Koszalin ma kilka muzycznych propozycji i będzie naprawdę różnorodnie. 4 września w Filharmonii Koszalińskiej wystąpi zespół Pieśni i Tańca Śląsk z programem A to Polska właśnie. Będą polskie pieśni, tańce i sporo tradycyjnej energii. 12 września w amfiteatrze pojawi się Zalia, czyli współczesny pop, emocje i miejskie historie. A 24 września w CK 105 coś dla fanów mocniejszych brzmień. Pandowski, będzie jazz, funk, dużo basu i energii na żywo.
17: Jakby dobrze się temu przyjrzeć. To jest 11. Coraz bliżej 12. Tak naprawdę jesteście prawdopodobnie już w połowie pracy, a może nawet i dalej. Jak szef nie patrzy, to są tacy, którzy już skończyli, choć nawet nie zaczęli. I właśnie o to chodzi w ten poniedziałek. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Minuta po 11.

Alex Warren Passenger zagrał nam na antenie Radio Nyska. Calvin Harris za chwilę. Jeżeli chcecie być piękni i młodzi, to musicie dużo spać, mówią naukowcy. Ale nie za dużo też. Tutaj jest klucz do sukcesu. 16 minut po godzinie 11. Otóż przebadano idealną liczbę godzin snu, którą powinniśmy zaplanować w swoim kalendarzu, żeby żyć jak najdłużej i żeby wyglądać młodo. To jest, uważam, kluczowe. I to nie jest jakaś konkretna liczba, tylko to jest między 6,5 godziny a 7 godzinami i 50 minutami. Nawet nie musi to być 8 godzin. I teraz o co chodzi? Chodzi nie o to, żeby spać konkretnie między, ale żeby spać stale taką samą liczbę godzin każdego dnia. Więc jeżeli wychodzi nam z kalendarza, że on uwzględnia 6,5 godziny snu, to powinniśmy codziennie spać właśnie 6,5 godziny. Albo 7,5, albo 7, albo 7,50. Powyżej raczej nie, bo organizm się podobno rozleniwia. I to sprzyja regeneracji, to sprzyja temu, żeby organizm odpoczywał i to sprzyja temu, żebyśmy się nie starzeli. Fajnie, można to sobie zaplanować na papierze, ale ja kiedy próbuję spać konkretną liczbę godzin, to kończy się tak, że ląduję w łóżku, a potem mój mózg uruchamia rozliczanie się z niewykonanymi zadaniami i tak sobie leżymy do drugiej w nocy, próbując je rozwiązać bez wstawania. 1, 2, 3.

0: proszę się zatrzymać z tym drugim śniadaniem teraz, które robicie gdzieś, na przykład w firmowej kuchni, bo jeżeli ktoś ma jajka ugotowane na twardo, to okazuje się, że całe życie robiliśmy to źle. Narcotic Trust, Like It za nami w Radiu SK, 23 minuty do godziny 12. To bardziej lunch taki, ale jajko ja bym akurat teraz przyjęła. Tylko ja zawsze dodaję soli majonez. A teraz internet mówi i mądrzejsi ludzie, że tak się nie robi wcale i to jest w ogóle złe i nie tak się traktuje jajko. Otóż jajko należy posmarować jeszcze ciepłe, przekrojone na pół, serkiem kanapkowym i nie solić. Dlaczego? Bo to ma nadać temu daniu zupełnie nowy charakter. Jajko ma się stać kremowe, a dodatkowo nie dostarczamy sobie zbędnych dla naszego organizmu soli i tłuszczu. Nie dość, że poniedziałek trudny, to jeszcze się okazało, że śniadania całe życie człowiek też je nie tak.
1: Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
2: Ale ty już nie o tym myślę.
1: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 300 bilety na Nie patrz w dół 2.
3: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Nie wiem jak wy, ale ja lubię, kiedy coś mnie zaskakuje. A w nowych sezonach The Floor zaskoczeń będzie więcej niż kiedykolwiek. Nowi uczestnicy, nowe zasady i odcinki specjalne.
8: The Floor. Już dziś o 20.50 w TVN.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
9: No.
10: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
12: I po reklamie.

0: polskie hity zaczynają się w Estetę, także To Biło Miło Fly. Hi, tuż przed 12 w Radiu SK. Rafał, z czym nie zdążyłeś przed 1 września, a miałeś?
1: Jeny, to jest w ogóle mój koszmar, do mnie to wraca, mimo tego...
0: To dobrze, że zadałam to pytanie, naprawdę bardzo dobrze.
1: Ale naprawdę ja już dawno temu skończyłem szkołę, a cały czas w okolicach powrotu do szkoły, no już wiadomo, młodszych, to mi się śni to, że ja jestem w szkole i jestem nieprzygotowany. Nie mam zeszytu, nie mam czegoś tam do pisania, to zawsze wraca.
0: Ja ani nie mam w domu kogoś, kto wraca do szkoły, ani nie wracam do szkoły, a dzisiaj przeszukiwałam torebki, bo może kanapkę zostawiłam w czerwcu.
1: To jest straszne. Ja jeszcze mam jedno, po szkole mi to zostało. Nie lubię niedzielnych wieczorów.
0: O, tak. Na szczęście dzisiaj jest poniedziałek. Nie wiem, dlaczego to powiedziałam, bo wiem, że wszyscy czujemy to samo. Rafał Adamczak zostaje z wami.
1: Jestem.
0: Gra najlepsze hity, a przypominam, dziś od 15 nasz specjalny program z artystami. Łajcior będzie, Sylwia Grzeszczak będzie, Michał Sikorski z serialu 1670 też będzie, więc odpalcie koniecznie.

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przy.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault Gwarancja Odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
6: Zapraszamy do serwisów Renault z Dunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
7: Ile jest warte twoje auto? 30 tysięcy? 50? A może więcej? Nie zgaduj, sprawdź. Grupa Zdunek Samochody Używane odkupi twój samochód. Niezależnie od marki przygotujemy dla ciebie atrakcyjną ofertę. Zadzwoń 799 470 990. Powtarzamy 799 470 990. Grupa Zdunek Samochody Używane. Stare Bielice, ulica Tulipanowa 2.
8: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
9: Autoryzowany dealer Mercedes-Benz Mojsiuk zaprasza. Ulica Koszalińska 89, Stare Bielice koło Koszalina.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje.
12: Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
13: Sformułowanie Gen Z.
14: Pokolenie młodych.
15: Tak mówisz? Trzeba angielski znać.
12: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
16: No można się zakochać, nie?
17: Nie, no tak.
11: SK Reakcje.
18: SK Reakcje.
12: Oglądaj, komentuj i reaguj z nami.
11: Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie.
12: Hanczak, zapraszam.
19: To będzie ostatnia reklama.

0: 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: I po reklamie.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
5: Kierowcy, dziś trochę pracy na koszalińskich ulicach. Drogowcy łatają dziury na Wyspiańskiego, Bohaterów Warszawy. Zwycięstwa koszalińskiej ile levela, więc miejscami trzeba będzie zwolnić. A pogoda? Trochę chmur, trochę przejaśnień i lokalnie przelotny deszcz. Później ma popadać mocniej. Termometry pokażą do 23 stopni.
4: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin, Poprzeczna 6.
2: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Zbliża się 12. SK News. Jakub Konieczkowicz. Pożary w Skarżysku Kamiennej i Lublinie pod lupą służb. Jak się dowiadujemy, łączą one wydarzenia w dwóch zakładach związanych z przemysłem obronnym i lotniczym. W lubelskiej fabryce ogień pojawił się wczoraj. Dziś nad ranem strażaków ściągnięto do pożaru zakładu w Skarżysku Kamiennej.
7: Funkcjonariusze przez cały czas zbierają informacje na temat tych zdarzeń, analizują i weryfikują pod kątem właśnie ewentualnej dywersji.
6: Mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Na terenie pogorzenia w Skarżysku Kamiennej dalej pracują służby. Na miejscu są też funkcjonariusze ABW. Przed pierwszym dzwonkiem czujemy żal i rozczarowanie, mówią nauczyciele protestujący przed kancelarią premiera. To przez brak zmian w wynagrodzeniach dla oświaty. Jak podkreślają uczestnicy manifestacji, projekt ustawy podwyższającej płace nauczycieli jest zamrożony w Sejmie od ponad 1700 dni. S-17 zyska kolejne miejsca obsługi podróżnych. Powstaną na obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego. Prace ruszą jesienią i potrwają do końca 2028 roku.
4: SK Koszalin News.
5: Ustna Wojtów. Alerty pogodowe dla województwa zachodniopomorskiego. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami w najbliższych godzinach.
8: Burzom miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu oraz porywy wiatru do 70 km na godzinę.
5: Mówił synoptyk Przemysław Makarewicz. Ostrzeżenia potrwają minimum do 23. Pasażerowie koszalińskiej komunikacji, od dzisiaj jedziemy według nowych zasad. Zmieniły się rozkłady i trasy kilku linii, na przykład szóstka kursuje częściej. Z kolei linia 1S i 21S są zawieszone z powodu przerwy w przeprawie przez jezioro Jamno.
9: No i już popołudnie. Tak to się właśnie robi. Popołudnie jakoś tak pozytywnie nastraja, bo wiadomo, że koniec pracy to już prawie. Tak na wyciągnięcie ręki. Justin Bieber, Nicki Minaj. Tak rozpoczynamy z tym duetem. Potem będzie Sanach i Witowa Mino, kolejny fajny duet. I potem kolejny David Guetta i Sia. Rafał Adamczak, witajcie.

0: Lego.
1: Tak a propos tego, o czym nam tutaj Shakira, mam nadzieję, że w tym roku, nowym roku szkolnym nam wszystkim będzie się jakoś układało, również rodzicom. Shakira, Jer, La La La z charakterystycznym... Tam Lego jest? Czy nie? Bo nigdy nie wiem. 17 po 12 pokazują zegarki, za chwilę Gipsy Kukon, ty masz. Kto za kierownicą? Kto wraca z wakacji? Kto cisnął wakacje tak do ostatniego dnia? To uwaga, bo na A1 województwo łódzkie, tam uruchomiono najdłuższy w Polsce odcinkowy pomiar prędkości. System obejmuje 20-kilometrowy fragment między Piotrkowem Trybunalskim Południe a Kamieńskim i już rejestruje wykroczenia. Ale są też takie odcinkowe pomiary prędkości i trochę teraz kieruję tak pytanie, wiadomo, że w powietrze, o ich sens. Jaki jest sens takiego pomiaru w momencie, kiedy między wjazdem a wyjazdem z owego odcinka mamy dwa parkingi i jedną stację benzynową, gdzie się możemy na długo zatrzymać i już ta średnia wasza prędkość przejazdu jest poważnie zaburzona. No jaki to jest sens? Dacie znać?
2: Reklama. 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy, serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca Radio SK.
3: Już nie musisz czekać. Primark zawitał do Forum Koszalin. Odkryj modę damską, męską i dziecięcą, a także akcesoria, kosmetyki i dodatki do domu w naszym nowym sklepie. Nie przegap naszej niesamowitej mody w przystępnych cenach. Primark. Love the feeling. To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.

0: Taka świeża nuta w Radiu SK, Armin van Buuren i Sasha Everlasting. Jeżeli jesteście spragnieni takich klimatów, polecam SK Live Remix. Teraz w naszej apce cały czas non stop możecie słuchać, tak na wyciągnięcie ucha i ręki. A w Radiu SK i w piątek, i w sobotę gramy właśnie takie klimaty. 24 minuty do godziny 13. Słuchajcie, ale co to się będzie działo dzisiaj od 15 u nas w Radiu SK? SK po raz pierwszy i po raz pierwszy swój program poprowadzą popołudniowy dla was. I teraz uwaga, Sylwia Grzeszczak będzie. Będzie duet Kuba i Kuba, ci od bursztynowego słowika. Dawid Kwiatkowski, Fukaj będzie z nami. Będzie Margaret Oskar, tym z Blanka, White 2115. Będzie też Michał Sikorski, znany. Tak, to jest ten najsłynniejszy ksiądz w Polsce, tak można powiedzieć, z 1670 z tego serialu. Jak nie jesteście w stanie tego ogarnąć, zajrzyjcie na naszego Instagrama, tam macie ich wszystkich w jednej grafice. Zobaczycie, jak zacne i jak wielkie to jest towarzystwo i oni wszyscy dzisiaj poprowadzą dla was program od 15 u nas w Radiu SK.
1: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
2: Chyba będą potrzebne supermoce.
3: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
4: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 złotych i coś na śniadanie.
5: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
8: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Już nie musisz czekać. Primark zawitał do Forum Koszalin. Odkryj modę damską, męską i dziecięcą, a także akcesoria, kosmetyki i dodatki do domu w naszym nowym sklepie. Nie przegap naszej niesamowitej mody w przystępnych cenach. Primark. Love the feeling.
15: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Nie wiem jak wy, ale ja lubię, kiedy coś mnie zaskakuje. A w nowych sezonach The Floor zaskoczeń będzie więcej niż kiedykolwiek. Nowi uczestnicy, nowe zasady i odcinki specjalne.
18: The Floor. Już dziś o 20.50 w TVN.
19: I po reklamie.

spotkałem jeszcze osobę, która by nie powiedziała, że to jest dobry numer, bo jest H&B, Ring My Bell, 6 minut do godziny 13 i na razie też jak tak pytałem znajomych, to nie spotkałem osoby wśród znajomych, która by nie znalazła informacji na stronie bezpiecznedane.gov.pl, niestety, że jej dane nie wyciekły w czasie tego wielkiego wycieku, co to 19 milionów Polaków zostało poszkodowanych. Tylko jak tak pytam i rzeczywiście wszystkich dane wyciekły, to czyjeś dane wyciekły? Czy jak mamy tak wielki wyciek, to mówimy o wielkim wycieku, czy wszyscy kąpiemy się w tym samym sosie? Skomplikowane to wszystko, ale pamiętajcie, zabezpieczajcie się jak tylko możecie i w czym tylko możecie, jeżeli jest taka potrzeba.

0: me.
1: Reklama.
2: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Co ty taki zakręcony?
4: Ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
3: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
4: Co? Tak szybko?
3: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
4: Czekaj.
3: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na typ.pl. Jesteśmy w Słupsku i Koszalinie. TB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik 5+2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład w poniedziałek brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Urodziny, rocznice czy firmowe bale? W restauracji Fabuco w Kołobrzegu urządzisz je po prostu wspaniale. Zostaw nudne sale. U nas VIP-em jesteś ty i twoi goście. Kameralna sala filmowa na wyłączność lub klimatyczny parter tuż przy parku. Menu? Zawsze szyte na miarę, bez sztywnych ram. Pyszna polska kuchnia w filmowym wydaniu i wspomnienia, które zostają na lata. Restauracja Fabuco. Kołobrzeg, ulica Portowa 18. Zadzwoń 572-013-433.
12: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
13: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
14: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już dziś o 21.30 w TVN.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Znowu niespodzianka?
17: Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
18: Skąd ta piana, kochanie?
17: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
19: I po reklamie.
20: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
21: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
22: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
23: Kierowcy, po południu pogoda może trochę pokrzyżować plany. W Koszalinie miejscami pokropi, a pod wieczór możliwe są intensywniejsze opady i lokalne burze. Drogi zrobią się śliskie, więc warto zdjąć nogę z gazu. Jutro pogoda również nie będzie nas rozpieszczać. Popada deszcz i zrobi się chłodniej.
22: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
20: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
24: Minęła 13. SK News, Jakub Konieczkowicz. NK All daje Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu 3 scenariusze. W najgorszym nasi sportowcy mogą stracić igrzyska. Międzynarodowy Komitet Olimpijski reaguje na kryzys w PKOL-u i po aresztowaniu prezesa Radosława Piesiewicza, o tym Mateusz Gołębiewski. NK All wskazał różne możliwości, co oznaczałoby zawieszenie praw członkowskich Polskiego Komitetu.
25: Zawieszenie praw to brak Polaków na letnich igrzyskach w Los Angeles w 2028 roku. NK All oczekuje przede wszystkim rezygnacji Radosława Piesiewicza, a jeśli jeśli do niej nie dojdzie, jego odwołania przez władze komitetu.
0: To trzeba zrobić jak najszybciej,
25: mówi minister sportu Jakub Rutnicki. Polski komitet ma wkrótce ponownie próbować odwołać Piesiewicza.
24: Radosław Piesiewicz, przypomnijmy, usłyszał m.in. zarzut płatnej protekcji w śledztwie dotyczącym Zonda Krypto. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu prezesa PKOL-u. Dramat w gminie Kępno w Wielkopolsce. Mężczyzna zmarł po spożyciu nieznanej substancji. Butelkę z płynem znalazł w samochodzie, który pożyczył od swojego brata. 38-letni brat zmarłego usłyszał zarzuty, trafił na 3 miesiące do aresztu. Jutro powrót do szkoły, jednak nie dla każdego ucznia to powód do szczęścia.
1: Zwłaszcza dla nastolatków. Całe ciało mówi, śpi do 12, a oni muszą być budzeni o 6.30 na przykład i jest dramat.
24: Mówi Nina Mijalska, psychoterapeutka, terapeutka i pedagogzka. Według wyliczeń uczniowie w tym roku szkolnym będą mieli 170 dni nauki oraz 187 dni wolnych.
2: SK Koszalin. News.
23: Na Wojtów czerwona flaga często wisiała tego lata nad morzem. W gminie Mielno przez połowę wakacji obowiązywał zakaz kąpieli, a ratownicy interweniowali kilka razy, mówi Leszek Pytel, szef mieleńskich ratowników.
3: Jak zwykle najwięcej problemów to są zagubione dzieci. Kiedyś gubiły nam się dzieci polskie, teraz już to różne narodowości.
23: Na 20 kilometrach plaż czuwało ponad 80 ratowników. Dobra wiadomość dla kierowców w Kołobrzegu. Od 1 października do końca kwietnia mieszkańcy z Kołobrzeską kartą mieszkańca nie zapłacą za parking przy centrum przesiadkowym i stadionie. Radni poparli zmianę jednogłośnie.
4: Słyszeliście ten bilans, który podliczyliśmy w newsach? 178 dni nauki, 187 dni wolnych, czyli jednak dni wolnych będzie więcej! I to jest powód do radości. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. Bletka, komu miałabym powiedzieć?

0: Dopiero co premierowo ten numer wybrzmiał w Radiu SK, bo wiadomo, wszystkie hity zaczynają się w SC, a wszystko wskazuje na to, że już na dobre rozgościł się na naszej playliście Swedish House Mafia, Le Kelly i Happiness is All Set. 17 po pierwszej, za chwilę Temper City Self-Aware. Tymczasem ja mam dla was, a właściwie dla jednej spośród was osób, taki może szkolny niezbędnik, bo tam jest i torba, i butelka eskawa, i jeszcze coś dorzucimy. Oddam taki zestaw za to, jeżeli wy mi opowiecie, co wam się szczególnie mocno w czasie wakacji rozregulowało i z czym będzie trudno walczyć, żeby wrócić po wakacjach do obowiązków. Może nawet nie tylko szkolnych, ale również tych związanych z pracą. Więc dajcie znać, czekam na głosówki na Messengerze, no bo przecież w newsach mówiliśmy, że szczególny problem będą mieć nastolatkowie, dlatego że ich ciało będzie krzyczeć śpi do 12, a budzik będzie dzwonił jednak o 7 z minutami w najlepszym wypadku. No właśnie, to co u was po wakacjach wymaga takiej regulacji?
1: Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
2: Ale ty już nie wiesz, o czym myślę.
1: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Skarbnij 300 bilety na Nie patrz w dół 2.
3: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
8: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
9: Weź Ibuprom Zatoki.
8: Ibuprom Zatoki?
9: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
8: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatokobocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
10: To będzie ostatnia reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
11: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
10: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mleko Vita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
12: I po reklamie.

0: pozostały do godziny 14. Ciekaw jestem, ile osób spośród was, może kończąc urlopy i dzisiaj po raz pierwszy po przerwie urlopowej wchodząc do pracy, dawało sobie taką szansę na nowe rozdanie. A może będzie lepiej, może jednak ten szef się zmienił, może jednak coś nowego, może czymś zaskoczy. I ciekaw jestem, ile osób z tego grona o tej porze jednak wyszło na chwilową przerwę, bo już nie daje rady i pomyślało sobie nie. Jednak nie, jednak wszystko bez zmian. No ale moi drodzy, byle do kolejnego urlopu. Ja was przy okazji zapytałem, co wakacje u was rozregulowały porządnie i co będzie wymagało ponownej regulacji. I różne były głosy, różne przychodziły głosówki, a to, że budżet rozregulowany, a to ktoś jeździł więcej samochodem, teraz będzie jeździł autobusem, a to, że wstawanie, pora pobudki, no to chyba miało najwięcej tutaj zwolenników i przedstawicieli. Ta forma rozregulowania. Ale przyszła jeszcze jedna głosówka taka trochę pokręcona od Tomka. Posłuchajcie, co się rozregulowało Tomkowi.
1: U mnie po wakacjach rozregulował się telefon w jacuzzi i ciężko będzie mu pewnie wrócić do normalnego trybu działania.
0: No też zrobiliście takie... Telefon w jacuzzi? Teraz pytanie. Czy ten telefon wpadł do jacuzzi i dlatego nie działa? Czy może jednak Tomek miał... Nie wiem, może telefon w jacuzzi, do którego sobie od czasu do czasu dzwonił, żeby uruchomić bąbelki? No nie wiem, nie wiem, ale Tomka w tej pokręconej sytuacji gadżetami eskowymi na pewno wspomożemy.
2: Radio SK. Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Osiem.
5: 8200.
4: 8600.
3: W handlu szczęście sprzyja odważny.
4: Potrzebujemy towaru.
6: I pieniędzy.
3: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play. I po reklamie.

Trochę tęskniłem za jakimś nowym numerem od tego gościa, od gościa Post Malone. No i proszę bardzo, sam on i Sway Lee, czyli taki nawet duet Sunflower nam daje. I to jest bardzo dobry numer w Radiu SK. To są hity na czasie, 6 minut i będzie godzina 14. A co się będzie dzisiaj działo tutaj za godzinkę i 6 minut, czyli od 15? A to będzie sytuacja z gośćmi, dla których SK po raz pierwszy będzie takim wydarzeniem, kiedy oni poprowadzą program. A kto poprowadzi? A co to będą za goście? No, nie byle jacy, ale też doskonale wam znani. Sylwia Grzeszczak, Kuba i Kuba, Dawid Kwiatkowski, Fukaj, Margaret, Oskar Cyms, Blanka, White 2115 i jeszcze do kompletu Michał Sikorski. I oni wszyscy dzisiaj poprowadzą dla was poniedziałkową popołudniówkę już po godzinie 15. Co to się będzie działo? Matko, ja jakoś się doczekać nie mogę tej zmiany, ale to jeszcze tylko godzina i 6 minut. Na pewno wytrzymamy i na pewno przez godzinę i 6 minut ja będę robił wszystko, co w mojej mocy, żeby i wam fajnie było na tym powrocie z wakacji do rzeczywistości. Chyba nie chciałem tego mówić, ale jednak musimy temu stawić czoła.

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przy.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Na naukę nigdy nie jest za późno. Prywatne liceum ogólnokształcące zaoczne dla dorosłych w Szczecinku prowadzi nabór do klasy pierwszej oraz na wyższe semestry. A w prywatnej szkole policjalnej czekają kierunki medyczne i niemedyczne. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, terapeuta zajęciowy, technik administracji i inne. Bez matury i bez górnej granicy wieku. Odwiedź nas. Szczecinek, ulica Bohaterów Warszawy 36 lub sprawdź szczegóły na szkolaszczecinek.com.

0: od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
1: Tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce

0: lokalnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit 50 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
2: Autoryzowany dealer Mercedes-Benz Mojsiuk zaprasza. Ulica Koszalińska 89, Stare Bielice koło Koszalina.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje. Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
5: Sformułowanie Gen Z.
6: Pokolenie młodych.
7: Tak mówisz? Trzeba angielski znać.
4: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
8: No można się zakochać, nie?
9: Nie, no tak.
4: SK Reakcje. Oglądaj, komentuj i reaguj z nami. Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie. Hanczak, zapraszam.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży, Elektrowit 6-7.
12: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
13: Koszalnie już trochę popadało i jest szansa na przejaśnienia, jednak to nie koniec opadów. Pod wieczór deszcz ma być intensywniejszy. Lokalnie pojawią się też burze, nadal ciepło, do 23 stopni Celsjusza.
12: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin, Poprzeczna 6.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
14: Zbliża się 14. SK News. Jakub Konieczkowicz odpowie za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad niemowlęciem. Są zarzuty dla 31-latki z Łodzi. Jej 5-miesięczny syn trafił do szpitala. Według matki maluch doznał urazów podczas przewijania, ale lekarz nie miał wątpliwości, że to skutek stosowania przemocy.
15: Z opinii lekarza wynikało, że miał złamane obie kończyny górne, nóżkę i liczne siniaki.
14: Mówi Kamila Sowińska z łódzkiej policji. Kobiecie grozi do 10 lat więzienia. Zatrzymano także jej partnera. Jak się okazało, jest poszukiwany listem gończym do odbycia kary więzienia. Od jutra zatankowanie więcej od 60 do 90 groszy za litr. To ostatni dzień pakietu ceny paliw niżej. Odchodzą 8% stawka VAT i maksymalne ceny paliw.
16: Powinna zostać obniżona stawka. Jak są drogie paliwa, to w tym momencie rosną koszty usług, koszty wszystkiego.
17: Jeżdżę na gaz, zawsze mam taniej.
18: Dotankuję się dzisiaj.
19: A myśli pan, że ten program powinien jednak zostać?
18: Nie, dlatego, że sąsiedzi z Zaody tankują równo na nasz koszt.
14: Nastroje wśród kierowców sprawdziła Ari Habir. Wznowienie pakietu na ostatnie 2 tygodnie wakacji kosztowało budżet państwa niemal 500 mln zł. Wzrost cen odczują nie tylko kierowcy, ale także kawosze. Ziarna kawowca podrożały w lipcu o 15% miesiąc do miesiąca. To efekt obaw o podaż arabiki, niekorzystnych warunków pogodowych Brazylii oraz perspektyw silnego zjawiska El Niño. Co kilka lat wpływa ono na pogodę w wielu częściach świata, zwiększając ryzyko m.in. susz, powodzi, pożarów oraz strat w rolnictwie.
4: SK Koszalin. Na czasie.
13: Lucna Wojtów. Dwie propozycje na aktywny wrzesień w Koszalinie i naprawdę z różnych światów. 9 września na Stadionie Bałtyk będzie można pobiec 5 km podczas otwartych Mistrzostw Koszalina. Start o 18.45, więc można sprawdzić formę albo po prostu pokibicować. A 12 i 13 września coś dla fanów modeli, historii i wojskowości. W Muzeum Obrony Przeciwlotniczej odbędzie się Przeciwlotniczy Festiwal Modelarski. Będą wystawy, konkurs i modelarze z całej Polski, czyli najpierw trochę ruchu, a później można już podziwiać precyzję innych.
20: Kto się martwił, jak to będzie w poniedziałek z tym dniem w pracy, to jednak jakoś powoli dajemy radę. To już 2 minuty po godzinie 14. Hity na czasie, tak dla poprawienia wszystkiego, co tej poprawy wymaga. Gramy. Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło, Vito Bambino i ciebie też bardzo. Taki jest muzyczny początek tej godziny. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Run, Run, River od Davida Getty i Aloka. To jest numer, który niósł nas w czasie tegorocznych wakacji i coś mi się wydaje, że poniesie nas jeszcze trochę w tę jesień, która się niestety zbliża. Są różne sposoby na to, żeby wrócić do tak zwanej normalności po urlopie i po wakacjach. Wpadła tutaj głosówka od Doroty, posłuchajcie.
1: To ja, żeby nie wypaść z rytmu, bo wiadomo, na wakacjach się zje tu, zje się tam, a tutaj rok szkolny, trzeba wrócić do rzeczywistości. Więc moje dzisiejsze zadanie obiadowe to były pierogi. Zapraszam, pozdrawiam.
0: Dobra, zapraszam. Tam teraz ślinka cieknie, a Dorota dalej lepi te pierogi. Na dowód wysłała zdjęcie, więc faktycznie dziewczyna to robi. Dorota, a może taka transakcja wymienna, że ty do nas z tymi pierogami zawitasz, a byłoby kogo obdzielić, bo już po godzinie 15 popołudniowy poniedziałkowy program poprowadzi takie towarzystwo, że naprawdę miałby kto te pierogi jeść. To będzie Sylwia Grzeszczak, Kuba i Kuba, Dawid Kwiatkowski, Fukaj, Margaret Oskar, Cyms, Blanka, White 2115 i Michał Sikorski. Oni wszyscy będą tutaj i będą prowadzić poniedziałkową, jeszcze wakacyjną popołudniówkę dla was, tak żeby łatwiej jakoś w to nowe, czyli ten nowy rok szkolny wejść.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, Nosem, a co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
5: Bye.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Siła z piątka, cukru, brak. Duda, Duda, Day.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kaufland.
9: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault Gwarancja Odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
10: Zapraszamy do serwisów Renault z Dunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
11: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy. Gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
14: Dynamika, która wyznacza standardy.

0: Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bąkowscy zaprasza.
1: Koszalin, ulica Lniana 3.
2: I po reklamie.

0: A pamiętacie tę wersję z Łatwo Gangiem? To też było wydarzenie i to nie małe. Cyan i Azizam w Radiu SK to są hity na czasie. 15 będzie dokładnie, o, żebym nie skłamał, za 28 minut.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Temper City, czyli producenci, którzy tworzyli dla innych, teraz tworzą dla siebie. Znamy ich doskonale chociażby już z hitu Self-Aware, a teraz podrzucają nam nową rzecz, w której, no tak w dużym skrócie, chodzi o to, że czasami można zacząć udawać, że nam nie zależy, tylko dlatego, żeby komuś nagle zaczęło zależeć na nas, może nawet trochę za bardzo. Numer nazywa się Reverse Psychology. Jak to brzmi, posłuchajcie sami.

0: Armin Weberen i Sharon Denadol In and Out of Love w Radiu Eska. To hity na czasie, 22 minuty i będzie godzina 15. Jeżeli chcielibyście, żeby ta ostatnia noc wakacji była naprawdę wyjątkowa i chcielibyście coś fajnego sobie, mimo tego, że być może jutro rozpoczęcie roku o wczesnej godzinie, coś fajnego na dzisiaj zaplanować, to w nocy będą spadać aurygidy. Jak mówią fachowcy, to będzie nawet rój aurygidów, tyle że całą zabawę mogą popsuć chmury w niektórych regionach naszego kraju, dlatego że aura może być deszczowa, a w innych zbyt jasny księżyc, więc warunki odpowiednie muszą być. Można sobie jeszcze je zapewnić, wiadomo, wyjeżdżając gdzieś za miasto, tak najlepiej. Podobno maksimum, jeżeli chodzi o intensywność tych spadających tak zwanych gwiazd, mówiąc w dużym uproszczeniu, to właśnie ta noc z dziś na jutro, z 31 sierpnia na 1 września. W ogóle aurygidy na niebie będziemy obserwować do 5 września, więc jak ktoś dzisiaj nie zdąży, to może jeszcze się uda później, ale to już zdecydowanie mniejsza szansa. W takim maksimum możemy spodziewać się do 10 meteorów na godzinę. Więc taki jest plan, jak się oko nie przymknie, no to próbujcie. Jak wam inne gwiazdy są potrzebne, to tych na pewno w specjalnym popołudniowym programie SK po raz pierwszy dzisiaj po godzinie nie zabraknie. Radio SK. Oczywiście dzisiaj po godzinie 15, nie może być inaczej, a to już tylko 21 minut.
1: Autopromocja.
2: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
3: Chyba będą potrzebne supermoce.
4: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
5: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
6: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, dudusie.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
9: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
8: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
10: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
11: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
12: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
15: Carrefour w sumie najlepszy jest.
16: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
17: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
18: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus. Ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.

0: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Nie wiem jak wy, ale ja lubię, kiedy coś mnie zaskakuje. A w nowych sezonach The Floor zaskoczeń będzie więcej niż kiedykolwiek. Nowi uczestnicy, nowe zasady i odcinki specjalne.
4: The Floor. Już dziś o 20:50 w TVN.
5: I po reklamie.

0: Mundial się skończył, a hit pozostał. Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, DNA, Modern Game. Za nami 5 minut i będzie godzina 15. Ale co tam Mundial, co tam wakacje? Słuchajcie, naprawdę to będzie fajna popołudniówka poniedziałkowa w Radiu SK i z Radiem SK. Już za chwilę od godziny 15 SK po raz pierwszy. Program specjalny z gwiazdami. Coś się będzie działo. No mam nadzieję, że będziecie z nami, będziecie w tym uczestniczyć. To już za chwilę wszystko w Radiu SK.
1: Reklama. Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Hej, co u ciebie?
4: Zapisałem się do TB Edukacja.
3: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
4: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
3: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
4: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
3: Też bym tak chciała.
4: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEP.pl lub w najbliższej placówce.
3: Jesteśmy w Słupsku i Koszalinie. TEP Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
5: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
6: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
7: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster już dziś o 21.30 w TVN.
8: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
9: Ile jest warte twoje auto? 30 tysięcy? 50? A może więcej? Nie zgaduj, sprawdź. Grupa Zdunek Samochody Używane odkupi twój samochód. Niezależnie od marki przygotujemy dla ciebie atrakcyjną ofertę. Zadzwoń 799 470 990. Powtarzamy 799 470 990. Grupa Zdunek Samochody Używane. Stare Bielice, ulica Tulipanowa 2.
10: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
11: Autoryzowany dealer Mercedes-Benz Mojsiuk zaprasza, ulica Koszalińska 89, Stare Bielice koło Koszalina.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
17: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, www.redan.pl.
18: Kierowcy, przed nami mokry finisz dnia. W Koszalinie i regionie deszcz może się jeszcze rozkręcić, szczególnie pod wieczór, a lokalnie możliwe są też burze. Na drogach zrobi się ślisko, więc jedźcie spokojniej i trzymajcie większy odstęp, a jutro parasol również będzie dobrym wyborem.
16: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
15: Jest 15. SK News, Jakub Konieczkowicz. 8 września posiedzenie prezydium zarządu PKOL-u przekazał wiceprezes organizacji Adam Konopka. To pierwszy ruch władz statutowych Polskiego Komitetu Olimpijskiego po aresztowaniu jego prezesa Radosława Piesiewicza. Przypomnę, ten usłyszał m.in. zarzut płatnej protekcji w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Jak zapewniało jednak prezydium zarządu PKOL-u, mimo zatrzymania prezesa organizacja działa w sposób niezakłócony. Tragiczny wypadek na torach w rejonie dworca Łódź Hojny. Pieszy został potrącony przez pociąg techniczny.
19: Jak wynika ze wstępnych ustaleń, pociąg w trakcie przejazdu technicznego z dworca Łódź Fabryczny na dworzec Łódź Kaliska śmiertelnie potrącił około 60-letniego mężczyznę, którego dane nie są na tą chwilę jeszcze ustalone.
15: Mówi Maksymilian Jasiak z policji w Łodzi. Maszynista był trzeźwy, na miejscu pracuje policja i prokurator. Pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami pociągów na odcinku Łódź Hojny - Łódź Kaliska. 12-letni Maciek wygrał ze złośliwym nowotworem mózgu. Dziś uderzył w dzwony zwycięstwa w klinice Świętego Mikołaja w Szczecinie, a jednocześnie spełnił swoje największe marzenie.
20: Spędzenie czasu z żołnierzami, jak również przelot śmigłowcem wojskowym. I 12. Dywizja Zmechanizowana, jak również 44. Baza Lotnictwa Marynarki Wojennej chciała, aby Maciej poczuł się jak w żołnierskiej rodzinie.
15: Mówi Ireneusz Tomaszewski z 12. Dywizji Zmechanizowanej, a chłopiec chorował od 5,5 roku.
21: SK Koszalin News.
18: Ludzna Wojtów, nad morzem wakacje nie rozpieszczały. Restauratorzy i właściciele pensjonatów oceniają sezon jako słabszy od poprzednich, a wpływ miała m.in. pogoda i obawy przed wysokimi cenami, mówi Klaudia Milewska.
22: Goście w tych czasach rezerwują dopiero jak jest pogoda. Myślę, że spadek około 30-40%, jeśli chodzi o gości.
18: A ratownicy dodają, że przez prawie miesiąc w gminie Mielno na plażach powiewała czerwona flaga. Kołobrzeg wraca do powakacyjnego rozkładu jazdy. Od jutra zmienią się godziny kursowania wszystkich miejskich linii autobusowych. Jest też dobra wiadomość dla pasażerów. Szóstka wraca na trasę przez Nadmorską w Grzybowie.

0: Hej, tu Blanka. No nie uwierzycie, Eska pozwoliła mi poprowadzić program w radiu. Co prawda tylko dziś, ale i tak jest super. Zaraz odparę dla Was kolejne hity na czasie. Ale jeszcze tylko Wam powiem, że jutro o tej porze w Radiu Eska będą działy się naprawdę crazy rzeczy. Więc pamiętajcie, jutro między 15 a 18 odpalamy wszyscy Eskę. Nie możecie tego przegapić. Let's go! Radio
1: Eska. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce

0: innych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit 50 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy, serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca Radio SK.
7: Trudne decyzje, niebezpieczne interwencje i emocje, które nie kończą się wraz ze służbą. Oglądaj nowy sezon serialu Policjantki i Policjanci od poniedziałku do piątku o 19:00 w Czwórce.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5-litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
10: I po reklamie.

0: barwy to coś.
1: Wszyscy elo, elo, młody White tu jest. No słuchajcie, siemano, z tej strony Whitechord215 i właśnie przeżywam swój pierwszy raz jako prowadzący w Radio SK. Przed chwilą usłyszeliście mój singiel, dokładnie nasz singiel, to coś, który podbija eskową playlistę oraz Rap 20. No i właśnie, już dziś wieczorem po 23 wpadnę z całą California Records do Rap 20, by pogadać z wami o tym, co u mnie oraz oczywiście u nas się dzieje i specjalnie dla was zagrać kawałek Hustler z Vivi Simonem. A już jutro w SC nowa ramówka i nowi prowadzący popołudniowy program. Niestety to nie będę ja, ale gwarantuję wam, że też mają to coś. Elo.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
4: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
3: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Skarbnij 3 stówy i bilety na Nie patrz w dół 2.
5: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
8: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
7: Siła z piątka, cukru, brak, Duda, Duda, Day.
9: Urodziny, rocznice czy firmowe bale? W restauracji Fabuco w Kołobrzegu urządzisz je po prostu wspaniale. Zostaw nudne sale. U nas VIP-em jesteś ty i twoi goście. Kameralna sala filmowa na wyłączność lub klimatyczny parter tuż przy parku. Menu? Zawsze szyte na miarę, bez sztywnych ram. Pyszna polska kuchnia w filmowym wydaniu i wspomnienia, które zostają na lata. Restauracja Fabuco. Kołobrzeg, ulica Portowa 18. Zadzwoń 572-013-433.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
17: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
18: Pani nam szpital uratowała.
19: Nie ja sama.
20: Nowe wyzwania w Szpitalu Świętej Anny.
21: System jest do pani.
20: Sprawdź, co nowego czeka przyjaciółki ze Szpitala Świętej Anny. Oglądaj od poniedziałku do piątku o 16.50 w TVN.
22: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Son & Mar 3 plus 1 za grosz.
23: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
24: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Media Expert, taniej masz.
24: I po reklamie.

0: No dzień dobry, tu Dawid Kwiatkowski. No, dziś wyjątkowa sytuacja w Radiu SK, dlatego że jestem w roli prowadzącego, a nie gościa, więc trochę się tu porządzę, a co? Po pierwsze, za chwilę zagram wam mój nowy singiel, później ci opowiem. Po drugie, powiem wam szczerze, że to, że kończą się wakacje, to wcale nie jest taka zła wiadomość, bo to oznacza, że coraz bliżej jesień i już niebawem spotkamy się na moich koncertach klubowych. Ja już nie mogę się doczekać. Ale po trzecie, od jutra w Radiu SK popołudnia będziecie spędzać w nowym towarzystwie. Oj, będzie się działo. Odpalajcie SK codziennie między 15 a 18. Do usłyszenia, pa!
1: Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
4: Zapraszamy do serwisów Renault z Dunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
5: Na naukę nigdy nie jest za późno. Prywatne liceum ogólnokształcące zaoczne dla dorosłych w Szczecinku prowadzi nabór do klasy pierwszej oraz na wyższe semestry. A w prywatnej szkole policjalnej czekają kierunki medyczne i niemedyczne. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, terapeuta zajęciowy, technik administracji i inne. Bez matury i bez górnej granicy wieku. Odwiedź nas. Szczecinek, ulica Bohaterów Warszawy 36 lub sprawdź szczegóły na szkolaszczecinek.info.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
11: Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
17: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
18: Deszcz jeszcze dzisiaj wróci. Pod wieczór ma popadać mocniej. Lokalnie w Koszalinie i okolicy możliwe są też burze, więc warunki na drogach będą gorsze. Jutro niestety podobnie. Będzie się chmurzyć i popada mocniej, też powieje, a temperatura nie wzrośnie powyżej 20 stopni.
17: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin Poprzeczna 6.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
19: Minęła 16. SK News. Jakub Konieczkowicz. Rosyjski samolot rozpoznawczy przechwycony nad Bałtykiem, przekazał szef Ministerstwa Obrony Narodowej wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak przekazał we wpisie na portalu X, Rosja po raz kolejny testowała nasze systemy odstraszania i obrony powietrznej. Rosyjski IU-20 został przechwycony przed południem 30 km na północ od Łeby. Nie doszło do naruszenia przestrzeni nad Bałtykiem, przekazał szef MON. Na miejscu pracują śledczy. Trwają oględziny miejsca wczorajszego pożaru hali magazynowej w Lublinie. Płonęły składowane tam elementy kompozytowe do produkcji samolotów. Wstępne straty oszacowano na 5 milionów euro. Śledztwo prowadzone jest w kierunku zagrożenia dla życia i zdrowia przez wywołanie pożaru.
0: Prokuratura rejonowa w Lublinie wszczęła w tej sprawie śledztwo. To jest uczyn zagrożony karą pozbawienia wolności od roku do 10.
19: Mówi Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie. W wyniku pożaru nikt nie został ranny. W kulminacyjnym momencie z ogniem walczyło w Lublinie 60 strażaków. Dodajmy, że służby zajmują się też wyjaśnieniem okoliczności pożaru w Skarżysku Kamiennej. Tam palił się zakład produkujący systemy bezzałogowe. Na terenie pogorzeliska są m.in. funkcjonariusze ABW. W wielu szkołach ten zakaz już obowiązywał. Teraz oficjalnie będzie w całej Polsce. Od 1 września w podstawówkach uczniowie nie będą mogli używać telefonów komórkowych. Nie tylko na lekcjach. Zakaz obejmuje również przerwy. O szczegółach przeczytacie na sk.pl.
20: SK Koszalin. Sport.
18: Plus na Wojtów. Sporo emocji na koszalińskich parkietach. Piłkarze ręcznik Werdi Koszalin wywalczyli drugie miejsce w memoriale Bartosza Bigdy, Filipa Potocznika i Mariusza Wnuka. W pierwszym meczu koszalnianie pewnie pokonali Gryfino 36-20, a w finale długo prowadzili z Pogonią Szczecin. Do przerwy było 16-12, ale ostatecznie szczecinianie wygrali 31-25. Powody do zadowolenia mają też szczypiornistki piłki ręcznej Koszalin. W sparingu przed startem Ligi Centralnej kobiet pokonały Pogonię Szczecin 33-32. Do przerwy biało-zielone prowadziły 18-13.

0: Panie i panowie, słuchacie Radia SK, a to był utwór słowno-muzyczny pod tytułem Stygnie lato, autorstwa duetu Kuba i Kuba.
1: Nie, no dobra, już bez żartów. Siemanko, to Kuba i Kuba. Jesteśmy dziś w Radio SK, żeby powiedzieć wam, że no niestety to lato wystygło. Dzisiaj ostatni dzień wakacji, ostatni taki wakacyjny poniedziałek, ale mamy do was dużą prośbę.
2: A jeśli możesz, no to zostań.
1: Zostańcie z Eską, bo już od jutra po 15 nowy program popołudniowy i nowy duet prowadzący.
0: I nie będziemy to my.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
5: Chyba będą potrzebne supermoce.
6: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
7: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
8: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
3: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
11: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
10: Siła z piątka, cukru, brak, Duda, Duda, day.
12: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
13: No.
12: A tamta to jest mega.
13: Mega, mega.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Co ty taki zakręcony?
16: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
15: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
16: Co? Tak szybko?
15: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
16: Czekaj.
15: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl. Jesteśmy w Słupsku i Koszalinie. TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
17: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
19: To będzie ostatnia reklama.

0: 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: I po reklamie.

0: tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
10: I po reklamie.

Cześć, to Sylwia Grzeszczak. Właśnie usłyszeliście mój najnowszy singiel Mango w Radiu SK. Byłam akurat w pobliżu i poprosili mnie, żebym coś powiedziała. A że jeszcze nigdy sama w radiu nie rządziłam, to nie mogłam odmówić. Dziś ostatni dzień wakacji, jutro 1 września i z tego, co słyszałam, w Radiu SK będą zmiany w planie lekcji. Zapiszcie koniecznie nowy przedmiot i nowi prowadzący już od jutra po 15. A tymczasem ja za chwilę odpalam dla Was kolejne hity na czasie w Radiu SK. Buziaki, Sylwia Grzeszczak. Radio SK. My heart is a ghost.

0: is a ghost town. Reklama. Euro na wszystko
1: cię stać. Euro rabat masz. Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września. Do euro przy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Bo w Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. W ten poniedziałek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty do golenia. 1 plus 1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
3: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Szczoteczka Philips Soniker z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
7: Autoryzowany dealer Mercedes-Benz Mojsiuk zaprasza. Ulica Koszalińska 89, Stare Bielice koło Koszalina.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z Polskiej Mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną.
13: Minęła 17. SK News, Jakub Konieczkowicz. Trwają poszukiwania sprawcy, który miał napaść na 12-letnią dziewczynkę. Do ataku doszło w sobotę w Kędzierzynie Koźlu. Nastolatce na szczęście nic się nie stało.
14: Sąd rodzinny przesłucha dziewczynkę w obecności psychologa i to przesłuchanie będzie dla nas kluczowe.
13: Relacjonuje Ewelina Karpińska z policji w Opolu. Dodajmy, że dzień przed atakiem na 12-latkę doszło w Kędzierzynie Koźlu do morderstwa kobiety. Policja na razie nie łączy obu tych spraw. Brama numer 2 znów otwarta. W Gdańsku upamiętniono 46. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. Stoczniowa brama została tradycyjnie otwarta i ukwiecona.
15: Walczyliśmy o wartości i teraz musimy tych wartości pilnować. Otwartości społeczeństwa, wsparcia tych, którzy wsparcie potrzebują.
16: Wszystkim, którzy byli pod tą bramą razem z nami, chciałam dzisiaj serdecznie podziękować. Staramy się uczcić ludzi.
13: Mówili podczas uroczystości działacze opozycji demokratycznej Bogdan Borusewicz i Henryka Krzywonos-Strycharska. Upamiętniono także Olgę Krzyżanowską, lekarkę, działaczkę Solidarności i parlamentarzystkę. Odsłonięto tablicę z nazwą parku jej imienia. To już ostatni dzień pakietu CPN. Od jutra znikają 8% stawka VAT i maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego.
17: Jeżeli ktoś dużo podróżuje, jest to bardzo istotna kwestia.
18: Nie mają pieniędzy, szukają wszędzie, benzyna na pewno pójdzie do góry.
13: Mówili kierowcy z Poznania. Według prognoz od jutra za tankowanie zapłacimy więcej od 60 do 90 groszy za litr.
19: SK Koszalin News.
20: Krócna Wojtów. Kołobrzeżanie będą mogli bezpłatnie zadbać o swoje zdrowie. 6 września przy Stadionie Miejskim odbędzie się Biała Niedziela z Centrum Usług Społecznych. W programie m.in. badania znamion wzroku i serca. Zapisy ruszają dzisiaj, prowadzone będą telefonicznie. Liczba miejsc jest ograniczona, a do udziału potrzebna jest ważna kołobrzeska karta mieszkańca. W Koszalinie trwa zbiórka darów na pomarańczową garażówkę pracowni pozarządowej. Rzeczy można przynosić w dni robocze do siedziby przy ulicy Dworcowej. Garażówka odbędzie się w niedzielę przy ulicy Pozarządowej 1. Dochód pomoże dokończyć remont nowej siedziby pracowni.

0: Hej, tu Michał Sikorski. SK kazała mi poprowadzić dla was program na koniec wakacji. No to prowadzę. Będę waszym ostatnim promyczkiem lata. Powiem tak, bardzo wiele miłych wydarzeń nas czeka. Będą imprezy halloweenowe, będą święta, wszyscy uwielbiają święta. Święta jest super, atmosfera, potem ferie. Nie będzie tak gorąco, myślę, że będzie przyjemnie. Przyjdzie wiosna, zakwitnie bez. To jest wspaniały moment w roku. Zbliżamy się do niego, co by nie było. A później znowu wspaniałe polskie lato. Dziękuję i do usłyszenia.
1: Autopromocja. Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
2: Ale ty już nie wiesz, o czym myślę.
1: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Skarbnij 3 stówy i bilety na Nie patrz w dół 2.
3: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, jaki laptop jest top?
7: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
8: Kup w Media Expert. Laptop 2 w jednym Microsoft Surface Pro 11. Dotykowy ekran. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 5999 zł. Teraz za jedyne 4599. Z kodem rabatowym taniej aż o 1400 zł. Media Expert.
9: Nie wiem jak wy, ale ja lubię, kiedy coś mnie zaskakuje. A w nowych sezonach The Floor zaskoczeń będzie więcej niż kiedykolwiek. Nowi uczestnicy, nowe zasady i odcinki specjalne.
10: The Floor. Już dziś o 20.50 w TVN.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
13: Autoryzowany dealer Mercedes-Benz Mojsiuk zaprasza. Ulica Koszalińska 89, Stare Bielice koło Koszalina.
14: I po reklamie.

Cześć, tu Margaret, a to był mój hit Prima Ballerina. Jesteśmy oczywiście w środku lata, a ja przyjęłam Radio SK, bo dzisiaj ja tu rządzę, ale nie na tak długo, bo od 15 do 18, moi drodzy,

0: szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: I po reklamie.

Cześć, tu Oskar Cyms, słuchacie Radia SK w poniedziałkowe popołudnie i dzisiaj jest tu w miarę spokojnie, ale słuchajcie, co tu się będzie działo jutro? Ja nie wiem, czy to studio to przetrwa. Odpalajcie we wtorek koniecznie SK między 15 a 18, będą nowe rzeczy, będą fajne rzeczy, a tymczasem gram dla was swój najnowszy hit, bez końca w Radiu SK. Miłego słuchania.

0: Reklama.
1: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault Gwarancja Odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
3: Zapraszamy do serwisów Renault z Dunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Ile jest warte twoje auto? 30 tysięcy? 50? A może więcej? Nie zgaduj! Sprawdź! Grupa Zbunek Samochody Używane odkupi twój samochód. Niezależnie od marki przygotujemy dla ciebie atrakcyjną ofertę. Zadzwoń 799 470 990. Powtarzamy 799 470 990. Grupa Zbunek Samochody Używane. Stare Bielice, ulica Tulipanowa 2.
1: BMW X5 wyznacza nowe standardy komfortu, wszechstronności i dynamiki. Do końca września w salonie BMW Bońkowscy czekają modele X5 gotowe do odbioru. Skorzystaj z wyjątkowej oferty finansowania w BMW Comfort Lease i ciesz się swoim BMW X5 już od 2,5 tysiąca netto miesięcznie w umowie na 2 lata. A potem oddaj kluczyki i wybierz nowy model. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza. Koszalin, ulica Lniana 3. BMW. Radość z jazdy.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
8: Autoryzowany dealer Mercedes-Benz Mojsiuk zaprasza, ulica Koszalińska 89, Stare Bielice koło Koszalina.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
11: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
12: Kierowcy, jutro, czyli we wtorek, pogoda będzie trochę w kratkę. Będą chmury, ale też przejaśnienia i deszcz. Zrobi się chłodniej, maksymalnie do 20 stopni w Koszalinie i regionie. Chwilami też mocniej powieje. Na mokrych drogach warto więc zachować trochę więcej ostrożności.
11: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin, Poprzeczna 6.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
13: Jest 18. SK News, Jakub Konieczkowicz. Jest śledztwo prokuratury krajowej w sprawie ewentualnego udziału obcych służb w pożarze w Skarżysku Kamiennej. Ogień w polskiej firmie produkującej m.in. drony na potrzeby wojska wybuchł dziś rano. Przez cały dzień na miejscu pracowały służby, w tym funkcjonariusze ABW. Straty firmy oszacowano na 15 milionów złotych. Radosław Piesiewicz wskazał swojego zastępcę na czas pobytu w areszcie. Obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego będzie pełnił Mieczysław Nowicki. To on na 8 września zwołał posiedzenie prezydium zarządu PKOL-u.
11: SK Sport News.
13: Polskie siatkarki walczą o awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Ich rywalem jest reprezentacja Portugalii, która w fazie grupowej wygrała 2 spotkania, a 3 przegrała. Spotkanie właśnie rusza. Lionel Messi zakończył karierę w reprezentacji Argentyny. Piłkarz ogłosił to na swoim koncie na Instagramie. Ostatni raz zagrał w niej 19 lipca w przegranym 0-1 meczu z Hiszpanią w finale Mistrzostw Świata. Messi 8 razy zdobył złotą piłkę.
11: SK Koszalin News.
12: Lucna Wojtów. Kolejny etap remontu linii kolejowej oznacza zmiany. Od połowy września pociągi nie będą kursować między Białogardem a Kołobrzegiem. Utrudnienia do 12 grudnia. Szczegóły Bartosz Pietrzykowski z PKP PLK.
14: Przewoźnicy uruchomią zastępczą komunikację autobusową. Wybrane pociągi pojadą zmienioną trasą przez Koszalin.
12: Po remoncie pociągi mają jeździć nawet 120 km na godzinę. Ryk silników, parada motocykli i przede wszystkim pomoc dzieciom. W sobotę w Białogardzie odbędzie się akcja Moto Serce. Od 10 na stadionie Bosir będzie można oddać krew. W południe motocykliści przejadą ulicami miasta, a na stadionie czekać będzie rodzinny piknik.
15: Imprezka! Imprezka! Imprezka! Imprezka!
16: Nie da się ukryć, to ostatnia sierpniowa imprezka dla wielu, ostatnia wakacyjna imprezka, ale na szczęście już jest praktycznie po poniedziałku, więc dajmy z siebie 100% dzisiaj wieczorem, żeby było przyjemnie. Ja nawet dam 120. Michał Hanczak z tej strony. Startujemy!
17: Radio SK.
16: Jeszcze raz powtórzę, 120% dam, nie złotych, żeby była jasność. Gipsy Kukon, ty masz na dobry początek naszego wieczoru.

0: beautiful.
1: Tate McRae na antenie Radia SK w imprezce. Hanczak z tej strony. No skoro wakacje się kończą, tak wiem, powinienem jak najmniej używać tego zdania i postaram się, ale czas na podsumowania. Czas wybrać hit tych wakacji. Ale nie ten muzyczny. Tu was zaskoczę. Nie będziemy teraz wybierali najlepszej waszej ulubionej piosenki. Chciałbym poznać wasze podsumowania, jeśli chodzi o wasz prywatny hit, czyli na przykład coś, co najczęściej robiliście. Albo na co wydaliście najwięcej kasy. Albo czego najwięcej zjedliście. No, generalnie takie podsumowania mnie dzisiaj wakacyjne interesują. Co było hitem waszych wakacji? Zbieram wszystkie propozycje, także te, które nie nadają się na antenę, na Messengerze Radia SK. Za chwilę sprawdzam, co nagraliście, ale wcześniej zagram pięknie Great Expectation to Sienna Spyro.

0: Może i stygnie, chociaż niektórzy synoptycy mówią, że jeszcze w przyszłym tygodniu upały do Polski mają wrócić. No ale jeśli chodzi o muzyczny hit wakacji, no to stygnie lato od Kuby i Kuby. Myślę, że znalazłoby się u wielu na miejscu numer 1, a przynajmniej na podium, prawda? 21 minut po godzinie 18. Dzisiaj szukamy hitów tegorocznych wakacji, niekoniecznie muzycznych. Czekam na wasze osobiste podsumowania. Na przykład Patrycja na Messengerze Radia SK napisała mi, że u niej hitem były czereśnie, bo zjadła ich kilogramy w te wakacje. No to high five, bo rzeczywiście, jeśli chodzi o owoce, to u mnie chyba też czereśnie wygrały tego lata. Jakoś tak wyjątkowo nie były bardzo drogie, mam wrażenie. Natomiast jeśli chodzi o Sandrę, no to mamy zupełnie inną opowieść.
1: No, hitem tegorocznych wakacji to był pierwszy wyjazd bez dzieci, z sąsiadkami do Palermo, który skończył się gigantycznym clubbingiem, jedzeniem pierwszy raz w życiu ostrygi i skończył się trzema takimi samymi tatuażami na powrocie, więc uważam, że Las Vegas to przecież mało. Pozdrawiam.
0: I tak trzeba żyć. Prawdziwy rock and roll, można powiedzieć. Dziewczyny Sandra i jej sąsiadki, rock and rollowe kobitki. No. No dobrze, dobrze. Będzie co wspominać w długie jesienne wieczory. Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss już za kilka chwil. Co było waszym hitem wakacji? Czekam na Messengerze Radia SK na wasze głosówki.
2: Autopromocja. Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
3: Chyba będą potrzebne supermoce.
4: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
5: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
6: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Hej, co u ciebie?
9: Zapisałem się do TB Edukacja.
8: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
9: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
8: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
9: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
8: Też bym tak chciała.
9: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce.
8: Jesteśmy w Słupsku i Koszalinie. TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
10: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy, serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca Radio SK.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
13: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
14: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster już dziś o 21.30 w TVN.
15: I po reklamie.

0: Eska Koszalin.
1: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

0: kilku latach Sunflower od Post Malone i Swaley znowu jest hitem. No dzięki Spider-Manowi między innymi. 22 minuty do godziny 19. Bardzo przyjemnie to brzmi, zwłaszcza kiedy można zrelaksować się po pracy. Za chwilę o ten relaks zadba między innymi Zalia, bo zagram wam jej nowy hit Tylko Kochaj Mnie. Ale wcześniej Ania i jej hit i antyhit, jak się okazuje, tych wakacji.
1: Hejka Eska. Hitem moich wakacji było to, że tak mi się złożyło, że miałam prawie 3 tygodnie urlopu. Antyhitem, że już się skończył.
0: I myślę, że wiele osób może się pod tym podpisać. Ale kończy się jedno, a zaczyna drugie. I czas na hit nadchodzącej jesieni. W Radiu SK nowa ramówka i od jutra od 15 nowe popołudnie, nowy popołudniowy duet na naszej antenie, czyli Sońta i Korościel. I wychodzi na to, że to może być transfer radiowy roku. Szczegóły już na naszych socialach. No i oczywiście jutro od 15 do 18.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11, 15.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
7: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play. I po reklamie.

0: Zamiast kawy czy napojów energetycznych można po prostu włączyć sobie Armina Van Burena. Tutaj z Saszą Everlasting na antenie Radia SK w imprezce przed 19:00. Musimy porozmawiać. To jest takie zdanie, które u mnie wywołuje dreszcz emocji, kiedy słyszę je w domu. No, jestem ciekawy, co u was wywołuje adrenalinę, bo w tym tygodniu jest to taka trochę imprezka z adrenaliną, dlatego że mam dla was bilety do kina na Nie patrz w dół 2, nowy film, ale też dorzucę trochę kasy na popcorn, więc z jednej strony będzie można się zrelaksować, z drugiej jednak poczuć trochę dreszczyku, no bo to taki rodzaj filmu. SK.pl, tam zaglądacie, tam piszecie, jakie sytuacje albo jakie zdania wywołują u was wzmożone ciśnienie, no i być może do was właśnie po godzinie 19:00 zadzwonię z takimi nagrodami. Radio
1: SK. Reklama. Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny?

0: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Głodni emocji, żądni pieniędzy, to tak. Chwale.
3: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
4: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
3: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Co ty taki zakręcony?
7: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
6: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
7: Co? Tak szybko?
6: Pewnie, ja już się zapisałam. To jak, idziesz?
7: Czekaj.
6: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl. Jesteśmy w Słupsku i Koszalinie. TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
8: Nie wiem jak wy, ale ja lubię, kiedy coś mnie zaskakuje. A w nowych sezonach The Floor zaskoczeń będzie więcej niż kiedykolwiek. Nowi uczestnicy, nowe zasady i odcinki specjalne.
9: The Floor. Już dziś o 20.50 w TVN.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje. Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
14: Sformowanie Gen Z.
15: Pokolenie młodych.
16: Tak mówisz? Chciałem angielski znać.
13: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
17: No można się zakochać, nie?
18: Nie, no tak.
13: SK Reakcje. Oglądaj, komentuj i reaguj z nami. Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie. Hanczak, zapraszam.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
21: Koszalin na czasie.
22: Jeżeli macie ochotę na kino albo sportowe wyzwanie, w Koszalinie będzie z czego wybierać. W Heliosie czekają premiery, seanse specjalne i maratony, a dla naszych słuchaczy mamy też zaproszenia dla dwóch osób. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie, kto wyreżyserował film Gwiazdozbiór Psa. A jeśli wolicie aktywnie, 9 września na Stadionie Bałtyk odbędą się otwarte Mistrzostwa Koszalina na 5000 metrów. Pierwszy start o 18.45. Można pobiec, można kibicować. Najważniejsze, aby dobrze spędzić wieczór.
20: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
23: Muzyką się żyje.
24: Nata opublikował nową epkę. Dzisiaj w nocy do sieci trafiło kilka nowych kawałków zebranych w mini-album 2040 Sława. Nata postawił tutaj na nieco bardziej gitarowe brzmienie. No i są tam znane już single, takie jak Echo czy nowy duet z Łajciorem, ale zaskoczeniem dla fanów może być na przykład współpraca Maty z Kamilem Bednarkiem. To już w ten piątek. Sanach zagra finał tegorocznej trasy stadionowej, no i wróci na PGE Narodowy w Warszawie. W tym roku wokalistka od wiosny zagrała kilka koncertów w dużych obiektach, m.in. w Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie. Teraz czas na ostatni przystanek w stolicy. Oprócz największych hitów możemy spodziewać się też tych najnowszych, na przykład piosenki Kapitan, którą zagram wam tak na rozgrzewkę przed koncertem jeszcze w tej godzinie imprezki. Wakacje praktycznie za nami, ale nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour wciąż trwa, no i w ten weekend będziemy w Zelowie w województwie łódzkim. Tu wystąpią m.in. Michał Szczygieł, on w sobotę, i królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz, która porwie publiczność w niedzielę. Na koncert wstęp wolny, a poprowadzą je Michu Sobkowski i Kamil Nosel.
25: Imprezka.
24: Hanczak tymczasem, imprezka poniedziałkowa, relaksujemy się i cieszymy się pierwszym wygranym setem naszych siatkarek, które walczą z Portugalią o awans do ćwierćfinału. Trzymamy kciuki za zwycięstwo. Damiano Dawid, Stromae na początek tej godziny, a potem duet, który kręci nas ostatnio bardzo mocno. Dawid i Margaret.
26: Imprezka.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Kesha śpiewa TikTok, a dzisiaj nawet nagrałem TikToka i wrzuciłem jednego. Tak się napracowałem. 15 minut po godzinie 19.
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
0: Jeśli chodzi o TikToki, to czasami największą adrenalinę wywołują mnie to, że na przykład się namontuje, a potem coś się wiesza i trzeba od początku zaczynać. Ale zupełnie coś innego adrenalinę wywołuje u naszej słuchaczki Ani, bo w tym tygodniu prosimy was, żebyście na sk.pl napisali nam, co wam podnosi ciśnienie i powoduje taki dreszczyk emocji. Ania, co to jest u ciebie?
2: Telefon z przedszkola, że muszę zabierać dzieci.
0: Jak ma na imię przedszkolak albo, nie wiem, córka twoja?
2: Łucja, jutro zaczyna, właśnie jutro będzie miała pierwszy dzień w przedszkolu.
0: I jak się nazywa?
2: Łucja.
0: No tak, z tymi telefonami z przedszkola to rzeczywiście dreszcze emocji, bo nigdy nie wiadomo, czego chcą. Czy że różyczka, czy że wiatrówka, czy że nie chce jeść śniadania, czy że nie chce leżakować i jeszcze pewnie inne historie.
2: Wszystko jest możliwe, także najlepiej tak telefonów nie mieć.
0: Właśnie, najbardziej mi się podoba w twoim zgłoszeniu na sk.pl to, że napisałaś, że jutro zaczyna się przedszkole i chyba wyciszysz telefon. Czyli zostawiasz dziecko, wychodzisz i nie ma cię przez kilka godzin. Nic się nie interesuje, niech się nie martwił. Słuchaj, to będziesz mogła na przykład wyłączyć ten telefon i schować się w kinie, bo mam dla ciebie podwójne zaproszenie na film Nie patrz w dół 2, a do tego jeszcze dorzucam 300 kieszonkowego, nie wiem, na przykład na popcorn albo na jakieś inne pyszności.
2: Super, bardzo się cieszę, dzięki.
0: Wszystkiego dobrego. SK.pl, dziękuję. Tam czekamy na wasze zgłoszenia.
1: Sponsorem konkursu był Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.

0: Na zegarkach 19.30 słuchacie imprezki Hanczak z tej strony. No i niezła ekipa, Whitechor, między innymi w tej ekipie na czele. I cała ta ekipa od hitu To Coś dzisiaj zamelduje się w Eskowym studiu. O 23.00 będą gośćmi Matiego Fuczyło, który zaprasza was na Rap 20 i na rozmowę z tymi jego mościami. Za kilka chwil Kapitan, czyli nowy singiel od Stanach, ale jeszcze jedna informacja dla fanów sportu i siatkarek. 2-0 prowadzimy z Portugalią w walce o ćwierćfinał Mistrzostw Europy.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Ile jest warte twoje auto? 30 tysięcy? 50? A może więcej? Nie zgaduj, sprawdź. Grupa Zdunek Samochody Używane odkupi twój samochód. Niezależnie od marki przygotujemy dla ciebie atrakcyjną ofertę. Zadzwoń 799 470 990. Powtarzamy 799 470 990. Grupa Zdunek Samochody Używane. Stare Bielice, ulica Tulipanowa 2.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
7: I po reklamie.

0: Co łączy nas i Davida Guetta oraz One Republic? No to, że nie możemy doczekać się weekendu już od poniedziałku. O tym jest ten hit I Don't Wanna Wait na antenie Radia SK. Wimpress, Techanczak z tej strony. Za chwilę zagram wam wasz ulubiony ostatnio hit. I mój w sumie też. Numer jeden gorącej dwudziestki to My Body Isn't Ready od Sombra, ale wcześniej wybieramy hit tegorocznych wakacji. I to nie ten muzyczny, tylko ten wasz prywatny. Hit pozamuzyczny. Na przykład, gdzie byliście najdłużej? Na co wydaliście najwięcej pieniędzy? Z kim spędziliście najwięcej czasu w te wakacje? Może jest jeszcze jakiś inny symbol tych wakacji? U Agnieszki jest. Nagrała głosówkę na Messengerze Radia SK. Aga?
1: Moim hitem wakacji były kartony po bananach, które okazały się niezastąpione przy przeprowadzce. Serdecznie polecam kartony po bananach.
0: Mówiła Agnieszka. Ale Hanka Mostowiak chyba tego nie lubi.

0: Tuż przed 20 na antenie Radia SK jedna z naszych nowości, czyli Deli Supreme i MJ Deli. Pytam was o wasze hity tegorocznego lata, tegorocznych wakacji, te pozamuzyczne. Wiktoria się nagrała na Messengerze SK.
1: Mówię, że wakacje podbiłam z motorem. Pierwszy sezon na ćwierć wieku.
0: A proszę bardzo, zawsze jest dobry czas na ten pierwszy raz. Wiktoria na motorze, a Gibbs na innym nieco środku lokomocji, ale o tym powiem wam za chwilę.

0: Reklama.
1: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: Hej, co u ciebie?
3: Zapisałem się do TB Edukacja.
2: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
3: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
2: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
3: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
2: Też bym tak chciała.
3: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEP.pl lub w najbliższej placówce.
2: Jesteśmy w Słupsku i Koszalinie. TEP Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
4: Nie wiem jak wy, ale ja lubię, kiedy coś mnie zaskakuje. A w nowych sezonach The Floor zaskoczeń będzie więcej niż kiedykolwiek. Nowi uczestnicy, nowe zasady i odcinki specjalne.
5: The Floor. Już dziś o 20.50 w TVN.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu. Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
10: Koszalin na czasie.
11: Wrzesień w Koszalinie zapowiada się muzycznie i to w dwóch zupełnie różnych klimatach. Na początek 12 września koszaliński amfiteatr. Na scenie Zalia będzie współczesny pop, emocje i trochę melancholii. A kilka dni później skręcamy w mocniejsze, bardziej jazzowe rejony. 24 września w Centrum Kultury 105 zagra Pędowskim, czyli projekt basisty Marcina Pędowskiego. Będzie funk, jazz, mocny bas i dużo energii na żywo. Dwa koncerty, dwa różne światy. Wybór należy do was.
9: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
12: Muzyką się żyje.
13: Ostatni dzień lata. To jest tytuł hitu, który wesprę już za chwilę. No lato jeszcze trwa, ale ten hit Gipsa Igo towarzyszy nam od kilku tygodni. Gips niedawno był w Eskowym studiu i zdradził, że po latach pracy, a wręcz pracocholizmu w studiu czy na koncertach, szuka teraz równowagi i pozamuzycznych rozrywek.
14: Od jakiegoś czasu zacząłem jeździć na rowerze elektrycznym po prostu i jestem tak zajawiony tym, że masakra jakby, no nie?
15: Właśnie widziałem filmiki, na których pokonujesz tam różne przeszkody, ewentualnie idziesz wokół
14: tych przeszkód. Tak, w każdym razie idę na jakimś trudniejszym szlaku. Ale tak, mega się zajawiłem, więc mam nadzieję to kultywować po prostu, szczególnie, że ja do sportów nie mam jakichś mega zapędów, ale to na maksa...
13: No to mnie łączy z Gipsem, że do sportu nie mamy zapędów. Gips był gościem Matiego Fuczuło w Rap 20, a dzisiaj przed nami kolejne notowanie tej listy i kolejni goście, m.in. White 2115. Program startuje o 23.
16: Imprezka. Imprezka. Imprezka. Eska.
13: Eska. W tej godzinie na pewno zagram wam coś w miarę premierowego, coś świeżutkiego, czego być może jeszcze nie słyszeliście, ale zaczynamy rzeczywiście od wspomnianego hitu Ostatni Dzień Lata. To Gips, Ego for Money. Hanczak z tej strony zapraszam na wieczorną poniedziałkową imprezkę. Odreagujmy ten

To Glass Animals na antenie Radia SK w imprezce. Hip, hip, hura na cześć naszych siatkarek. Właśnie awansowały do ćwierćfinału Mistrzostw Europy, wygrywając 3-0 z Portugalią. Brawo!

0: Shawn Mendes na antenie Radia SK. Brawo dla naszych siatkarek. Meldują się w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Wygrały 3-0 z Portugalkami, no a w ćwierćfinale zagrają z Holenderkami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Były siatkarskie sety, teraz czas na set muzyczny w Radiu SK i na coś świeżutkiego. On to Joel Corey, znany nam doskonale producent. Tak, tak, znacie jego hity, bo w SC było ich już mnóstwo. Zaczęło się wszystko tak naprawdę od Head and Heart, w sumie mojego ulubionego. Jest mnóstwo pozytywnej energii w tym kawałku, ale Joel Corey tym razem zaprosił do współpracy panią, która nazywa się Hannah Bolane. I śpiewała m.in. w tym hicie. A teraz z tego połączenia sił, ale nie z połączenia tych hitów, wyszło coś zupełnie premierowego. To Don't Go Breaking My Heart. I teraz właśnie ten kawałek wam zagram.

0: Tame Impala i Loser na antenie Radia SK. Nie jest przegranym wcale ten, kto kończy dzisiaj właśnie wakacje. Słuchajcie, dużo dobrego przed nami, ale mam taką sprawę do was wszystkich, którzy czują te ostatnie dni wakacji. Zagrać przed 21 deszcz na betonie tako Hemingwaya, czyli tam, że twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Czujecie ten mood? Chcecie to usłyszeć? Jeżeli tak, to możecie nagrać głosówkę na Messengerze Radia SK i na przykład przy okazji zadedykować ten hit komuś albo powiedzieć, dlaczego akurat warto go dzisiaj zagrać. No sprawdzimy. Może przed 21 zagram. Wszystko zależy od was. Czekam na wasze sygnały na naszym Messengerze. Wcześniej odezwał się Szymon w sprawie hitu tegorocznych wakacji, niekoniecznie muzycznego. Okazuje się, że w przypadku Szymona to nożyczki i grzebień?
1: W te wakacje pobiłem rekord chodzenia do fryzjera. Mianowicie byłem raz w tygodniu, także pozdrawiam najlepszą fryzjerkę Emilkę na Ursynowie.
0: I teraz pytanie, czy tak szybko rosną ci włosy? Czy chodziłeś do fryzjerki Emilki po to, żeby obcinać ją wzrokiem? Radio
2: SK. Autopromocja. Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
3: Chyba będą potrzebne supermoce.
4: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
5: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
6: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
7: I po reklamie.

0: Wieczorową porą Swedish House Mafia brzmią najlepiej. Wait So Long w imprezie w Radiu SK. Hanczak z tej strony. Pytałem was parę chwil temu, czy na koniec wakacji zagrać wam ten hymn końcówki wakacji, czyli Deszcz na betonie, tak o Hemingwaya. No i rzeczywiście są głosy, żeby zagrać, więc oczywiście będzie za chwilę, chociaż powody, dla których powinienem zagrać ten hit, są takie słodko-gorzkie. No to najpierw Marlena i ten gorzki bardziej powód. Hej! Marlena, halo, halo, jesteś?
1: Siemka.
0: No, cześć.
1: Piosenkę taką Hemingway, Deszcz na betonie, chciałabym zadedykować osobie, która ostatnio mnie trochę zawodzi i mnie smuci, pomimo że wakacje się kończą, spędziła ze mną bardzo mało czasu, czyli Kubusiowi.
0: O, proszę. Kuba, jak to słyszysz, to ogarnij się. Jeszcze trochę lata zostało, to może jeszcze nadrobisz, a potem jeszcze długie jesienne wieczory, mam nadzieję, że z Marleną. To jeszcze Sylwia i nieco chyba bardziej pozytywny powód, chociaż z drugiej strony...
2: Cześć, Eska. Właśnie wracamy z mężem z wakacji i ta piosenka tak o Hemingwaya byłaby idealnym zwieńczeniem naszego urlopu, bo jesteśmy w drodze do domu. Pozdrawiamy, dzięki.
0: No właśnie, koniec wakacji, ale w głosie słyszę jakąś taką radość, więc chyba przynajmniej wypoczęci nasi słuchacze. Bardzo dobrze, no to odpalamy w takim razie Deszcz na betonie, tak o Hemingway w ostatni dzień wakacji.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać

I jak, siadło wam, czy wam nie siadło, jeśli chodzi o tę nowość na antenie Radia SK? Take it slow, to Robin Schulz i Watermat na naszej antenie tuż przed godziną 21. Ja już powoli uciekam, ale jeszcze dzisiaj przed nami chociażby Rap 20, Mati Puczyło, Łajcior i Spółka. Także warto być z nami po 23. A jutro po południu nowość od 1 września, Sońta i Korościel od 15 z nami na antenie. Także niezły transfer radiowy zrobiliśmy.

0: Autopromocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
8: Koszalin na czasie.
9: Wrzesień w Koszalinie będzie stał pod znakiem kina, ale nie tylko. 23. Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja rozpocznie się 8 września i potrwa 5 dni. W programie filmy, spotkania z twórcami, wystawy i rozmowy. W tym roku pod hasłem Psychologiczne aspekty niepełnosprawności. Wydarzenia odbędą się w kilku miejscach, m.in. w Bibliotece Publicznej. A teraz coś dla fanów historii, wojskowości i modeli. 12 i 13 września w Muzeum Obrony Przeciwlotniczej odbędzie się 3. Przeciwlotniczy Festiwal Modelarski.
7: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
8: SK Koszalin News.
9: Większe bezpieczeństwo ruchu kolejowego i drogowego, lepsze warunki obsługi podróżnych i możliwość zwiększania prędkości pociągów do 120 km na godzinę. To efekty prac realizowanych na linii kolejowej między Białogardem a Kołobrzegiem. Gorsza informacja jest taka, że od połowy września znów wrócą utrudnienia dla podróżnych, bo rozpocznie się kolejny etap prac obejmujący m.in. wymianę rozjazdów, remont torów stacyjnych, pracę przy sieci trakcyjnej i urządzeniach sterowania.
10: Bartosz Pietrzykowski, zespół prasowy Polskie Linie Kolejowe SA. Po okresie wakacyjnym, kiedy utrzymany został ruch pociągów zapewniających dojazd do nadmorskich miejscowości, wykonawca przystąpi do kolejnego etapu robót między Białogardem a Kołobrzegiem na linii kolejowej numer 404. Prace będą prowadzone na stacjach Karlino, Wrzosowo i Dygowo. Obejmą zabudowę nowych rozjazdów, remont torów stacyjnych, roboty peronowe, montaż elementów małej architektury oraz prace na przejazdach kolejowo-drogowych. Kontynuowane będą również roboty związane z dostosowaniem sieci trakcyjnej na odcinku Białogard-Kołobrzeg do prowadzenia ruchu pociągów z prędkością do 120 km na godzinę. W ramach inwestycji urządzenia sterowania ruchem kolejowym na stacjach Karlino, Wrzosowo i Dygowo zostaną dostosowane do nowych rozjazdów. Przewidziano także montaż nowych urządzeń przejazdowych na 13 przejazdach kolejowo-drogowych, co przyczyni się do dalszej poprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego. Ze względu na zakres robót, ruch pociągów na jednotorowym odcinku Białogard-Kołobrzeg zostanie wstrzymany od 14 września do 12 grudnia. W tym czasie przewoźnicy Polregio i PKP Intercity uruchomią zastępczą komunikację autobusową między Białogardem a Kołobrzegiem. Wybrane pociągi pojadą zmienioną trasą przez Koszalin. Szczegóły dotyczące zmian w komunikacji znajdują się na portalu pasażera.
9: Po zakończeniu wszystkich prac pociągi pasażerskie na trasie Białogard-Kołobrzeg będą mogły kursować z prędkością do 120 km na godzinę, co pozwoli skrócić czas przejazdu. Korzyści odczują również kierowcy i piesi dzięki poprawie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych, a podróżni zyskają wygodniejsze i bardziej dostępne perony. Szczegóły dotyczące zmian w komunikacji dostępne są na stronie portalpasażera.pl. Materiał Agnieszki Górskiej.
8: SK Koszalin.
9: Podpisano umowę na rozbudowę ścieżek rowerowych. Koszalin otrzyma ponad 35 milionów złotych dofinansowania. Całkowity koszt inwestycji oszacowano na blisko 42 miliony. Wybudowanych zostanie 6 odcinków tras, co da łącznie 9 kilometrów nowych ścieżek, mówi prezydent Koszalina Tomasz Sobieraj.
11: Dwie umowy, no bo te ścieżki rowerowe są w dwóch etapach. W sumie dofinansowania blisko 35 milionów złotych na budowę kilku ścieżek rowerowych, które uzupełnią nasz system ścieżek rowerowych. Trwało to nieco, dlatego że musieliśmy zmienić strategię, ona wymagała opiniowania i zatwierdzania, również decyzji środowiskowych, ale już jesteśmy gotowi. Miejsce, w którym się znajdujemy, też nie jest przypadkowe, dlatego że tutaj kończy się ta ścieżka rowerowa, która prowadzi z Koszalina, czy z tej może starej części Koszalina do Jamna, to oczywiście też jest częścią Koszalina. Ten odcinek jest bardzo niebezpieczny dzisiaj bez tej właśnie ścieżki rowerowej. Mamy prawie gotowy projekt na budowę tej ścieżki rowerowej. To jest w ogóle projekt nieco szerszy, bo projekt zarówno ścieżki, jak i drogi, z którego wyjmiemy, można powiedzieć, ten element rowerowy i zrealizujemy go w pierwszej kolejności. Ale ta ścieżka rowerowa to nie tylko do Jamna, również te umowy przewidują budowę ścieżki rowerowej do samego Łabusza, a także kontynuację ścieżki rowerowej, która biegnie wzdłuż rzeki Dzierzęcinki i ona również będzie, tak można powiedzieć, zakręcała do Jamna. Cały czas liczymy na kontynuację realizacji ścieżki rowerowej po wale przeciwpowodziowym do jeziora Jamno, połączenia z naszym statkiem Julkiem i do Mielna, którym to już tym zadaniem zajmuje się marszałek Kowalik i liczymy, że te prace po prostu nie są przyspieszą i nabiorą takiego, można powiedzieć, bardzo charakteru i tempa. Też jeszcze oprócz tego, co wymieniłem, jeszcze ten system ścieżek rowerowych dopełni ścieżka, która biegnie w kierunku Lubiatowa i jedna w centrum miasta wzdłuż ulicy Monte Cassino.
0: Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego. Myślę, że wszyscy mieszkańcy Pomorza Zachodniego wiedzą, że jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe, o to, żeby były bezpieczne, żeby były przyjazne, to jest to jeden z moich kluczowych priorytetów w ostatnich latach i ja bardzo się cieszę, że pan prezydent Tomasz Sobieraj, z którym od wiele lat właśnie na budowie tych ścieżek rowerowych wspólnie spędziliśmy, tak pięknie dzisiaj kontynuuje nasze dzieło właśnie na terenie miasta Koszalin. Dzięki tej finalizacji tych kilku odcinków Koszalin będzie najbardziej spójnym pod względem rozwiązań komunikacyjnym dla rowerzystów miastem w naszym regionie i tego mogę tylko i wyłącznie pogratulować. Ja bardzo się cieszę, że ten system ścieżek wewnątrz miejskich, który tworzy Koszalin, tak świetnie współpracuje z tymi szlakami rowerowymi, które my budujemy na Pomorzu Zachodnim w układzie północ-południe-wschód-zachód. Dzięki tej ścieżce, o której mówił pan prezydent, będziemy mieli udrożniony wyjazd z miasta w kierunku północnym. Będziemy oczywiście robili wszystko, żeby połączyć, spiąć te ścieżki wraz z ścieżką po wale przeciwpowodziowym, o czym mówił pan prezydent. Bardzo się cieszę, że będzie można również bezpiecznie z Koszalina wyjechać na to, co w chwili obecnej rozwijamy, a więc szlak zamków i pałaców, tak go nazwaliśmy, a więc szlak, który ma połączyć docelowo Koszalin z Polanowem. To będzie na pewno wielka atrakcja turystyczna. To, na co chcemy stawiać właśnie budując ten zwarty ekosystem rowerowy na Pomorzu Zachodnim, to po pierwsze poprawa bezpieczeństwa dla naszych mieszkańców, po drugie inwestycja w ich aktywizację, a więc w zdrowie tak naprawdę naszych mieszkańców, no i wreszcie po trzecie, last but not least, nie najmniej istotne, to jest budowanie atrakcyjności turystycznej i nawet tutaj jadąc widziałem kilku przynajmniej rowerzystów, nie na szczęście na autostradzie, ale bocznymi drogami jadącymi tak zwanych sakwiarzy, którzy z sakwami przemierzają Pomorze Zachodnie, dlatego że jest u nas nie tylko pięknie, ale właśnie jest bezpiecznie i mamy najbardziej rozbudowany system ścieżek rowerowych w Polsce.
1: Pomorze Zachodnie to jest rowerowa stolica Polski i niezwykle dumnie patrzymy na to, kiedy przyjeżdżają do nas mieszkańcy z całej Polski właśnie z bagażnikami, na których mają rowery i to właśnie na Pomorzu Zachodnim spędzają miło czas, atrakcyjnie spędzając ten czas, ponieważ korzystają z naszej bazy ścieżek rowerowych. Ja tylko przypomnę, że w pierwszym etapie zostało wybudowanych i oznakowanych blisko 1100 km tras rowerowych. W drugim etapie, który rozpoczęliśmy w roku 2025, ten etap zakłada budowę kolejnych 400 km tras rowerowych właśnie na Pomorzu Zachodnim. Bardzo się cieszę, że właśnie miasto Koszalin, bliskie memu sercu, że akurat wpisuje się w tą bazę, w tą tendencję budowania tras rowerowych właśnie w mieście Koszalin, ale także na Pomorzu Zachodnim. To jest, szanowni państwo, 6 odcinków, które zostaną wybudowane na łącznie 9 km nowych ścieżek rowerowych w samym mieście Koszalin. Tak jak prezydent wspomniał, to jest ulica Monte Cassino, gdzie zostanie nieformalnie dopięty taki ring rowerowy Koszalina, jeśli chodzi o centrum miasta. To jest oczywiście ulica Lubiatowska, ale także od tego miejsca, w którym się znajdujemy, do przystani Jamno. Ścieżka rowerowa, czyli od przystani Jamno po wale przeciwpowodziowym aż do Mielna. Prace nad tą ścieżką rowerową trwają już od poprzedniej kadencji, natomiast z tego miejsca jestem w stanie zadeklarować, że jesteśmy na bardzo dobrej drodze, mamy wiele spotkań, tak żeby unormować przede wszystkim kwestie właścicielskie tych działek i jesteśmy na bardzo dobrej drodze, żeby ogłosić w niedługim czasie przetarg na projektowanie, na dokumentację tej ścieżki. Właśnie po wybudowaniu tego pierwszego etapu, czyli 1100 km trasy rowerowych, do naszego regionu coraz więcej turystów właśnie przyjeżdża i korzystają z tych ścieżek, bo w roku 2024 z naszych tras rowerowych skorzystało 1,5 miliona rowerzystów. Rok później to już było 200 tysięcy więcej, czyli ponad 1,7 mln rowerów przejechało po naszych malowniczych trasach rowerowych.
9: Mówił wicemarszałek województwa Jakub Kowalik. Inwestycje przewidują budowę, rozbudowę lub oznakowanie odcinków tras dla cyklistów wzdłuż alei Monte Cassino. Od skrzyżowania z Kutrzeby do skrzyżowania z ulicą Fałata, od skrzyżowania z Fałata do skrzyżowania z Partyzantów, wzdłuż ulicy Lubiatowskiej, Jamnańskiej, ulicy Północnej i Starowiejskiej oraz od węzła drogi ekspresowej do skrzyżowania z ulicą Północną. Inwestycje mają zostać zrealizowane do końca 2029 roku.
8: SK Koszalin. Koszalin.
9: Koszalińskie Muzeum zainaugurowało współpracę z Ośrodkiem Pamięć i Przyszłość z Wrocławia w ramach projektu Ocalone Dziedzictwa Regionalne Izby Pamięci. To ogólnopolski projekt, którego celem jest wspieranie Izb Pamięci. O podpisanej umowie mówili Joanna Chojecka, dyrektor Koszalińskiego Muzeum, oraz Wojciech Kucharski, zastępca dyrektora Ośrodka Pamięć i Przyszłość.
3: Nasze muzeum rzeczywiście realnie buduje sieć wsparcia i wymiany wiedzy o ocalonych dziedzictwach Pomorza Zachodniego. Inauguracja projektu i inauguracja przystąpienia naszej instytucji do tego ważnego projektu realizowanego przez Ośrodek Przyszłość i Pamięć we Wrocławiu podkreśla właśnie rangę społecznego działania naszych mieszkańców na rzecz ochrony dziedzictwa i również roli instytucji takich jak muzea w tym procesie zachowania pamięci. Wystawa 1945, koniec i początek, 80 lat polskiego Koszalina jest właśnie również o tym ocalonym dziedzictwie, o tej pamięci z różnych stron opowiada. Jest również wystawą o charakterze partycypacyjnym, co oznacza, że właśnie dzięki również Izbom Pamięci, tutaj działającym i pasjonatom, ludziom wrażliwym na historię, na dziedzictwo, ta wystawa mogła powstać. Też w tym momencie zapowiem, że wystawa, która miała mieć charakter czasowy w związku z ogromnym zainteresowaniem, zostaje zachowana jako wystawa stała i to jest taka nowość. Dlatego będziemy ją też przebudowywać i rozbudowywać, prezentować również materiały, które do nas trafiały zarówno przed powstaniem wystawy, jak i w trakcie wystawy, wywołane oprowadzaniami kuratorskimi, które dzielnie i wspaniale prowadził Krzysztof Jedynak. W trakcie tych spotkań właśnie też ta idea zachowania dziedzictwa była cały czas obecna. Dlatego bardzo się cieszę, że mogę też w tym ważnym i wyjątkowym dniu to ogłosić. Dziękuję bardzo i oddaję głos panu dyrektorowi.
6: W Polsce jest ponad 1600 izb pamięci. Mówimy o dziedzictwie kulturowym, które jest całkowicie poza oglądem państwa. To dziedzictwo kulturowe trwa głównie dzięki pracy wolontariuszy i oddolnych środowisk, które zbierają, kolekcjonują i zabezpieczają to dziedzictwo kulturowe. Ponad 2 miliony obiektów. Projekt Ocalone Dziedzictwa to jest pewna próba odpowiedzi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wsparcie właśnie tych środowisk, które na poziomie lokalnym opiekują się dziedzictwem kulturowym. Tworzymy to, można powiedzieć, prowadząc działania w trzech obszarach. Po pierwsze, próbujemy stworzyć centralną ewidencję tych zbiorów. One w tej chwili są poza jakąkolwiek ewidencją. To oznacza, że nie mają formalno-prawnej ochrony. Pozwalamy tym izbom, pomagamy tym izbom profesjonalizować swoje działania, bo w bardzo wielu sytuacjach to są fantastyczne, oddolne projekty edukacyjne, popularyzujące lokalną historię, ale często przy bardzo niewielkim wsparciu mogą realizować swoją misję znacznie skuteczniej i lepiej. A po trzecie, tworzymy sieć. I teraz, co jest niezwykle ważne, to jest tak naprawdę działalność całkowicie społeczna, oparta na pracy wolontariuszy, na pracy ludzi, którzy czują, że lokalna historia, dziedzictwo kulturowe lokalne jest podstawą dla ich lokalnej tożsamości. Dzięki sieci mamy wymianę doświadczeń, mamy ogląd tak naprawdę na dziedzictwo kulturowe w Polsce, które składa się z bardzo wielu narracji. Nie tworzymy jakiejś jednej centralistycznej opowieści, tylko chcemy zobaczyć wielogłos. Dzięki Muzeum w Koszalinie, dzięki takim instytucjom patronackim, dajemy wsparcie izbom właśnie na poziomie lokalnym, bo takie instytucje jak Muzeum w Koszalinie, w każdym województwie szukamy właśnie jakiegoś lokalnego podmiotu, który doskonale rozumie lokalne potrzeby, zna lokalną historię i ma też zaufanie lokalnych środowisk, bo my od tych izb tak naprawdę nic nie chcemy. My chcemy izbom coś dać. Chcemy zobaczyć, jakie izby mają potrzeby. Chcemy pomóc te potrzeby zaspokoić. To nie jest idea taka, że gdzieś na górze wymyślono program, tylko ten program powstał całkowicie oddolnie. Zaczęło się od dwóch izb, które prowadziły swoje wystawy i oni zobaczyli, że może można opowiadać swoją historię trochę inaczej. Może można budować wystawy bardziej profesjonalnie. Z tymi dwoma izbami zbudowaliśmy program ewidencji. Oni zobaczyli, że to ma wartość, bo naraz sami zobaczyli, jakie mają realnie zbiory. Dostrzegamy to, że bardzo często to są jedyne egzemplarze związane z lokalnym dziedzictwem, które gdzieś są dzięki wolontariuszom zabezpieczone. Program na Pomorzu Zachodnim do tej pory bardzo dzielnie w tym programie wspierał nas Centrum Dialogu Przełomy, Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie. Teraz dalej w tym projekcie gdzieś będzie, ale przechodzi na drugi plan. Natomiast rolę takiej instytucji patronackiej zgodziło się przejąć Muzeum w Koszalinie, za co bardzo dziękujemy. Na terenie Pomorza Zachodniego mamy zidentyfikowanych ponad 80 izb, więc to jest duże wyzwanie, żeby z każdą z tych izb być w relacjach, żeby zdiagnozować potrzeby. Nie każda izba izba ma potrzebę budowy nowoczesnej ekspozycji, tworzenia jakiegoś spójnego programu edukacyjnego, ale każda izba ma potrzebę ewidencji swoich zbiorów, każda izba ma potrzebę zabezpieczenia swoich zbiorów, spowodować, żeby to, co wykonali wolontariusze w ostatnich 10, 20 i 50 latach, przetrwało. I to jest, można powiedzieć, główny cel tego programu.
12: Krzysztof Jedynak, kierownik działu historycznego Muzeum w Koszalinie. Na pierwszy etap, który tutaj mamy przygotowany, składa się 13 wizyt, wizyt kontrolnych, wizyt studyjnych, od Stołczyna pod Szczecinem aż po Polanów, więc tych izb jest 9. Dodatkowo właśnie dojdą jeszcze kontakty z innymi i próba rozwoju tej sieci, która myślę, że będzie jak najlepszą korzyścią dla rozwoju całego projektu, ale też i z korzyścią tutaj dla wiedzy właśnie o tym, czym izby dysponują, jakimi zbiorami oraz oczywiście jak możemy pomóc jako instytucja patronacka nad tym projektem.
13: Dawid Buczkiewicz, Izba Pamięci w Trzcińsku Zdroju. My uczestniczymy w programie Ocalone Dziedzictwa od paru lat. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że możemy brać udział, ponieważ otrzymaliśmy taką realną pomoc w postaci szkoleń, tego, że członkowie naszego stowarzyszenia, Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Trzcińskiej, które zajmuje się Izbą Pamięci, otrzymało nowe umiejętności a propos chociażby tego, że digitalizujemy nasze zbiory, że opracowujemy, opisujemy je w sposób lepszy, a także w sposób, w którym możemy prezentować właśnie tą historię naszego miasteczka, naszego regionu, też promować, bo Ocalone Dziedzictwa ma projekty, które pomagają nam w tym, żeby dotrzeć do większej liczby mieszkańców naszego regionu.
9: Materiał przygotowała Agnieszka Górska.
8: SK Koszalin News.
9: Zakończyła się już przebudowa ulicy Okopowej w Kołobrzegu. Wartość inwestycji wyniosła ponad 8,5 miliona złotych, z czego połowa to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizacja nie była prosta, bo ulica jest intensywnie użytkowana, między innymi mamy tam szkołę i przedszkole, centrum usług społecznych oraz osiedla mieszkaniowe. Prace były prowadzone etapami, a teraz są tam nowe chodniki, nowa nawierzchnia jezdni, miejsca postojowe czy oświetlenie, mówi prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska.
14: W październiku ubiegłego roku przekazaliśmy plac budowy pod remont ulicy Okopowej. I od samego początku wiedzieliśmy, że będzie to jedna z trudniejszych inwestycji, jeśli nie najtrudniejsza, którą przyszło nam realizować. To bardzo przemieszczana ulica, zarówno przez użytkowników aut, ale również rowerzystów i pieszych, bo przy tej ulicy znajduje się przedszkole, szkoła, centrum usług społecznych, gabinety lekarskie i od samego początku realizacji musieliśmy koncentrować się i na realizacji trudnej, bądź co bądź, bo bardzo gruntowny był to remont, ale również musieliśmy koncentrować się na zaspokojeniu potrzeb mieszkańców, rodziców, dzieci, osób, które tu wykonują swoją pracę i muszą dotrzeć do tych wskazanych przeze mnie punktów. Ta ulica zmieniła zupełnie swój wygląd, ale jest też ulicą bezpieczniejszą, a przecież o to chodzi, żeby ulice były nie tylko estetyczne, ale były przede wszystkim bezpieczne, a w naszym przypadku możemy powiedzieć to z całą odpowiedzialnością, że jest ona teraz bezpieczeństwa. Zmieniliśmy nawierzchnię jezdni, chodników, powstały miejsca postojowe, zostało tu zamontowane nowe oświetlenie, elementy małej architektury. To już jest. Ale przed nami jeszcze bardzo ważny moment i o tym opowie pani Monika Duś-Kopuś, ponieważ przygotowała koncepcję nasadzeń i będzie to takie dość innowacyjne propozycja. Składane były oferty na realizację właśnie terenów zielonych przy ulicy Okopowej, wpłynęły dwie oferty, ale na pewno ta ulica zmieni swoje również pod tym względem oblicze. Ona była również trudna, ta inwestycja. Trwała tu realizacja ważnej dla nas inwestycji. Budowaliśmy tu mieszkania dla osób, które tracą samodzielność. Koszt tej inwestycji to jest 8 600 000. Pozyskaliśmy dość duże dofinansowanie Rządowego Funduszu Dróg. 4 700 000 wpłynie do nas na konto. Tym samym te pieniądze będziemy mogli przeznaczyć na kolejne inwestycje.
15: Ta ulica, tak jak powiedziała pani prezydent, jest bardzo długa. Mieści się na niej dużo funkcji. Projektowanie zieleni w tą ulicę było niemałym wyzwaniem, bo nie wszędzie mogliśmy drzewa czy też innego typu roślinność ulokować. Przygotowaliśmy projekt, przygotowaliśmy wizualizację. Nie na wszystkich odcinkach mogliśmy zaprojektować zieleń. Były pewne ograniczenia. Trzeba było znaleźć wspólny mianownik i pomysł na całość. Pomysłem tym było właśnie odbicie od zieleni, takiej typowej zieleni drzew i wejście w kolorystykę bardziej pastelową. Ta kolorystyka to są odcienie niebieskiego, to są odcienie różu i odcienie szaro-niebieskich innego rodzaju drzew. Zacznę od cedrów himalajskich, libańskich plałki, które pojawią się na odcinku przy szkole numer 7. Drugą istotną formą większą to będą drzewa flamingo, klony flamingo. To będą nieduże drzewa, ponieważ one się znajdą w pasach drogowych. Kolejną bardzo istotną roślinę śliną w tej kompozycji jest perowska. Cała ta ulica będzie spotęgowana kolorem na niebiesko.
9: Przypomnę, koszt przebudowy ulicy Okopowej w Kołobrzegu to ponad 8,5 miliona złotych. Połowę tej kwoty stanowiło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Materiał Agnieszki Górskiej.
8: SK Koszalin.
9: Praktycznie nowa pracownia hemodynamiki została otwarta w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie. Lecznica pełni rolę pełnoprofilowego ośrodka w zakresie kardiologii inwazyjnej, elektroterapii, kardiologii nieinwazyjnej. Zabezpiecza w zakresie opieki kardiologicznej wraz z codziennym 24-godzinnym dyżurem region Pomorza Środkowego. Zakończyła się jednocześnie cyfryzacja szpitala.
16: Piotr Sołtysiński, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Kopernika w Koszalinie. Mam przyjemność poinformować, że w ostatnich miesiącach zrealizowaliśmy dwa tematy finansowane z KPO. Jeden temat to jest cyfryzacja Szpitala Wojewódzkiego. Łącznie to 14,5 miliona, 12 milionów z KPO i 2,5 miliona z Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. W ramach tego kupiliśmy odpowiednią ilość sprzętu, usprawniliśmy aplikacje, serwery, komputery, systemy bezpieczeństwa, sprzęt do cyfryzacji kopii bezpieczeństwa. Szeroki dość zakręt, który zwiększa po prostu funkcjonowanie szpitala i bezpieczeństwo danych w szpitalu. Drugi temat to właśnie, jesteśmy tutaj, zobaczymy za chwilę efekty, czyli środki z KPO na pracownię hemodynamiki z wyposażeniem i tu całość projektu ponad 13 milionów złotych, z tego 12 milionów z KPO, no i ten skromny milion z ogonkiem szpitala.
1: Jakub Kowalik, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego. Szanowni Państwo, dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego, dla zarządu szpital w Koszalinie jest niezwykle ważną, istotną placówką. Praktycznie od Szczecina aż po Gdańsk jest to największa placówka medyczna funkcjonująca w naszym województwie. Dlatego stale inwestujemy w rozwój, rozbudowę, ale także nowy sprzęt, który zakupujemy właśnie dla koszalińskiego szpitala. To nie są oczywiście jedyne inwestycje, które są przeprowadzane, ponieważ jeszcze w tym roku za ponad 1 800 000 zł trafi właśnie na oddział kardiologii. Pierwsze piętro zostanie wyremontowane, a także zostanie zakupiony sprzęt.
17: Tomasz Tesor, starosta koszaliński. Przede wszystkim olbrzymie słowo gratulacji dla osób zaangażowanych w to przedsięwzięcie. To kolejne działania na terenie Szpitala Wojewódzkiego, które jest realizowane. Środki, które są dostępne, są znakomicie wykorzystywane, więc olbrzymie słowa uznania ze strony powiatu koszalińskiego od początku tej kadencji. Intensywnie współpracujemy ze szpitalem, z panem dyrektorem. Pieniądze, które są przekazywane przez Radę Powiatu Koszalińskiego, są wykorzystywane, jak widać, w dobrym celu i mam nadzieję, że ta współpraca w kolejnych latach będzie kontynuowana.
18: Elżbieta Zinka, ordynator oddziału kardiologii. Jest to rzeczywiście przejście do zupełnie nowej rzeczywistości. To jest XXI wiek. Spełniają się marzenia w Koszalinie. Zaczynaliśmy 25 lat temu w tej pracowni. Powstała pierwsza pracownia hemodynamiczna, która była jedną z pierwszych w Polsce w ośrodku nieakademickim. Były dotacje 100% z środków ministerialnych. I zaczęliśmy 25 lat temu leczyć zawały przy pomocy angioplastyk wieńcowych, czyli udrażnianiu tętnic wieńcowych. Po 25 latach aparat został jeden po 10 latach wymieniony, wyeksploatowany, bo to jest jedyna pracownia, która była od Gdańska, Poznania i Szczecina. Po 15 latach bodajże uruchomiono ośrodek w Słupsku dopiero, a jeszcze później w Szczecinku. A więc obejmowaliśmy tu region z całym powodzeniem około 1 200 000. I to są dyżury codzienne, 24-godzinne. Dlaczego teraz jest tak ważna sprawa? Bo mamy jedną pracownię hemodynamiczną, która tu jest, po drugiej stronie, a mamy drugą pracownię, która zabezpieczy ciągłość pracy i leczenia zawałów, czyli ostrych stanów, zagrożenia życia codziennie przez 24 godziny, niezależnie od dnia, nocy, świąt i tak dalej. To musi działać, bo to jest jedyne miejsce do takich zabiegów. A dwa, pracownia, która tu powstała, daje nowe możliwości, a więc to nie jest tylko backup dla tamtej pracowni i ciągłości leczenia, ale większe możliwości. My w tej chwili czujemy wakacje, obejmujemy, myślę, populację około 1 000 000 osób. Szeroko działając, pacjenci tutaj w tej chwili są z Poznania, Wrocławia, Płotów, Gryfic i miastka i wszelkich tutaj okolicznych i z daleka też Dolnego Śląska. Dzisiejszej nocy chociażby chłopak, 84 rocznik, przyjęty po zatrzymaniu krążenia w przebiegu zawału. O 5 rano był zaopatrywany z powodu właśnie tego zawału. Przeżył, jest na respiratorze, mamy nadzieję, że przeżyje dalej. I to jest największa ta część finansowa z KPO, żeby Państwu naświetlić, co tu się jeszcze będzie działo. Oprócz tego odnowiliśmy pracownię wszczepiania rozruszników. Aparat, pod którym pracowaliśmy, tak zwane ramiece, już miało 12 lat. Już straciło te wszystkie techniczne rzeczy, które są niezbędne w tym momencie i w związku z tym była okazja za prawie 1 000 000 zł kupić ten aparat. W tym ośrodku się wszczepia około 400 rozruszników rocznie i to od bardzo prostych rozruszników, ale do tych bardzo, bardzo zaawansowanych. Efektem naszej pracy są coroczne warsztaty. Cała Polska tu się uczy zabiegów wszczepiania różnego typu rozruszników serca. Poza tym zwiększymy możliwości i bezpieczeństwo i skuteczność leczenia przy pomocy ablacji migotania przeciągów, tak zwaną metodą elektroporacji.
9: Nową aparaturę medyczną zyskała także przyszpitalna poradnia kardiologiczna. Materiał Agnieszki Górskiej.
8: SK Koszalin.
9: W Koszalinie powstał nowy żłobek. Akademia Pierwszych Kroków mieści się przy ulicy Słowiańskiej. Placówka powstała w sąsiedztwie przedszkola nr 12. Żłobek zapewni miejsce dla 100 dzieci, które będą podzielone na 4 grupy. Każda z nich ma do dyspozycji własną salę zabaw, łazienkę oraz pomieszczenie przeznaczone do odpoczynku.
19: Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina. Zakończyliśmy budowę żłobka. W tym miejscu powiem, że to jest pierwszy nowo wybudowany żłobek po 1989 roku. Budżet całego projektu to 9 milionów ponad 100 tysięcy złotych, z czego dofinansowania mieliśmy 7 milionów 100 tysięcy, czyli za kwotę z budżetu miasta około 2 miliony złotych postawiliśmy ten piękny obiekt, który ma ponad 800 metrów kwadratowych powierzchni. Zlokalizowane to będą 4 grupy najmłodszych mieszkańców Koszalina. Termin był naprawdę krótki i tutaj chylę czoła i kieruję ogromne podziękowania dla wykonawców, ponieważ umowę na projektuj i buduj podpisaliśmy 31 października, a dzisiaj oddajemy go do użytku, tak naprawdę już oddany do użytku jakiś tam czas temu. Otwieramy Akademię Pierwszych Kroków, zapraszamy wszystkie dzieci.
0: Grzegorz Żelazny, dyrektor Wydziału Inwestycji. Trzeba powiedzieć, że łatwo nie było. Tak jak pan prezydent powiedział, 35 tygodni czas na realizację w formule projektuj i buduj. Udało nam się przedłużyć ten okres do 37 tygodni i 17 lipca wykonawca zgłosił zakończenie robót, 20 lipca podpisaliśmy protokół odbioru. Najtrudniejsze w tym naszym okresie realizacji był chyba ten okres zimowy, który wszyscy Państwo pamiętają. Przyszły mrozy w styczniu, a myśmy właśnie wtedy chcieli przystąpić do wykonywania płyty fundamentowej. Mrozy nas powstrzymały. To był kolejny element, który stawiał tą inwestycję, tempo realizacji podkręcił jeszcze bardziej, niż to wynikało z pierwotnego harmonogramu. Ale się udało. Tak jak pan prezydent powiedział, dzięki chyba od początku, to znaczy my wierzyliśmy. Wierzyliśmy, kiedy zobaczyliśmy tą ekipę młodych chłopaków, którzy wierzyli w swoje możliwości i faktycznie zrobili. Obiekt posiada wszystkie nowoczesne instalacje, ogrzewanie jest zrealizowane z węzła MEC. Każde pomieszczenie jest klimatyzowane i wentylowane. Mamy centralę wentylacyjną. Możemy wentylację ustawić w każdym pomieszczeniu w zależności od stopnia stężenia dwutlenku węgla regulować w każdym pomieszczeniu. To z takich tych nowocześniejszych instalacji. Oczywiście każde pomieszczenie ma opuszczone żaluzje. Sypialnie, gdzie dzieci będą spały, można całkowicie zaciemnić, więc warunki do przebywania najmłodszych są bardzo dobre. I chciałem jeszcze podkreślić, że tak jak dobrze pracowało nam się z wykonawcą, to taki napiętny harmonogram wymusza również działanie pozostałych jednostek. Inwestycje prowadził oczywiście Wydział Inwestycji, ale również pozostałe jednostki miasta, służby miejskie, MEC, energetyka też nam bardzo pomogła.
9: Dorota Hałat, przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych. Dzisiaj jak zobaczyłam po raz pierwszy ten obiekt na żywo, to jestem zauroczona nim. Powiem szczerze, że sama nie wierzyłam, że ten termin zostanie dochowany, bo wiem, jak długo proces inwestycyjny trwa, więc jestem tu pełna podziwu. Ja jestem pod wrażeniem obiektu. Pierwszy żłobek, który został wybudowany, zaprojektowany i wybudowany w ciągu 37 lat, więc widać, jakie nasze żłobki i jak ta sfera infrastruktury jest już przestarzała. Jeżeli spojrzycie na stronę internetową miasta, to dowiecie się, jakie tutaj będą zajęcia i jakie wrażenia mogą uzyskać dzieci. Ja dzisiaj przeglądając byłam zauroczona, bo ten żłobek może konkurować, a nawet bardzo przewyższyć jakość wszystkich żłobków w Koszalinie, łącznie z tymi prywatnymi.
20: Jakub Jantoszak.
21: Bartosz Domaszewicz.
20: Słuchajcie, no myślę, że dzisiaj już możemy powiedzieć, udało się. Myślę, że i pan prezydent, i pan dyrektor podkreślili, jak wymagający był to dla nas termin, bo 35 tygodni na zaprojektowanie oraz wybudowanie takiego obiektu to naprawdę bardzo, bardzo mało mało czasu. Myślę, że udało się to dzięki współpracy z Urzędem Miasta, z Wydziałem Inwestycji, ze wszystkimi inspektorami. Jest to chyba teraz najnowocześniejszy obiekt tego typu w naszym mieście. Także zapraszam też wszystkich rodziców, żeby tutaj swoje dzieciaki oddawali do placówki. Ja na pewno swojego synka też tutaj podrzucę.
2: Jako lokalni przedsiębiorcy i lokalne firmy bardzo się cieszymy, że mogliśmy uczestniczyć w tym projekcie. Inwestycja ta wymagała bardzo dobrej organizacji na wielu poziomach. Cieszymy się, że mogliśmy wykorzystać nasze doświadczenie związane z technologii prefabrykowanej, aby móc stworzyć obiekt, który będzie służył przede wszystkim dzieciom, rodzinom oraz wszystkim mieszkańcom Koszalina.
19: Wartość całego zadania to ponad 9 milionów 100 tysięcy złotych, dofinansowanie 7100, także dołożyliśmy 2 miliony naszych budżetowych pieniędzy do realizacji tego żłobka. Żłobek jest budowany na w sumie 100 dzieciaków w 4 grupach po 25 osób. Będzie catering, w przyszłości zmodernizujemy kuchnię w pobliskim przedszkolu i pobliskie przedszkole będzie, można powiedzieć, żywiło dzieci w przedszkolu i w żłobku. Taki jest plan. Plac zabaw oczywiście też dobudujemy wszystko w swoim czasie. Tak jak wszystkie pozostałe nasze żłobki, które mają swoje place zabaw, skorzystaliśmy z programu, który, jak to sama pani minister mówi, narodził się w Koszalinie. Także teraz też oczywiście będziemy z tych pieniędzy korzystać, aplikować i zbudujemy tutaj plac zabaw oczywiście również. Kadra też jest zatrudniona. Kadra pochodzi z tych dwóch wygaszanych żłobków. Także wszyscy pracownicy zostali zagospodarowani i też tutaj będą pracowali w tym żłobku.
9: Nowy miejski żłobek w Koszalinie to ponad 800 metrów kwadratowych nowoczesnej i przyjaznej przestrzeni. Zapewni opiekę dla 100 dzieci w wieku do lat 3. A teraz w magazynie zmieniamy temat. Bezpłatne badania medyczne, porady i miasteczko zdrowia w najbliższą niedzielę na placu przy Stadionie Miejskim w Kołobrzegu. Ruszyły zapisy. Warunkiem udziału jest posiadanie ważnej kołobrzeskiej karty mieszkańca. W programie znalazły się badania znamion, badania okulistyczne oraz kardiologiczne. Dostępny będzie również pakiet Cardio Premium. To badania z krwi, które pozwalają ocenić ryzyko chorób serca. Zapisy telefoniczne prowadzi Centrum Usług Społecznych.
21: SK Koszalin News.
9: Mieszkańcy Podczela czekają na to ponad 20 lat. W Kołobrzegu podpisano umowę na budowę nowoczesnego boiska przy podstawówce numer 9 w dzielnicy Podczela. Koszt inwestycji to 3,5 miliona złotych. Dzięki wsparciu samorządu województwa zachodniopomorskiego miasto otrzymało na ten cel ponad 2 miliony złotych dofinansowania. Mówią prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska i marszałek województwa Olgierd Geblewicz.
22: Powstanie nowe boisko. Boisko, które będzie nowoczesnym, bezpiecznym, funkcjonalnym miejscem do uprawiania sportu. Budujemy boisko piłkarskie, które będzie wyposażone w nawierzchnię sztuczną. Piłkochwyty, oświetlenie będzie odwodnione, będzie tam wybudowana niezbędna dla zawodników infrastruktura, ale również elementy małej architektury. Cieszy mnie bardzo, że do dość dużej kwoty, którą musieliśmy zaplanować w budżecie, a jest to niemała kwota, bo aż 3,5 miliona, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego dokłada swoją bardzo dużą część, bo będzie to kwota na ponad 2 miliony złotych dofinansowania. Każde środki zewnętrzne, które pozyskujemy, zmniejszają wydatki z naszego budżetu, a tym samym sprawiają, że możemy inwestować w kolejne projekty, a takich projektów choćby w obszarze sportu mamy zaplanowanych wiele, bo przygotowujemy się z przetargiem na przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej. Przygotowujemy się również z przetargiem na przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę kolejnego boiska, które zaplanowaliśmy budować przy kolejnej szkole, przy szkole podstawowej numer 8. To nie jest jedyna dotacja, jedyne środki pozyskane z samorządu województwa w tym roku. Zaczynamy remont salki fitness, ona bardzo cieszy.
23: To ja myślę, że jeżeli chodzi o kwestię rozwoju infrastruktury sportowej, to ile byśmy nie zrealizowali, to zawsze będzie mało. I taka jest prawda. To nas bardzo cieszy, bo cieszy nas to, że zarówno nasze dzieci, nasza młodzież, ale również dorośli i seniorzy chcą być coraz bardziej aktywni, chcą być coraz bardziej sprawni i po prostu tej infrastruktury wciąż brakuje. To, co niestety muszę powiedzieć jako z pewnej perspektywy już dłuższego okresu czasu, kiedy mam ten wielki zaszczyt bycia marszałkiem i jest moim spostrzeżeniem, to fakt, że niestety Ministerstwo Sportu, z którym kiedyś bardzo intensywnie pracowaliśmy, budując, przypomnę, już ponad dekadę temu ten cały wielki projekt Orlików na terenie nie tylko Pomorza Zachodniego, ale na terenie całej Polski, chociaż muszę podkreślić, że Pomorze Zachodnie było w tym zakresie było w tym zakresie liderem. Wybudowaliśmy najwięcej orlików wtedy w Polsce w stosunku do ilości mieszkańców. Ale oprócz tego mieliśmy bardzo rozwinięty we współpracy z Ministerstwem Sportu i Rozwoju Kultury Fizycznej wojewódzki program rozwoju bazy sportowej. To były tak zwane pieniądze dedykowane z totalizatora sportowego. Niestety w 2016 roku z przyczyn politycznych, mimo co do tego cienia wątpliwości, ten program został zakończony. Te pieniądze nie wiemy do końca, gdzie następnie trafiły, natomiast pewnie trafiły w takie regiony Polski, gdzie serce ówcześnie rządzących biło mocniej i bardziej intensywnie, a my niestety mamy w związku z tym 8-letnie zaległości, stąd też gdziekolwiek nie pojadę, to te oczekiwania do tego, że z powrotem przywrócimy, rozkręcimy, można powiedzieć tak kolokwialnie, ten program rozwoju bazy sportowej, są naturalne i są oczywiste. Niestety mogę tylko powiedzieć tyle, że na nasz wniosek złożony z ministerstwem, na nasz konkurs wpłynęło wniosków, które pulę środków, które w chwili obecnej mamy do dyspozycji, wyczerpywałyby pewnie na jakieś 30, może 40 lat. Przyszłość, no też mamy świadomość, że ta infrastruktura sportowa dzisiaj kosztuje podobnie jak wszystko inne, znacznie więcej, jak wszystkie inne prace. W związku z tym mamy świadomość tego, że ta kwota, którą w ciągu 2 lat przeznaczamy zarówno my, jak i ministerstwo, to jest ponad 16 milionów złotych, czyli łącznie 32 miliony złotych. Rozdzielając na takie wielkie oczekiwania w całym województwie, to pewnie kropa w morzu potrzeb, ale też muszę powiedzieć, że te pieniądze z dosyć dużą intensywnością trafiły na szeroko pojętą ziemię kołobrzeską, bo tutaj finansujemy z panią prezydent z miastem Kołobrzeg tą inwestycję w boisko w Podczelu na zasadzie 50-50 po 50%. Oprócz tego dołożyliśmy w ubiegłym roku ponad 2 miliony złotych na budowę naprawdę wielkiego zadania, 14 milionów złotych łącznie. My dołożyliśmy 2,5 miliona złotych również z tego samego działania. No i oczekujemy na rozpatrzenie przez Ministerstwo Wniosku Powiatu Kołobrzeskiego, który również chce remontować obiekty sportowe na terenie swoich szkół. Tam też oczekiwania są zrozumiałe i oczywiste, to zadanie, które może zostać dofinansowane z Ministerstwa Sportu kwotą 1,7 miliona złotych. Pomimo tych wielkich oczekiwań i tych niewielkich środków, duża część ich trafia na ziemię kołobrzeską. Bardzo się też cieszę, że w ramach tego tak zwanego corocznego naszego konkursu, już tylko i wyłącznie z naszego budżetu, opartego na małą infrastrukturę sportową, również instytucje kołobrzeskie z tych funduszy trafiają. 100 tysięcy, jak już pani prezydent powiedziała, trafi na modernizację sali fitness. Tak jak powiedziałem, w każdym wieku ludzie chcą dzisiaj być aktywni, zdrowi i fit. W związku z tym bardzo się cieszymy, że to przede wszystkim jest wielka satysfakcja dla mieszkańców, że już wkrótce będą mogli korzystać z bardziej nowoczesnej, z coraz to lepszej bazy sportowej. Chociaż tak jak powiedziałem, takie moje słodko-gorzkie dzisiaj wystąpienie. Z jednej strony cieszy to, co mamy, ale z drugiej strony oczekiwania, mam świadomość, są dużo, dużo większe.
9: Boisko ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem ma zostać oddane do użytku w połowie września.
21: SK Koszalin.
9: A teraz o skateparku w Koszalinie. Chodzi o budowę od podstaw obiektu przy ulicy Fałata. Miasto już podpisało umowę z wykonawcą, który zajmuje się budową skateparku w całym kraju. Budowa została podzielona na 2 etapy. Pierwszy ma się zakończyć jeszcze w grudniu tego roku.
19: Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina. Rozpoczynamy już budowę tego skateparku. Trwało to nieco, ale też trwało dlatego, żeby pozyskać większe pieniądze, żeby ten skatepark nie był takim fragmentarycznym, ani małym obiektem, tylko żeby zagospodarować cały ten teren. Po 20 latach zmodernizować, zrewitalizować, tak aby był bezpieczny i służył mieszkańcom i tym najmłodszym, i tym starszym. Mieliśmy 1 200 000 z budżetu obywatelskiego, ale udało się pozyskać 1 800 000 z ministerstwa i Urzędu Marszałkowskiego, razem 3 miliony złotych, czyli 3 razy więcej pieniędzy niż początkowo było planowanych, przeznaczymy na modernizację tego obiektu. I ta modernizacja, jego pierwszy etap rusza już teraz, jest wybrany wykonawca. Nie dostaliśmy tych pieniędzy w roku poprzednim, dlatego się to nam przesunęło. A to też dlatego, że zostały zmienione reguły w trakcie gry. Złożyliśmy wniosek, a w międzyczasie zmieniły się reguły w tym sensie, że ministerstwo i Urząd Marszałkowski postanowili finansować tylko inwestycje rozpoczęte. Dlatego w roku następnym już, wiedząc o tym, rozpoczęliśmy przygotowanie i tą inwestycję za te 1 200 000 z budżetu obywatelskiego, uznając, że to jest właśnie pierwszy etap. Inwestycja została rozpoczęta, dlatego dostaliśmy to dofinansowanie 2 razy po 900, czyli 1 800 000 na drugi etap, a tak naprawdę to zrobimy to po prostu oczywiście jednym ciągiem.
4: Izabela Kijanka, jestem autorem projektu skateparku na Gwardii. W pierwszym etapie planowane są prace wykończenia bowla, czyli jest to taka misa zagłębiona w ziemi, do której możemy wjeżdżać, z niej wyjeżdżać i ona ma tam w sobie różne elementy, z których też możemy korzystać. My czekamy najbardziej na ten bowl. On będzie sporych rozmiarów, no nie podam teraz dokładnie wymiarów, natomiast nie będzie to taka malutka misa i ona nam daje duże możliwości ćwiczeniowe. Natomiast drugi etap to będzie część streetowa, taka bardziej płaska z elementami boksów, gdzie też będzie można sobie na płaskim pojeździć i po murkach poskakać. Natomiast całość tworzy już fajną przestrzeń do korzystania właśnie z rolek, na których my jeździmy, zimę, ale też hulajnogi, rowery, BMX-y czy też deski.
5: Planujecie, że tu będą tłumy skaterów i tych na przykład na hulajnogach i na różnym innym sprzęcie?
4: Tak, myślę, że będą tłumy. Dzieciaki na to naprawdę czekają. Jak jeździmy na tych skateparkach po okolicznych miejscowościach, to naprawdę jest bardzo dużo młodzieży i ona w tym momencie będzie miała możliwość rozwijania swoich pasji, spędzania czasu w takiej bezpiecznej przestrzeni. Także spodziewamy się dużej ilości dzieci. Tak naprawdę 3 lata temu zaczęłam myśleć o tym, żeby w Koszalinie stworzyć taką przestrzeń. W pierwszym roku nie udało się wygrać budżetu obywatelskiego, natomiast już w kolejnym roku żeśmy zaprzęgli siły i dzieci, i rodziców i taką promocję szeroką, jak nam się tylko udało. Jesteśmy szczęśliwi, projekt został wygrany. Natomiast te 2 lata to też były takie dla nas takim trochę egzaminem cierpliwości, ponieważ to nie wygląda tak, że jest projekt i on jest realizowany od razu. Musieliśmy poczekać też na przetarg, ale też uzyskaliśmy dodatkowe fundusze z Ministerstwa Sportu, więc będzie można ten projekt po prostu poszerzyć i zrobić już taki skatepark z prawdziwego zderzenia. Warunkiem uczestniczenia w tym konkursie z ministerstwa było rozpoczęcie budowy 1. etapu, więc my ten jakby etap dopełniliśmy, tak, budowa rusza, więc myślę, że nie będzie tutaj problemu z uzyskaniem pieniędzy na 2. etap, natomiast my jesteśmy na tyle zdeterminowani, że jeżeli cokolwiek pójdzie nie tak, to mamy doświadczenie, na pewno będziemy starali się pozyskać pieniądze z kolejnego budżetu, bądź też z innych środków i na pewno nie zostawimy tego skateparku w takim stanie 1. etapu. Można zerknąć na night skating, który organizujemy jako fundacja. Tam jedzie nas około 350 osób w jednym, 150 w drugim i to też nie są wszyscy miłośnicy tego sportu, ponieważ to są tylko rolkarze i to są rolkarze, którzy potrafią jeździć i hamować, natomiast jest duża społeczność ludzi, którzy chcą jeździć i się uczą, natomiast nie mają przestrzeni na to. Hulajnogi też po mieście takie nie jeżdżą, tak? Nie mówimy o tych elektrycznych, tylko o tych takich wyczynowych, ani deski, natomiast będą mieli teraz przestrzeń. Mamy w planach warsztaty z hulajnogi tutaj na skateparku, jak będzie otwarty, hulajnogi z deskorolki, mamy już instruktora deskorolki w Koszalinie, także jesteśmy w stanie tym dzieciom dać możliwości rozwoju w tych sportach skate.
7: Szymon Zinc, prezes zarządu firmy Forskate. Jesteśmy firmą, która zajmuje się typowo budowaniem skateparków. To będzie nasz 27, jeśli dobrze liczę, skatepark. Byliśmy tu już na Pomorzu, koło brzegu. Mamy fajny, zrealizowany obiekt. Tutaj będzie troszeczkę inna specyfika tego, bo to będzie taki skatepark z bowlem. Dosyć rzadki, ale też oczywiście mamy doświadczenie. To będzie nasz tam już 4 bowl z kolei, także będzie dobrze na pewno, będzie dobrze. Wygląda to bardzo korzystnie. Jest asfalt, także będzie się dobrze budowało.
5: To kiedy pierwsze kopary tu wjeżdżają?
7: No zaczynamy tak pod koniec, z końcem, na przełomie sierpnia, września i ruszymy pełną parą, także to pewnie 3 miesiące i będzie po robocie.
9: Realizacja obu etapów pozwoli na stworzenie jednego z najnowocześniejszych skateparków w regionie, zapewniającego wysokie standardy bezpieczeństwa i funkcjonalności. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, obiekt będzie gotowy w całości przed przyszłorocznymi wakacjami.
21: SK Koszalin.
9: Trwają prace przy uzbrajaniu Sianowskiej Strefy Gospodarczej. Wartość całego przedsięwzięcia to ponad 55 milionów złotych, z czego ponad 49 milionów stanowi dofinansowanie.

0: którymi musimy uzgadniać, bo też warto pamiętać, że remontowane czy przebudowywane drogi, one nie tylko były nasze. To były działki KOWR-u, które przejmowaliśmy, to była jedna z działek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, którą musieliśmy przejąć. To też wspólnie po porozumieniu jedna z dróg to jest droga powiatowa. Na jakim jesteśmy etapie? Ja może tylko przypomnę, że łącznie w ramach tej inwestycji budujemy nowe, duże ujęcie wody w Karniszewicach, które nie dość, że będzie zaopatrywało cały śląski obszar gospodarczy, czyli docelowo około 100 hektarów terenów plus to, co już jest, bo na przykład dega, która funkcjonuje w tym obszarze, ale też będzie spięta z siecią sianowską, biorąc pod uwagę, że duże ujęcie powstaje w Kleszczach. Mamy trzy duże ujęcia, które będą pracowały w ramach jednego organizmu. Gdyby gdzieś był problem z ilością wody, z jakąś awarią, to zawsze ta woda może płynąć z innego ujęcia wody, co też będzie dawało większe bezpieczeństwo, jeśli chodzi o wodę. Ale łącznie, to jest oprócz tego ujęcia wody, gdzie już obiekt stoi, gdzie już mamy wywiercone studnie, więc obiekt jest już przygotowany do tego końcowego etapu. Oprócz tego to jest około 10 km sieci Wodkan, a przypomnę, że w śląskim obszarze gospodarczym już wcześniej wybudowaliśmy około 7 km sieci. W tym obszarze, jak ktoś patrzy, zaraz jak wyjeżdżamy z Sianowa, pierwszy obszar już był skanalizowany i zwodociągowany, więc to będzie około 17 km sieci i około 8 km remontowanych lub nowo budowanych dróg. Jeżeli ktoś jedzie albo przez Eskę, albo przedłużeniem ulicy Łużyckiej do Karniszewic, tak jak się dojeżdża, to będzie widział różne etapy. Albo mamy nowy asfalt w niektórych miejscach, albo mamy już wytrasowane drogi z podbudową, albo mamy dopiero je wytyczane. Co do sieci, w dużym stopniu są już zbudowane, trwa budowa w niektórych miejscach przepompowni. Co do inwestorów, część działek z pierwszego obszaru ponad 30 hektarów zostały niesprzedane w przetargach organizowanych przez KOWR, bo ja przypomnę, że zdecydowana większość terenu to jest teren własność Skarbu Państwa w dyspozycji KOWR-u. To trzy z kilkunastu działek nie zostały sprzedane. Co do inwestorów, na pewno pozwolenie na budowę, jeśli nie ma, to na dniach będzie miała firma, która chce postawić potężne chłodnie z potężnym zużyciem energii. Tu akurat też jest do dyspozycji dużo prądu, to też jest ważne. Na pewno dość zaawansowane są działania firmy, która będzie stawiała fabrykę domów mobilnych. Co do innych kilku, trudno nam określić, bo to bardzo często jest tak, że kupuje jakiś pośrednik, a nie bezpośrednio inwestor i wtedy szuka kogoś, kto dany teren będzie inwestował, ale on jest na tyle atrakcyjny, że ja się kompletnie nie martwię, że w ciągu szybkiego czasu tam coś będzie powstawało. Dodatkowo, jeden z tych terenów jest terenem prywatnym, gdzie w planie zostania przestrzennego mamy logistykę i myślę, że dość szybko pojawią się tam potężne magazyny na kilkadziesiąt tysięcy metrów pod dachem. Jakie? Też nie wiem, bo to trochę nie moja sprawa. Wiem, że właściciel terenu czy inwestor czy pośrednik rozmawia z trzema dużymi podmiotami. Natomiast to jest jeden obszar. Jesienią i zimą KOWR będzie organizował kolejne przetargi na duży teren, około chyba 7 hektarów pod logistykę, plus, co też jest dużym zainteresowaniem mniejszych czasami podmiotów gospodarczych, mniejsze działki bliżej troszeczkę Sianowa, które mają wielkość nie 2-3 hektarów, a półhektarowe. Można kupić jedną lub kilka, więc to jest proces bardzo dynamiczny. Nasze efekty pewnie skończą się za jakieś, no niech będzie, że 7-8 miesięcy, 10 niech będzie, natomiast efekty związane już z inwestowaniem podmiotów gospodarczych to pewnie rok, dwa, trzy to w pełni. Dużych jest, jakbyśmy brali pod uwagę, te, które będą sprzedawane i były sprzedawane około 20, małych myślę, że też około 20, więc te, które są, były lub są w dyspozycji KOWR-u to około 40, ale my mówimy jeszcze o obszarach, które dopiero będziemy udostępniać, czyli po drugiej stronie drogi S6, gdzie tworzymy plan zagospodarowania przestrzennego, gdzie będziemy zmieniać plan zagospodarowania przestrzennego i też mówimy o obszarze prywatnym, o którym przed chwilą powiedziałem. To, co teraz będzie dość szybko do dyspozycji, to moim zdaniem jest około 40 hektarów.
1: Przypomnijmy, sianowski obszar gospodarczy to wspomniane prawie 100 hektarów ziemi w pobliżu węzła drogowego Sianów Wschód. Uzbrojenie całego terenu ma się zakończyć w kwietniu lub w maju przyszłego roku, a tematem zainteresował się Marcin Kieca.
2: SK Koszalin.
1: W Kołbrzegu uruchomiona zostaje bezpłatna poradnia laktacyjna. Poradnia będzie wspierać młode mamy. Projekt został uruchomiony przez miasto w ramach miejskiego programu Kołobrzeskie Serduszka. To już kolejna odsłona wsparcia dla rodziców. O tym, jak będzie działać poradnia i jak można skorzystać z pomocy, prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska.
3: Kolejną naszą propozycję usług związanych z realizacją programu Kołobrzeskie Serduszka, tym razem będzie to poradnia laktacyjna. Wszyscy wiemy, że narodziny dziecka w każdej rodzinie są jednym z najpiękniejszych wydarzeń, ale niosą też z sobą wiele wyzwań. I rodzina, która właśnie do domu przywozi takiego malucha, ma mnóstwo pytań, wątpliwości i oczekuje nie tylko informacji, ale takiej fachowej szkoły.

0: szybkiej, konkretnej pomocy. I właśnie poradnia laktacyjna jest taką naszą konkretną propozycją dla wszystkich tych mam, które chcą karmić dziecko piersią, a życie przynosi różne niespodzianki i trzeba sobie z tym poradzić, niekoniecznie samodzielnie i niekoniecznie każda kobieta, każda młoda mama ma w domu babcię, czy też kogoś, kto po prostu pomoże wyjść z opresji wtedy, kiedy chcemy bardzo mocno karmić piersią dziecko. To jest kolejny program. Mogłabym jednym tchem wymienić, jakie programy są już realizowane i z jakich programów kołobrzeskie rodziny korzystają. I właśnie ten program Poradnia Laktacyjna dopełnia cały ten pakiet, bo jest to i szkoła rodzenia, i mobilne KTG, mobilny monitoring oddechu. To jest pokój do rodzinnych porodów i poradnia laktacyjna, tak jak powiedziałam, jest takim dopełnieniem tego wszystkiego, co potrzebuje młoda mama, żeby ze spokojem wejść w ten okres ciąży, porodu, połogu, a później właśnie pierwszych miesięcy, pierwszych tygodni z maluszkiem w domu. Jutro podczas sesji Rady Miasta radni pochylą się nad kolejnym programem polityki zdrowotnej. Jestem bardzo dumna, że w Kołobrzegu jest tak dużo programów polityki zdrowotnej. Tym razem będzie to program skierowany również do młodych mam, a związany z depresją poporodową, czyli to wszystko, co chcielibyśmy zaoferować wszystkim tym młodym mamom, które zmagają się z tym dużym problemem i dość często występującym, bo pokazało nam się to w naszej diagnozie społecznej.
1: Andrzej Libera, dyrektor Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu. Szanowne panie, drogie przyszłe mamy, porada laktacyjna będzie dostępna po wcześniejszej wizycie u nas w Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu. Otrzymają Państwo wtedy kartę kwalifikacyjną oraz numer telefonu do naszej wróżki cycuszki, która będzie udzielała porady laktacyjnej, jeżeli będzie taka zachodziła konieczność. Porada laktacyjna ma charakter natychmiastowy, będzie zarówno telefoniczna, jeżeli okaże się, że trzeba przyjechać, to Pani Kasia przyjedzie do Pani mamy i ta porada będzie świadczona przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Serdecznie zapraszamy, zachęcamy do korzystania. Karmienie dziecka to jest naprawdę piękny gest, takie nawiązanie bezpośredniego kontaktu ze swoją pociechą.
2: Nazywam się Katarzyna Wyszkowska, jestem położną doradczynią laktacyjną. Zajmuję się tym od 30 lat. Ogromnie się cieszę, że ten projekt rusza i tak jak Pani Prezydent zaznaczyła, jest to takie troszkę dopełnienie tych wszystkich naszych usług, które są do tej pory. Ja mam przyjemność uczestniczyć również prowadząc zajęcia szkoły rodzenia. Mamy kilkanaście fantastycznych mam, które do nas przychodzą, zawiązują się przyjaźnie, no i właśnie ta porada laktacyjna będzie takim dopełnieniem, bo faktycznie w domu potem ci młodzi rodzice potrzebują tego wsparcia. Także no, możemy być dumni z naszego Kołobrzegu. Zajmuję się tym bardzo długo i to jest wciąż taki czas, który naprawdę wymaga często wsparcia specjalistów i właśnie z tej porady tutaj Panie będą mogły skorzystać. Tak jak Pan Dyrektor powiedział, będzie to dostępna usługa przez 7 dni w tygodniu, od 7 do 21. Jeżeli zajdzie konieczność, również będę jeździła do pacjentek do domu na te wizyty, no bo telefonicznie wiadomo, nie wszystko da się dostatecznie udzielić takiej porady.
0: W tym roku mamy przewidziany ten program dla 50 osób. No to już jest właściwie wrzesień, więc mam nadzieję, że kobiety, które chcą karmić dziecko piersią, a to jest naprawdę niesłychanie ważne ze względów zdrowotnych, ale również emocjonalnych, że będą po prostu miały ten komfort, że jeżeli coś się dzieje niepokojącego, a spokój przy karmieniu piersią jest niesłychanie ważny, to mają możliwość skontaktować się z panią, która udzieli im fachowej porady.
3: Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy poradni laktacyjnej w Kołobrzegu powinny się zgłosić do Centrum Usług Społecznych. Tam otrzymają kontakt do certyfikowanej doradczyni laktacyjnej. W tym roku z pomocy będzie mogło skorzystać 50 mam mieszkanek Kołobrzegu. A tematem zainteresowała się Agnieszka Górska.
4: SK Koszalin.
3: W Koszalinie zorganizowano pokonkursową wystawę projektów Centrum Przesiadkowego w Jamnie, a projekty wybrano spośród 19 prac nadesłanych na konkurs zorganizowany przez miasto oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich w Koszalinie, mówi prezydent Koszalina Tomasz Sobieraj.
5: Taka wystawa podsumowująca jest każdorazowo elementem niezbędnym każdego konkursu. Prezentuje akurat tą stację przesiadkową w Jamnie. Ta stacja, przypomnę tylko, będzie takim początkiem, zalążkiem portu Koszalin. Chcemy tam zlokalizować różne funkcje, oprócz takich informacyjnych, typowo przesiadkowych, również restauracje, sale konferencyjne, rowerownie, która w przyszłości będzie też pełniła być może inne funkcje, które dzisiaj jeszcze pełnić nie może. Ale ta stacja komunikuje były lepiej. Statek, Julek i ścieżki rowerowe, które będą w tym miejscu się schodziły z autobusami, z Park and Ride, Bike and Ride. Także myślę, że to będzie taki zalążek prawdziwego rozwoju tej części Koszalina, który już dzisiaj się cieszy bardzo dużą popularnością. Mamy na to pieniądze z Unii Europejskiej. Dostaliśmy dotacji, przypomnę tylko te 30, prawie 3 miliony złotych. Razem z wkładem własnym to jest ponad 45 milionów złotych będzie kosztowała cała inwestycja. Razem z układem komunikacyjnym, parkingami, zajezdniami, tym, co będzie towarzyszyło tej stacji przesiadkowej. Także cieszę się bardzo, jesteśmy już chyba na etapie finalnym zawierania umowy z pracownią, która wygrała ten konkurs, także za chwilę proszę prace projektowe, a następnie już wykonanie samego zadania. Czas na zrealizowanie tej stacji przesiadkowej mamy do końca 2029 roku, to jest termin oczywiście nieprzekraczalny, bo wtedy kończy się 7-letni budżet unijny.
6: Marek Perepeczo, architekt, prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich, oddział Koszalin. I jako architekci jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że w takim mieście jak Koszalin, a w ogóle w wielu już coraz większej liczbie miast Polski, wybór projektów do realizacji odbywa się drogą konkursu. Konkurs jest najlepszym sposobem wyboru jakości, a nie tylko, jak to zazwyczaj mamy w przetargach, najniższej ceny. Kiedy mamy przetargi, to kupujemy właściwie za najniższą cenę coś, czego nie wiemy, co to będzie. Natomiast w konkursie, kiedy sąd konkursowy porównuje wiele rozwiązań, wiele bardzo różnych rozwiązań, dokonywany jest wybór jakościowy, wybór pracy, która najlepiej spełnia wszystkie kryteria wyboru. W tym właśnie mamy w przypadku takie fajne wydarzenie w naszym mieście. Kolejny rozstrzygnięty konkurs. Chciałbym Państwu tylko przypomnieć, że w ostatnich latach rozstrzygnęliśmy kilka konkursów w mieście. Ten z niedalekiej przeszłości, sprzed 5 lat, na Kognitarium przy Politechnice Koszalińskiej, który w tej chwili Kognitarium jest praktycznie już niezadługo skończy się budowa. Drugi konkurs rok temu rozstrzygnięty, to był konkurs marszałka województwa na ekofuturium, również w okolicach Politechniki. No i teraz istotny dla przestrzeni publicznej konkurs na przystanek Jamno. O tym konkursie może parę słów. Prac było 19. Dokonaliśmy takiego wyboru, że zostały przyznane 3 nagrody, pierwsza, druga, trzecia i 3 wyróżnienia. Poziom konkursu był wysoki. Wybrane prace są bardzo różne. To nie jest tak, że wszystkie prace są mniej więcej podobne. Nie. Nagrodzone i wyróżnione prace są naprawdę bardzo różne. Różne punkty widzenia projektantów na przedmiot konkursu. Myślę, że jako sąd dokonaliśmy dobrego wyboru.
7: Gąska Łukasz, pracownia GWPA z Poznania. Po pierwsze, cieszymy się, że możemy tutaj dzisiaj przed Państwem być i otwierać wystawę jako laureaci tego konkursu. Cieszymy się również, że miasto wybrało taką drogę, ścieżki drogi konkursu architektonicznego, o czym wspomniał Pan referent konkursu. Największym wyzwaniem chyba projektowym było znalezienie języka formalnego, w jaki sposób brama miasta od strony jeziora Jamno miałaby wyglądać. Tutaj punktem odniesienia była architektura tradycyjna tutaj wioski jemnieńskiej na przykład, gdzie te charakterystyczne dachy były punktem odniesienia. Trzeba pamiętać, że budynek jest wielofunkcyjny. Stawialiśmy na dużą elastyczność dostosowania jego funkcji do późniejszych wymagań. Mamy nadzieję, że będzie służył i będzie godną bramą Koszalina od strony północnej.
3: Na budowę centrum przesiadkowego w Jamnie miasto pozyskało blisko 33 miliony złotych z funduszy europejskich. Wraz z wkładem własnym wartość inwestycji wyniesie prawie 45 milionów. Ogłoszenie przetargów planowane jest w przyszłym roku. Po ponad 2 dekadach przerwy Koszalin ponownie gościł metę Tour de Pologne. Na początku sierpnia pierwszy etap 83. edycji wyścigu prowadzący z Gdyni do Koszalina liczył ponad 230 km. Po emocjonującym finiszu zwyciężył Włoch Jonathan Milan.
8: Dziesiątki tysięcy ludzi na trasie i dokładnie tak samo jest w Koszalinie na mecie pierwszego etapu. Kilometr do mety, kochani! Kilometr do mety i to już idzie pełen ogień! Pełen ogień, a zatem przygotujcie gardła, przygotujcie swoją energię. Za momencik finisz pierwszego etapu 83. Tour de Pologne UCI World Tour właśnie tutaj na ulicy Zwycięstwa w Koszalinie. Co tu się będzie działo? Panie i panowie, który z tych zawodników? Za chwileczkę ich zobaczymy. To wszystko się rozjechało. Już teraz tylko kolarze do nas dojadą. To już ostatnia prosta. Ostatnie chwile przed wjazdem zawodników na metę. Już widać helikopter, z którego mamy obrazki. Pamiętajcie, nie wystawiamy rąk, nie wystawiamy dłoni, nie wystawiamy bumbumek, flag ani niczego innego. Kochani, już teraz tylko wasza energia i patrzymy na to, kto na metę wpadnie jako pierwszy. Jonathan Milan! Jonathan Milan! Polmanie i Noah Hobbs, a zatem wszystko zgodnie. Kochani, wielki doping! 3-2-1!
9: Oglądałam, jak miałam ile? 13 lat. Jeszcze raz widziałam, jak jechać ze Szczecina do Koszalina.
10: Jak pani wspomina tamte czasy? Takie same tłumy jak dzisiaj na rynku staromiejskim?
9: Jak chodziłam na wsi do podstawówki, to trzeba było przyjść godzinę wcześniej na nauczyciele całą szkołę i chorągiewki. To
10: były... No ale co, dzisiaj bez chorągiewki pani?
9: No teraz jest inaczej. No trzeba popatrzeć, coś ciekawego, zawsze coś innego mamy.
10: Wielki światowy sport zawitał do Koszalina w końcu. Ma pani jakiegoś faworyta wśród kolarzy?
9: Nie, ja pierwszy raz, ja ich nie znam, mówię otwarcie, nie znam.
10: A sama jeździ pani na rowerze czasami?
9: Kiedyś jeździłam, teraz nie, bo nie mamy gdzie włożyć roweru. Nie ma piwnicy, nie ma komórek, to nie ma gdzie. To na dworze nie może stać takie coś.
11: Przyjechaliśmy z synem i jego drużyną na zawody...
10: Juniorów?
11: Junior, tak.
10: Aha, no i co, jak synowi poszło?
12: Jaku? Ogólnie poszło prawie za dobrze, tylko na finiszu nie poszło mi za dobrze, ale tak to było okej.
10: Okay. Jak się jeździło po Koszalinie?
12: Fajnie, przyjemnie.
10: A długo trenujesz kolarstwo?
12: W sumie SOS-y zacząłem tylko i wyłącznie w tym sezonie, tamten jeździłem tylko i wyłącznie MTB.
10: Planujesz jakąś dalszą karierę, jeśli chodzi o rowery szosowe?
12: No, by wyszło, no.
10: A w którym klubie trenujesz?
12: DC Chrobrych Głogów.
13: Kornelia.
10: Kornelia, skąd jesteś?
13: Z Gdańska.
10: No i jak ci poszło, powiedz dzisiaj, jak oceniasz ten etap tutaj w centrum Koszalina?
13: No, nie poszło mi najlepiej, ale było fajnie.
10: A jak oceniasz przygotowanie trasy przez organizatorów, tutaj te kółka po Koszalinie?
13: No dobrze, tylko na jednym kółku jakiś pan z rowerem wyszedł na przejściu.
10: Co, jako support jesteście, tak, rozumiem, tak, dla Kornelii?
14: Tak, dokładnie tak, jesteśmy supportem. Jesteśmy klubowo tutaj i po prostu z dziećmi przyjechaliśmy na wyścigi. Tutaj idzie mama. Mama, chodź, mamo, chodź.
10: Mama dumna z córki Kornelii, pewnie,
13: tak,
10: co?
13: Tak, oczywiście, dojechała cała, ona zadowolona, to najważniejsze.
10: Dużo trenuje w ciągu tygodnia na przykład?
13: No to ze 3-4 razy tak w roku szkolnym, nie? Wakacje to wakacje. Zawsze taki rodzaj sportu, nie? A nie siedzenie przed telefonem albo komputerem.
15: Podinspektor Monika Kosiec, Komenda Miejska Policji w Koszalinie.
10: Mnóstwo policjantów zabezpiecza całą trasę z Gdyni do Koszalina. Koszalińscy policjanci są obecni na tej trasie od Polanowa do Koszalina. Właśnie, ilu policjantów? Czy były jakieś problemy na trasie i jak to wygląda?
15: Jeżeli chodzi o nasze zabezpieczenie, ono jest faktycznie od Polanowa aż tutaj do centrum Koszalina, czyli tu, gdzie jest finał Tour de Poland, ale również od wczesnych godzin dzisiaj zabezpieczaliśmy ten Tour de Poland Kids, gdzie udział brały dzieci. Jest ponad 160 funkcjonariuszy, nie tylko ze Szkoły Policji w Słupsku, ale też w Pile, na tym odcinku, bo praktycznie musimy zabezpieczyć każdy wjazd, każdą drogę podporządkowaną, tak żeby na tym odcinku, łącznie nawet z karetką pogotowia, nikt w trakcie tego wyścigu po prostu nie wjechał, tak żeby wszyscy bezpiecznie dotarli do mety.
10: Wśród policjantów są też kibice kolarstwa?
15: Są i kibice, i są również osoby, które jeżdżą wyczynowo, jeżdżą zawodowo i na pewno dzisiaj tutaj też są wśród nas obecne i kibicują, dopingują i czekamy na ten finał.
16: Jestem bardzo szczęśliwy, ponieważ to, co wszystko planowaliśmy, bardzo dobrze wypaliło. Pogoda dopisała. Co jest najważniejsze? Tysiące ludzi na trasie. Tutaj już sama meta, wiesz, jechaliśmy do Koszalina, począwszy od Pemskiej Góry, od Lotnej Premii, szpalery ludzi, aż do samej mety. Naprawdę jest radość, że robimy to dla kogoś, że ludzie się cieszą, że niesiemy dużo, dużo dobrej radości, dużo dobrej energii. No i Koszalin, the best. Wygrał wielki kolarz, wielki sprinter, Jonathan Milan.
3: Mówił na mecie w Koszalinie Czesław Lang, współorganizator Tour de Poland, a na rynku staromiejskim był z mikrofonem.

takie za stertą rozrzuconych koszul, zarapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej, za beztroskim oglądaniem pornosów, tęsknię za zamkiem free.

sam smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak

wale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: SK Koszalin. SK Koszalin.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
0: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
2: To jest Rap 20, ja nazywam się Mati Fuczyło. Jak zawsze odliczamy 20 najlepszych rapowych kawałków. Jak zawsze to wy decydujecie o tym, który kawałek ląduje na którym miejscu. SK.pl, tam to robicie, SK.pl, tam głosujecie. A w studiu SK, w studiu Rap 20, no chciałoby się zacytować pewien bardzo znany kawałek, hymn wakacji i Kalifornia po prostu. Dokładnie Kalifornia Records, White 2115, siemanko.
3: Siemanko, witam.
2: Vivi Simon też tu jest.
3: Siemanko.
2: No i Palar.
4: No witam serdecznie.
2: Gotowi jesteście?
4: Tak jest.
3: No pewnie, no zawsze jesteśmy.
2: No jak, no to lecimy w takim razie. Dzisiaj spektakularna chwila, to się wydarzy, pogadamy, dowiemy się o wszystkim tym, co oni mają do ukrycia i o wszystkim
3: poznam
2: tym. Poznam prawdę. Prawda o California Records wycieknie właśnie dziś. To jest Rap 20, my zaczynamy, odliczamy 20 kawałków. Na początek chcę więcej od Fuka i Jajliwki, to jest pierwszy z tych numerów.
0: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl. 20.
5: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Radio SK 19.
1: Welcome to the Crack House.
2: Czekam na ciebie gdzieś pod palmą.

0: White 2115, Vivi Simon i Palar w studiu Radio SK. Pierwszy raz w ogóle rozmawiam z ludźmi, którzy mieli w swoim życiu już własne radio, można powiedzieć, i to wesce. Mam oczywiście na myśli te wasze historie związaną z projektami kalifornijskimi, ale wróciliście do robienia muzy. Chyba w tym się czujecie najlepiej, co?
1: Tak, my nawet nigdy nie przestaliśmy właściwie robić.
0: Po drodze, wszystko po drodze.
2: Mieliśmy, słuchaj, taki tak zwany małą taką... odskok, nie? Prowadzenie radia, bardzo ciekawa rzecz, ale chleba ci nie będziemy zabierać.
1: Właśnie, no, właśnie. Tym bardziej, że jak kiedyś w radiu pracowałem, to wiesz.
0: No właśnie, przed chwilą ustaliliśmy poza anteną, że Vivi Simon jest człowiekiem już, który ma też rapową audycję na koncie.
1: Dokładnie.
0: Palar jest cicho,
3: ja nie
0: obawiam
3: mam
0: się,
3: audycji.
0: Że ty... Audycji nie, ale obawiam się, że chciałbyś mnie wygryźć ewentualnie, czy nie? Chciałbyś
3: Ciebie?
0: Mnie wygryźć?
3: No. Nie, na twój głos, ja bym
0: nie
3: konkurował z takim.
0: Ta cisza mnie zmartwiła. Ale słuchajcie, bo wy jako ekipa, no akurat w tym przypadku Vivi Simon i Whitechair 2115, przybyliście z nowym kawałkiem, który nazywa się Hustler. Palar, ty akurat w tym numerze nie rapujesz, chociaż widziałem, że byłeś tak. Tam na miejscu, miałeś
3: lip-sync, tak zwany
0: sporo do czynienia. Lip-sync był nagrywany.
1: Natomiast nie było jakie.
3: Bo takie klaskanie.
0: Natomiast wydaje mi się, że z tej trójki waszej to dzisiaj chyba największy hustler to jest Vivi Simon, co?
1: Tak, nawet przybrałem taki kostium.
2: Garnitur
1: teledyskowy, żeby tutaj efekt był.
0: No właśnie, zaraz pogadamy więcej o samym numerze, bo to jest ważna sprawa. Oczywiście ten kawałek też zagramy, ale patrząc na to, że części rzeczy pewnie nie widać, część rzeczy widać, te kawałki się ukazują, no to dużo się u was chyba dzieje. Ostatnie miesiące to była jakaś jazda, co?
1: No, stary. Dominacja.
3: Rozumujemy się chyba.
1: Genetyczna.
2: No wiesz, jakby zaczęliśmy rok, tak na dobrą sprawę skończyliśmy rok tam taką piosenką, takim naszym już rytuałem trochę corocznym, Happy New Year, nutkami takimi luźnymi trackami wrzucanymi tako. Zaczęliśmy rok na totalnym, tak zwanym grindzie pełnym, nie? No bo zaczęliśmy od tego wylotu do Kalifornii, zrobienie całej Kalifornia Love EP z pełną promocją tego, vlogami, wiesz, właśnie tym radiem, o którym wspominałeś.
1: Jeszcze też przed wylotem to w ogóle zdecydowaliśmy, że lecimy, ale w sumie nie mamy epki, dobra, to robimy ją. Tak. Wiadomo, mieliśmy jakieś numery, ale no wiesz, California Love tak naprawdę największy hit, to była ostatnia
2: To dosłownie zostało zrobione... Tak.
1: Z tydzień przed wylotem.
2: Z tydzień przed wylotem zostało zrobione. Na miejscu robiliśmy bardzo dużo muzyki, czy to na moją płytę, czy tam nawet robiliśmy wspólne nuty, które myśleliśmy, czy do niej dorzucić jeszcze.
3: Jako bonus traczek.
2: Tak, jako bonus traki, ale
1: nawet klip zrobiliśmy.
2: Nawet klip zrobiliśmy, tak, klip nakręciliśmy.
1: Ale fajna nuta w ogóle.
3: Fajna.
2: Ale może kiedyś się wrzuć, może na rocznicę się po prostu wrzuci dla ludzi, to też fajnie będzie,
1: nie? To jest pamiątka od razu.
2: Tam
1: nakręciliśmy tam ten
2: teledysk. Tam nakręcony z całym tamtym, wiesz, swagiem i przewózką, klimatem tamtego czasu. Potem wróciliśmy do Polski, no to w Stanach jeszcze też nakręciliśmy klipy, ja przynajmniej nakręciłem klip tam jakiś na swojej jeszcze solowej płyty.
1: No i my nasze solówki.
2: Chłopaki oczywiście swoje solówki by ponagrywali. Wróciliśmy, no i zaczęliśmy pełen grind tak naprawdę. No. Szymona album, moje tam jakieś rzeczy cały czas w czasie, Palara rzeczy robiliśmy.
3: Tak jest.
2: No i wiesz, i potem wydawnictwa, jak Red Flag, jak jakieś gościnki, jak to u Kubiego, jak Euryka Moczko, jak u Maty dwa dni temu przecież, co wyszło, trzy dni temu.
0: Gramy miejsce 17, zaraz wracamy do rozmowy i pogadamy i zagramy też już kawałek wspomniany.
4: Rap. 20. Głosuj na sk.pl 17. Z ręki.

0: To jest rap 20 w studiu Radia SK California Records, czyli Palar, White 2115 i Vivi Simon. Panowie, powiedzcie mi więcej o tym, bo ja wiem, że Whitechur mi już kiedyś powiedział, że nie ma czegoś takiego jak przepis na hit i że ta Kalifornia, no to wszystko przypadek i tak wyszło i tak wyszło, ale pojawia się na przykład potem temat California Love. Może to słowo Kalifornia to jest w ogóle jakiś taki przykład, który kurczę sprawia. California Records, to wszystko.
1: Cholera, otóż. Może rzeczywiście.
2: Masz nas.
1: Nie?
0: Mam was. Czyli to jest ten master plan. Trzeba wrzucić Kalifornia do...
2: Nie, no wiesz co, mi się wydaje, że chyba po prostu to, czy to będzie hitem, czy nie, no to o tym już decydują ludzie i to, jak oni z tym sobie będą żyli i tworzyli jakieś swoje unikalne historie, wspomnienia, ale na pewno, no jak my zrobiliśmy California Love, no to czuliśmy, że to ma potencjał, wiesz, no...
3: Fajna emocja.
2: Fajna emocja, też mi się uważam, że z wydawaniem muzyki ważny jest timing. Jeżeli jest czas na jakąś emocję i na po prostu określony kawałek, który zarezonuje z ludźmi w określonym czasie i my jako artyści też czujemy się tak jak ci ludzie i zrobimy wtedy taki kawałek, no to to szanse są duże, tak.
0: Palar, ty miałeś od razu poczucie, że to będzie hit, że California Love, no, to jest ten moment?
3: Tak, ja od razu nóżką tuptałem.
0: Czyli tuptanie nóżką Palara oznacza, że to jest wyznacznik.
3: Oczywiście, no jak to czujemy, no to wiesz, o co chodzi, to potem idzie. Idzie jak domino.
1: Wiesz, problem jest taki, że my prawie zawsze czujemy, że to jest to, nie? A potem mówimy tak kurczę, no ale nie zawsze tak jest. Potem wydajemy jakoś tutaj i mówimy, kurde, no.
3: Nie tym razem.
1: Nie, ale to, tak jak chłopaki to powiedzieli, na zasadzie, że to jest taki moment, że musisz się dosłownie wstrzelić w ten moment, ale nie zawsze to działa po prostu.
2: Nie tylko o to chodzi.
1: Jakby jest wpływów, czynników na to, żeby to osiągnęło sukces. Ta. Ale wiesz, na przykład, no ja na przykład szczerze ci szybko powiem, żeby nie przedłużać, żebyś nie miał problemu potem z tym. Słuchaj, robiąc tą California Love piosenkę, no to my nie nastawialiśmy się na to, dobra, my musimy teraz zrobić stary hit wakacji, my teraz, każdy ma to śpiewać, każdy ma to znać. My po prostu zrobiliśmy muzykę taką, jaką się jaraliśmy, w danym momencie tak to poczuliśmy. No i tyle, nie?
2: Mieliśmy jakąś potrzebę też zrobienia kawałka z taką perkusją, w takim klimacie.
3: Zainspirowaliśmy się też fajnie.
1: Tak, no to jakby, nie wiesz, to daliśmy też hołd temu, co na nas wychowywało. Convict Music, no dokładnie. Do tego tak to wygląda. No.
0: Convict Music, ale słuchajcie, pojawił się też Hustler. Moje pytanie brzmi, czy zagramy Hustlera premierowo w Radiu SK, bo California Love to już nie jeden raz był numer jeden rap 20. Może no, to też będzie. Sprawdźmy, czy to jest ten moment.
1: No to słuchaj, to ty nam powiedz.
0: Czy nóżka zabuja, czy nóżka pójdzie w ruch. Gramy w takim razie. Hustler, Simoni, White 2115. Najwyższy czas, żeby...

0: choć się boi płakać, szare łzy stworzyły nurtę. Porazem w ulanę muszę w końcu podbić świat.
1: Ale najpierw znaleźć spokój sobie.
2: Rap 20 w Radiu SK 14.

0: Trzeba powiedzieć, że niezła ekipa dzisiaj w studiu Rap 20, chyba największa w ostatnim roku, to na pewno. Vivi Simon, White 2115 i Palar w studiu. Za nami premierowe zagranie nowego singla Hustler. Noga się rusza w trakcie, więc wszystko się zgadza. Moim zdaniem jest to hit. Jest też klip. Wszystko mi mówi swoją drogą, że ten klip powstawał tutaj gdzieś bardzo niedaleko naszego studia. Nie będę mówił, gdzie dokładnie, ale rozpoznałem to miejsce, że jest to bardzo blisko. Czy to była jakaś taka, nie wiem, oznaka, że SK w takim razie, skoro jest obok, to powinno być grane tu u nas?
1: No. Powinno być pierwsze przede wszystkim na liście.
0: To akurat SK.pl, drodzy słuchacze, głosujcie już teraz i możecie to sprawdzić. California Love już była i to nie raz, nie dwa i nie siedem, więc wydaje mi się, że teraz czas na Hustlera.
2: Wypadałoby. Fajna pioseneczka, nie?
0: Fajna pioseneczka.
1: Motywująca,
2: tak.
0: Ale a propos tej jeszcze Kalifornii, oczywiście numery, które powstały wcześniej, no, tak się zakręcę, natomiast mimo wszystko też roboty chyba trochę tam na miejscu było, czy jednak leżenie i obserwowanie, no i przy okazji jeszcze ślub, to też przy okazji gratulacje oczywiście.
1: My tam mieliśmy dość skondensowane ruchy, bo tak naprawdę na prawie każdego dnia mieliśmy albo jakiś, wiesz, vlog, albo jakieś zwiedzanie z vlogiem.
2: Klipy.
3: Dwa pełne tygodnie to wyjęte były,
1: tak,
3: co?
1: Tak, no jeszcze, wiesz, tak samo no ślub Seby, no to tak. Też było wielkie przedsięwzięcie. Tak naprawdę cały czas tam mieliśmy cały kalendarz zaplanowany, no tam ostatni tydzień był taki,
2: bo mieliśmy na początku być 3 tygodnie, a ostatecznie zostaliśmy 4
3: ale
2: tygodnie.
3: Ale i tak się też nagrało.
2: No i tak się nagrało, ale właśnie te 4 tydzień zostaliśmy, tam część ekipy już pojechała, nie? Ale my tak zostajemy, bo mówimy sobie, kurczę, no jest tu tak fajnie, jakby chcemy sobie jeszcze trochę tak jakby pocelebrować też cały ten wypad, nie? Zostawiliśmy sobie ten ostatni tydzień, tam zwiedzaliśmy jakieś muzea, kurwa, i jakieś inne takie rzeczy.
3: Zajebiste.
2: Fotę z dinozaurem, a Palar żywym.
1: Byliśmy też w Wielkim Kanionie i jak do niego dojechaliśmy, to się zamknął.
2: Zamknęli, ale czaj zamknęli i normalnie przyjechały do nas pick-upy, ze szczerbami i mówią, no panowie,
3: nie będę mówił jak.
2: Nie?
1: A to wiesz, szczere pole, kosmici tam obok gdzieś lądują.
0: Być może.
1: I zamknięty Wielki Kanion.
2: A jeszcze, to jest w ogóle, to też jest szczerze mocna rzecz w tych Stanach, że mnie to mega zszokowało. Jak, wiesz, no Nevada to jest pustynia, nie? Las Vegas jest w Nevadzie, nie? Jedziemy, nie? I też ten kanion jest też w części Nevady, tam niedaleko Las Vegas, tak to są jakieś 2 godziny, nie? I słuchaj, jedziemy. I tak patrzę, to góry tam są jakieś, nie? Ja mówię, co to kurwa jest, nie? A tam, słuchaj, 40 stopni prawdopodobnie było, nie? Ty, a na tych górach śnieg, nie? Na szczytach gór był normalnie śnieg.
1: Tak, był
2: śnieg. I blacha też tam był, bo blacha dosłownie był tydzień. Jak my pojechaliśmy już do LA z powrotem, to blacha tam właśnie był w Vegas, a potem dojechał do nas do Los Angeles. To oni w ogóle pojechali gdzieś tam wyżej właśnie trochę i normalnie śnieg padał, stary, nie? A 40 stopni było dosłownie, wiesz, 15 metrów niżej masz 40 stopni. Jakieś szalone, jakiś, ten kraj jest dziwny.
0: Ten kraj jest dziwny. Ja już myślałem, że to jakaś Fata Morgana przy okazji po prostu tego, że tak bardzo gorąco. Słuchajcie, zaraz pogadamy jeszcze więcej o tym. W ogóle mam miliard pytań związanych z miliardem rzeczy. Zagrajmy teraz kolejne miejsce Rap 20, a ja zaraz będę zadawał te wszystkie pytania.
4: Rap 20. Głosuj na SK.pl 12.

0: się nie wychylaj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca, bo zawsze

0: studiu White Shore Palari, Vivi Simon. Widziałem filmik, na którym Palar tłumaczy scenariusz teledysku do Hustlera. Zastanawiam się, czy Palar, ty się odnajdujesz jako scenarzysta,
1: oczywiście,
0: scenograf.
1: Oczywiście, tylko nie, jakbyś przypomniał, co powiedziałem. Mówię różne rzeczy.
0: Tłumaczyłeś, że Vivi Simon jest... Początkowo staje się narzeczonym, tak? Oświadcza się,
1: tak.
0: Następnie z kolei rezygnuje. Tak, ty tłumaczysz
1: to. Tak, ja to wymyśliłem.
0: O, Łajcior chyba nie jest zachwycony tym.
1: Ja wymyśliłem coś lepszego, ale nie będę mówił co.
2: Nie będę mówił jak.
0: Jaki był pierwszy pomysł Palara?
1: Nie mogę mówić takich rzeczy.
3: Wiesz, nie zdradza się z oscarowych scenariuszy.
1: Może go użyjemy kiedyś, do innego klipu.
2: Dokładnie, no słuchaj, powiem ci tak, jakby Scorsese.
0: Scorsese czeka.
2: Latał i mówił na lewo, prawo, że on będzie Goodfellas nagrywał, okay. Wiesz, o co chodzi, ogarniał, no to yes. Ktoś by mu ten pomysł zwinął.
1: Okay. Okay.
2: Patryk Wega na przykład by mu zwinął ten pomysł przed nosa. No a my tutaj jesteśmy, wiesz, KMWTW, my tu jesteśmy z tej lowki, w tak zwanym niskim kluczem robimy ruchy i wiesz, i dopiero w momencie, kiedy już my prezentujemy, to wtedy może świat wiedzieć.
3: Dobra. Kiedy jaskółki latają nisko, to też pada dopiero.
0: Pozdrawiamy, tak. Paolo Sorrentino, który pewnie słucha i już chciał się dowiedzieć od Palara jakichś ciekawostek na
3: Palaro
0: temat tego.
3: Sorrentino.
1: Właśnie jak
0: Palara Sorrentino. Palar Sorrentino, właśnie to stworzyłem. Znaczy stworzyłem z wami, ale tak to ładne.
1: Jest dużo, jest jeszcze Palaro Pereira.
0: No, a...
2: Znany piłkarz.
3: A bo to on ma prosto andaluzyjskie kolorzenie.
1: Tak.
0: To jest piękne. Ale słuchajcie, bo w kawałku pojawia się to, że macie kieszenie wypchane kanapkami z hajsem, ale zastanawiam się, że macie też kieszenie wypchane chyba numerami gotowymi już, co?
3: No tak, tak, no tak jak właśnie wcześniej rozmawialiśmy, ja już mam tak naprawdę album gotowy, ale nie chcę tak na razie chyba jeszcze o nim mówić.
0: No pewnie.
2: Spojrzał na mnie ogólnie, nie wiem, czy
0: widziałem, spojrzał, poczekał na pozwolenie.
2: Nie bój się, Maula, nie bój się.
3: jak Lil Durk
2: tak,
3: King Von, tak?
2: Tak, dokładnie ta scena.
3: Chciałem właśnie otworzyć.
0: Odpowiedzieliśmy to.
3: No, w każdym razie mam album gotowy, chcemy sobie troszeczkę posinglować, tak co mogę powiedzieć, myślę, żeby nie zdradzać to, że będą bardzo różne klimaty. Na pewno następny singiel będzie inny niż ten, tutaj chcieliśmy jeszcze dać, wiesz, takiego bangera na koniec wakacji, trochę też innego niż te bangery, co mamy na epce, w takim naszym...
2: I co innego niż ty masz też...
3: I co innego niż ja mam w ogóle na płycie, bo to tak naprawdę, jest różnie, i tyle.
2: Ja jeszcze tak doprecyzuję to, że właśnie jakby to z tym albumem to jest coś takiego, że no jakby jest tam jakiś koncept tego albumu, wiesz, jest jakaś tracklista tego albumu, ale ja na przykład uważam, że dzisiejsza muzyka nie polega już stary na albumach, nie? Że to jednak jest... Uważam, że też jako słuchacz bardziej doceniam to właśnie singlowanie, na bieżąco budowanie czegoś i branie dosłownie takiego czynnego udziału jako słuchacz w jakimś projekcie, który powstaje, tak jak mówię, na bieżąco, nie? Że my coś mamy szkielet, mamy zarys, mamy
3: jakąś
2: pomysł,
3: treść też.
2: Mamy treść. Ale to wszystko właśnie dzisiejsza branża nie polega na tym, że wrzucasz dwa single, stary, puszczasz album i jest album, nie? Tylko my właśnie chcemy stworzyć coś takiego, żeby to był pełen proces, serial.
0: My gramy teraz kolejne Mister Rap 20, ja do rozmowy z California Records w pełnym rapowym składzie, chyba można tak powiedzieć. Tak. Wracamy za moment.

złapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, zajebisty mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno,

pogonimy ten kawałek do reklamy. Ty się wierzysz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro, łap. Główne danie.

0: 18. Szczęśliw bez wstydu, yeah. Trochę płynu, yeah. Tego trochę dymu. A się zgubisz, zdarła głos, nic nie mówi. Tylko Jezu Chryste kubi.
1: To jest koszt bycia boss. To jest kawałek, który dzisiaj wylądował na 8 miejscu Rap 20, a w studiu, no też można powiedzieć bossy, chociaż bardziej hustlerzy dzisiaj. Ekipa California Records. Muszę wam powiedzieć, że jestem oczarowany naszymi rozmowami poza anteną. Tutaj dowiedziałem się już wiele o pracy Vivi Simona w radiu, natomiast trochę chciałbym się dowiedzieć więcej, no bo Łajciora znamy już od lat z hitami, natomiast was, panowie, teraz poznajemy w tej opcji właśnie California Records. I to, co jest moim pytaniem, to jest to, skąd się wcześniej wzięliście, na przykład ty, Vivi Simon. Wiem, że ksywa była kiedyś inna, nie wiem, czy tak, chcesz, tak, żebym ją tak wypowiadał, czy nie.
2: Zostawmy ksywki dla digerów, niech oni tam,
3: ja niech im podpowiem.
2: Niech oni
4: tam... Abonent.
2: Tak, chłopaki, ale to akurat nie była moja najpopularniejsza, no to po prostu to jest nuta, którą wykopali.
1: Witamy abonenta i konsumenta, pozdrawiamy.
2: Tak, to zostawmy dla tych, którzy tam szperają, na pewno znajdą. Miałem dwie ksywy wcześniejsze. No i tak, no skąd się wziąłem, kurczę, no ja robię muzę, no tak naprawdę wszyscy, tutaj siedzimy, to robimy muzę podobny chyba czas. No wiadomo, Seba tutaj udało mu się osiągnąć wielki sukces no dużo wcześniej, tak? My tak naprawdę dopiero teraz, bo jesteśmy mniej więcej w podobnym wieku, Seba jest 2 lata starszy ode mnie.
3: No i jeszcze Palar w moim wieku,
2: i
3: nie?
2: Palar,
3: ja za pierwsze nuty robiłem w jakimś 2010 roku.
2: No właśnie, no to ja podobnie, tak? Zaczynałem we wsi Wapnica. Nikt tam nie rapował.
1: Pozdrawiamy Wapnicę.
2: Pozdrawiam Wapnicę. No ostatnio sobie robiłem tam fotę z moim sąsiadem, który taki mały był.
1: A teraz już taki duży.
5: Ale podobnie, Łajcior, też masz 3 ksywy.
2: Tak.
1: Przypomnijmy, tak, ksywy Łajciora.
2: Tak, no powiesz?
1: Nie zrobię tego, nie zrobię tego.
5: Ja akurat wytrwałem przy jednej.
2: Nie, no bo ty masz na idealne
5: życie. A nie,
2: no. DP.
5: No gdzie? DP to było mój login do komputera na informatyce.
1: No, może były numery.
5: A byłem. No. Miałem. Ale to jak miałem, no to rzeczywiście
2: Digital,
5: digital
2: Playground?
3: Nie, Digital Palace.
5: To były rzeczy, masz rację.
1: Digital Palace.
5: 14, 15, jak miałem 14 lat.
2: To miałeś DP?
5: To było
2: Johnny Deep. No i właśnie tak to było. Jestem właśnie z tych okolic stargardzko-szczecińskich. No i tam sobie robiłem muzę. Tutaj jak chłopaki ostatnio mogli właśnie usłyszeć wykopane przez...
1: Abonent.
2: Tak, przez kurczę... Ale siedzi w głowie, dokładnie.
1: Proste.
2: Wykopane przez ludzi rzeczy. No i tak sobie robiłem tą muzę, robiłem. Nawet też na starej jeszcze ksywce udało mi się być na...
5: Bo powiesz jakiej?
2: Nie, będę tego mówił, zostałem to dla ludzi. Na jakichś takich większych kanałach.
1: Znajdą się tacy. Znaleźć.
2: Udało mi się na jakichś większych kanałach tam być, ale no niestety bez większego sukcesu. Jak sprawdzam to dzisiaj, to rozumiem dlaczego. Miałem nawet właśnie jedną taką, co już zdjęli z tego kanału, o którym mówię, ale nie będziemy promować. To tam nawet miałem chyba, nie wiem, jakieś 60 tysięcy wyświetleń.
3: Nie, a wczoraj premiera, pojechaliśmy do studia, wiesz, szampany, słuchaj, tutaj te wiesz, rzeczy, cała celebracja jakby tego tak momentu, jest. Nie? No to właśnie był moment, gdzie ja sobie siedzę w telefonie i mówię,
1: posłuchajmy,
3: ja go troszkę tutaj jeszcze, wiesz, zanim wybije północ, to nie.
1: Podkręcę.
3: Tak. I właśnie ten, i pamiętam, że rzuciło mi się w oczy, że jedna nuta miała 80, chyba 3 tysiące wyświetleń.
2: No, ale to pewnie po latach, milionie lat.
3: 10-11 lat pewnie.
5: To nie była ta nuta, spal moje zdjęcia, nie chcę pamiętać.
2: A, no to akurat twoje tak zwane.
5: Nie, to miało max 18 wyświetleń.
3: Tak.
1: Gramy w takim razie kolejne miejsce Rap 20, wracamy za chwilę. Nie wypowiemy ksywy Łajciora, nie wypowiemy też już żadnej innej ksywy chyba.

0: To jest Rap 20. Dziś w studiu cały czas ekipa California Records. Kilka dni temu na Insta California Records widziałem taki post z hasłem, a raczej rolkę z hasłem Ostatnia Kalifornia w te wakacje, koncertowa oczywiście, ale sezon koncertowy to chyba udany był teraz, co? Jak tak spojrzeć.
1: Oj, powiem super, ci szczerze, no masakra, nie? Autentycznie to jakaś chyba najfajniejsza trasa, jaką miałem w życiu, nie? Że zarówno, jakby każde show się udało, każde show było, mimo że setlista była dość podobna wszędzie, nie? Ale ja uważam, że każde show było jakieś wyjątkowe, taką wyjątkową emocję, każda oczywiście pozytywna ta emocja, ale takie wyjątkowe emocje na każdym kroku nas spotykały.
2: Też się trochę co innego zawsze działo.
1: Tak, właśnie to mam na myśli, że one niby były takie same, ale inne, nie.
2: Tutaj ten Nadaś, tutaj ten. Tak. Tu raz nam się na scenie jakby stół spod DJ-ki zawalił.
1: Tak, no. Bo tak trapowaliśmy chłopaki, bo wzięliśmy więcej osób wtedy na scenę tam tak na tył. No tak trapowali, że normalnie ten stół DJ-ski się rozsypał. Tak. Pawciu, bijem beat to w powietrzu, łapie
2: laptopa,
1: to wszystko łapie, a koncert gra, nie przerwał koncertu, nie? I gra dalej, nie? Show must go on, jak to mawiają.
3: Niestety Szymonkowi się stage divingu nie udało zrobić.
2: A, no to tylko tego nie zrobiłem, bez hitu.
0: Bo nie udało, bo nie złapali, czy nie udało, bo nie skoczyłeś?
2: Nie, po prostu byliśmy za każdym razem troszeczkę za, tak, daleko, za daleko od ludzi, ale może jeszcze w tym roku na koniec.
0: Się, tu się pojawia moje pytanie, co oznacza na koniec? Co oznacza na koniec? Co oznacza?
1: No słuchaj, no na koniec na zasadzie, bo ogólnie trasa się, ten prosty rozdarty tur się skończyła w Opolu. Była to letnia trasa, po prostu stricte letnia trasa, którą rozpoczęliśmy jakoś w maju, kwiecień, maj.
2: Jak wróciliśmy w sumie
1: od razu. Ze Stanów.
2: Od razu z samolotu właściwie.
1: To było super. To jest mocna historia, nie? Wróciliśmy ze Stanów, nie? Leciliśmy, no 10 godzin około się wraca, nie? Wróciłem tylko do domu, zrzucić bagaże, szybka przepłuczka, podchlapka tak zwana szybka, przebiórka i stary na koncert, bo była impreza Greyla w Jabłonnie.
2: Ta Jabłonna.
1: Bo to się Jabłonnie się mówi, chyba nie w Jabłonnej. No pałac. Taki był i tam dosłownie stary z samolotu, my graliśmy California Ep, tak wiesz, California Epe, tak elegancko na świeżo.
2: Na świeżo.
3: A z tym i tam na wjechała California Love od razu.
2: Wjechała California Love od razu. Już wtedy tak mamy,
1: I słuchaj, a na koniec oznacza to, że mamy zabukowane jeszcze jakieś kilka koncertów pod koniec tego roku, jakieś pojedyncze sztuki, ale one nie są już zrzeszone pod żadną trasę, jakby stricte, dlatego Szymonek tutaj jeszcze ma okazję nadrobić ten stage diving. No a nie dało się tego stage divingu, dlatego, bo graliśmy bardzo duże sztuki na bardzo dużo osób z dużą pirotechniką i tak dalej, więc stąd tak to
2: wyglądało.
1: Dobra,
2: w Łodzi zrobić stage diving.
1: To byś pół godziny by cię tam na tym stage divingu
0: Było bardzo dużo. Końca nie widać, co?
1: Nie było widać końca.
0: Falar, powiedz mi proszę, ty też się pewnie odnajdujesz dobrze.
3: Stage diving już robiłem.
0: Stage diving robiłeś, ale koncertowo się dobrze odnajdujesz. Co jeszcze? Co jeszcze? Na co czekać?
3: No jeszcze niedługo trzeba wydać.
0: No właśnie, i co? Nie powiesz mi pewnie kiedy, co?
2: Bo wiadomo jak.
3: No nie wiem, czy mogę.
0: Spójrz na szefa.
2: Powinieneś chyba.
1: Ja tylko lekko nakreślę, żebyś wiedział, w którym kierunku iść. Kwestia jest taka, że mamy nutę zrobioną, chcemy ją wydać, nie?
3: I to gdzieś sobie tam lata.
1: Tak, już snippecik sobie lata, gdzieś tam ludzie już się zaznajamiają z tym i fajnie kręci się to. Teraz jeszcze tak dat nie będziemy, nie chcemy rzucać, no bo wiesz, w tym momencie jesteśmy sfokusowani mocno na nowym singlu, jakby tak Zajmona ze mną, na Hustlerze.
0: Wpadajcie częściej, wpadajcie przy wszystkich premierach, mam nadzieję, gracie wszystkie, więc zaglądajcie. Rap 20, głosujcie na Hustlera aktualnie. Panowie Vivi Simon, White 2115 i Palar, gośćmi Rap 20. Dziękuję.
1: A jak? Sprawdzajcie wszyscy Hustlera. Pow, bang.
4: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl 5

Za nami miejsce czwarte, to tym razem Jabson, Hellfield i Sentino z kawałkiem Sopot i to też kawałek, który powstał przy okazji festiwalu w Sopocie, a więc Top of the Top Sopot Festival. Jabson i Hellfield mieli okazję zagrać ten kawałek na żywo. Wcześniej na miejscu piątym MJ Deli i Deli Supreme. Fajnie widzieć, że ten kawałek tak mocno rozkręca się i tak mocno idzie do góry. To nowość, która od razu zadebiutowała na miejscu piątym. Fajnie, że głosujecie, tym bardziej, że MJ Deli dopiero wdziera się na scenę. Trzymamy kciuki za kolejne ruchy, a ja teraz mówię o tym, kto dzisiaj na miejscu trzecim. Skok duży z 11 na trójkę. O co chodzi? Nic nie mija.

nie mija i Rap 20 też jeszcze nie minęła. O co chodzi dzisiaj na miejscu trzecim? Ja zanim powiem, co dziś na drugim, to wspomnę jeszcze o nowych propozycjach, które czekają na was na sk.pl, na które możecie głosować. To m.in. Gin za mnie od O co chodzi wspomnianego, a do tego Mata z Łajciorem 2115, który przed momentem dosłownie był jeszcze w tym studiu. Czas na miejsce drugie to tym razem duet Gips i Kukon. Ty masz bez zmian. Tydzień temu to było również drugie miejsce.

0: Gipsy i Kukon tym razem na drugim miejscu rap 20. Oni cały czas trzymają się bardzo wysoko, cały czas, bo przed tygodniem to również była dwójka. Ja nazywam się Mati Fuczyło, dziękuję wam za dzisiaj, a dziękuję wam już teraz, bo w końcu właśnie teraz zagram pierwsze miejsce rap 20. Głosujcie na sk.pl, słyszymy się dokładnie za tydzień, być może też z gościem, być może z bardzo fajnym gościem, ale zanim, no to zagrajmy. Miejsce pierwsze, skok z 8 na 1, Kini Zimmery, ta sama.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl, numer 1.

0: SK Koszalin.
1: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.